0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

mogą stać. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

nasz refren. Głośniej Wrocław, tak bardzo chciałby.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Jest zgoda między USA a Iranem. Potwierdzają to obie strony. Obniżki cen paliw do odstawki, ale powoli, po trochu. W tej prawdzie będzie też zapowiedź dresiarskiej imprezy.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Jest porozumienie z Iranem. Zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady kraju. Statki, uruchomcie silniki, niech ropa płynie. To słowa Donalda Trumpa, który ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Szczegóły jeszcze nie są znane. Wiadomo, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Uroczyste podpisanie papierów w piątek w Szwajcarii. Wcześniej przez cały tydzień będą trwały jeszcze rozmowy. Zawarcie porozumienia i koniec działań wojskowych potwierdzają też władze Iranu.
3: Prawda Antyradia.
2: Wygaszanie CPN. Rząd powoli kończy program obniżania cen na stacjach paliw. Niższa akcyza jest jeszcze dziś. Do końca miesiąca będzie natomiast obniżony VAT z 23 do 8%. Jeśli chodzi o ceny, dziś za 95 damy nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Za 98 6,58, a za olej napędowy 6,40.
3: Prawda Antyradia.
2: Wolna działka i szanse na przeprowadzkę przed Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Samorząd województwa przekazał medykom teren, na którym pierwotnie miał powstać nowy urząd marszałkowski. OCRM teraz postara się o sfinansowanie nowej siedziby.
4: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
2: Mówił dyrektor Jarosław Kostyła. Obecny budynek Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego jest za stary na odpowiedni remont, a wąskie uliczki dookoła spowalniają karetki.
3: Prawda Antyradia.
2: Zaczynamy oczekiwanie na weekend i to ten następny. W Krakowie zapowiada się nowochucka parada dresów. W programie nie tylko przemarsz, ale też bicie rekordów w słowiańskim przykucu i rzut klapkiem do celu. Wszystko na dresiarskim pikniku. NCK Zbigniew Grzyb.
5: Koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji.
2: I ta impreza 27 czerwca.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Deszcz już pada w Gdańsku i w Koszalinie. W ciągu dnia może pojawić się prawie w całym kraju. Sucho powinno być dziś jedynie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Burze też możliwe. Na północy od Trójmiasta przez Olsztyn po Białystok będzie przy tym od 13 maksymalnie do 19 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, że można będzie grać w SOR.
8: Gra w SOR. Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
9: Gra w SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale też dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
8: To na czym zatem polega ta gra?
9: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
8: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
9: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie od razu, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
8: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
9: No taka była intencja.
8: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem i jakiegoś z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
9: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja. Może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
8: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
9: Tak. Pierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. Na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
8: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
9: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą i to będzie na przykład zawał mięśnia sercowego, niedrożność, bóle brzucha, o niejasnym charakterze, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
8: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
9: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Nie, tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić, ale po przejściu poszczególnych plansz, wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu, czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie. W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
8: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
9: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
8: A czy na przykład jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu?
9: Oczywiście moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta i lecząc go w SOR, jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne, więc więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala. I również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
8: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
9: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją, możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
8: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
9: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem. Znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca. Niejednokrotnie na styku konfliktów interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile i jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. Chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
8: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
9: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
8: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
9: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa.
8: Ile trwały prace nad tym symulatorem?
9: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów, decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja trwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
8: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry, albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
9: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
8: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
9: Oczywiście, przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
8: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
9: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy. bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
8: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść i się zalogować jako gracz?
9: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce SOR Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyniku. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś, nawet kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym takim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
8: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze? Jest taki czat, coś takiego?
9: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
8: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
9: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym, że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe, te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań, nie zawsze one muszą być wykonywane, są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz, moim zdaniem, te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia. Wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony, lekarze są w większości młodzi, mają dużo zapału w sobie, entuzjazmu, rozmawiają o pacjentach, troszczą się o nich, są bardzo pacjenci wnikliwie zbadani, więc gdzieś tam moim zdaniem te saldo jest bardzo, bardzo na plus. Generalnie wydaje mi się, że jak na miejsca, w którym jest bardzo dużo emocji, dużo stresu, gdzie jest bardzo duże natężenie pracy, niejednokrotnie SOR-y pracują przez całą dobę w pełnym obłożeniu. Przede wszystkim personel, i to zarówno pielęgniarski, jak i ratownicy, jak i lekarze, ale i też i panie salowe, że ten personel gdzieś tam się stara, jest często zmęczony, to są miejsca, na które warto spojrzeć, moim zdaniem, ciepłym i pozytywnym okiem.
8: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: Koniec wojskowych działań USA w Iranie. Jest porozumienie, choć szczegóły bywają problematyczne. Nawrocki w Stanach na urodzinach Donalda Trumpa. W końcu wiemy, dokąd nocą tuptajesz i to wyjaśnimy w tej prawdzie.
4: Prawda Antyradia.
3: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi, tak mówi Donald Trump o wstępnym porozumieniu pokojowym z Iranem. Prezydent USA ogłosił je w nocy polskiego czasu, a władze w Teheranie potwierdziły to, choć są kwestie, które się nie zgadzają. Trump pisze w sieci o natychmiastowym, bezpłatnym otwarciu cieśniny Ormus. Agencja Fars twierdzi natomiast, że żegluga będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Na szczegółowe ustalenia wszyscy mają jeszcze kilka dni. Podpisanie dokumentów w piątek w Szwajcarii. Wstępne porozumienie ma potrwać 60 dni, w tym czasie będą dalsze rozmowy, m.in. o irańskim programie atomowym.
4: Prawda Antyradia.
3: Cel strategiczny to stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce, tak mówi Karol Nawrocki, który przyleciał do USA na 80. urodziny Donalda Trumpa. Jak stwierdził prezydenta USA, nie trzeba przekonywać do dodatkowej obecności jego wojsk w naszym kraju, ale będzie mu życzył doceniania największego sojusznika w centralnej Europie, to znaczy nas.
4: Prawda Antyradia.
3: Połączenie A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia za 4 lata. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała list intencyjny z wrocławskim oddziałem GDDKiA. Służba Mateusz Masłowski.
5: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
3: 3 kilometry drogi mają kosztować ponad 50 milionów złotych.
4: Prawda Antyradia.
3: Dokąd nocą tuptajesz? Na Jeżynki. Czerwiec to szczyt sezonu godowego jeży, które co noc przemierzają nawet kilka kilometrów w poszukiwania partnera i jedzenia. Apel jest taki, żeby nie przeszkadzać. Fundacja Dzika Lekcja, Agnieszka Kamińska-Wodarczyk.
6: Pomagać jeżom, to znaczy zaniechać niż coś robić, czyli interweniować tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. W sytuacji, kiedy jest ranny, jest chory, bądź jest maluszkiem poza gniazdem. Zbyt często nie kosić, zostawić kawałek dzikiego ogrodu.
3: Jeż na podrywie potrafi godzinami krążyć wokół samicy. Zwierzęta wydają przy tym głośne dźwięki. Jest prawie 6:33. To oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest zwiastun nowego filmu z Bradem Pittem. Produkcja będzie nosić tytuł Heart of the Beast. Opowie o emerytowanym żołnierzu wojsk specjalnych USA. Weteran cierpi na zespół stresu pourazowego i próbuje koić nerwy na Alasce. Razem z psem, który też służył w armii i stracił w boju łapę oraz zęby zastąpione metalowymi protezami. Sielanka się kończy, kiedy główny bohater dostaje zawału serca podczas pilotowania samolotu i rozbija się w dziczy. Drogę do domu pomaga mu odnaleźć wspomniany pies z metalowymi zębami. Premiera 25 września. Nowy film o Transformersach jednak ma powstać. Według portalu The Wrap Jason Fuchs ma napisać scenariusz. Reżyser jeszcze nie został wybrany. Równolegle powstaje kontynuacja Przebudzenia Bestii, łączona z uniwersum G.I. Joe. Daty premiery filmów na razie nie ma.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Do 19 stopni będzie dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Gorzowie Wielkopolskim. 17 stopni będzie w Warszawie, we Wrocławiu, Katowicach, Opolu i w Krakowie. 15 w Trójmieście i w Koszalinie, a najmniej 14 w Olsztynie. Deszcze możliwe prawie w całej Polsce. Burze na północy, północnym wschodzie.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A dzień dobry Państwu. No to tak się tak dziwnie czuję sam zupełnie, ale potem jak pomyślę o tym milionie po tamtej stronie radiomikrofonu, to myślę sobie, że naprawdę jest nas kupa, a w kupie siła przecież. Jakkolwiek to zrozumiecie, zresztą o tej porze możecie zrozumieć to wieloroko i to bardzo zdrowo i bardzo to dobra reakcja. Jak się powitać oryginalnie, proszę Państwa, i jak robią to małpy, o tym już za chwilę powie Państwu Koczko Dan Figurski, Michał Figurski. Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Tak sobie pomyślałem, że może tym razem oryginalnie jakoś się powitam. Czy wy wiecie, że różne małpy różnie witają się z przedstawicielami swojego gatunku? Jest to na przykład zabawa, jest to na przykład iskanie. Iskanie w miejscach intymnych, co ciekawe, no, w naszej ludzkiej nomenklaturze nazywamy to klękaniem do berła. Tutaj do tak zwanych klejnotów, ale żeby od razu iskać i macać się w tych miejscach, to może niekoniecznie. To może po prostu po eskimosku trącam noskiem i po ludzku mówię państwu jeszcze raz dzień dobry, witajcie tu Desperanos do 10. O Jezu, co tam, co wy tam macie?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, kilkanaście osób rannych. Wakacje, czas zacząć. Wiem, że nie było jeszcze ostatniego dzwonka, ale to nic. W tej prawdzie też pociągi po nowemu, czyli po staremu.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Rannych co najmniej 18 osób. Historyczny klasztor Ława Peczerska w Płomieniach to skutki nocnego rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Putin uderzył rakietami i dronami. Władze miasta apelują do ludzi, żeby zostali w schronach. Polskie lotnictwo też zostało poderwane. W ramach pilnowania przestrzeni powietrznej NATO wspierali nas Francuzi i Holendrzy.
0: Prawda Antyradia.
10: Zełenski i Putin tymczasem rozmawiali z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy mówi, że rozmowa była bardzo dobra. Miała dotyczyć m.in. zakończenia wojny. Panowie mają jeszcze porozmawiać na szczycie G7. Zełenski przyleci jutro na rozmowy z Rosją. Wysłannicy USA polecą do tego właśnie kraju.
0: Prawda antyradia.
10: Coraz mniej uczniów w szkołach i nie chodzi tu o problemy demograficzne. Dziennik Gazeta Prawna pisze o zaczynanych coraz wcześniej wakacjach. Rodzice zabierają dzieciaki z ostatnich dni, bo na lekcjach i tak nic się nie dzieje, a wyjazdy są wyraźnie tańsze. Eksperci twierdzą, że placówki powinny mieć większy wpływ na egzekwowanie obowiązku szkolnego. Wtedy frekwencja może by wzrosła.
0: Prawda antyradia.
10: Sukces Katarzyny Kawy. Polka wygrała tenisowy turniej WTA 125 w Modenie. To o jeden szczebel poniżej WTA Tour.
0: Prawda antyradia.
10: Nowe rozkłady jazdy na kolei już obowiązują. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wróciły w Góry Sowie. Składy jadą z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Ale to nie koniec. Dolnośląska służba drugi kolei. Mateusz Masłowski.
11: Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca. Drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu.
10: Pierwszy etap kosztował 18 milionów złotych, drugi to już 44 miliony.
0: Prawda antyradia.
10: Niepotrzebne ubrania wymienisz na coś nowego. W Opolu szykuje się pierwszy bazarek odzieży. Wiceprezydent Łukasz Sowada.
12: Można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe. Tam będzie trzeba spełnić pewne określone czynności lub też po prostu klientem. Tak, przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy.
10: Samo wydarzenie w sobotę w Toyota Parku. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: 14 stopni to minimalna temperatura dziś w ciągu dnia i tak ma być w Olsztynie. 16 stopni ma być w Łodzi, 17 w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu. 19 spodziewamy się w Gorzowie Wielkopolskim. Deszcz możliwy prawie wszędzie, burze w północnej części kraju. Wieczorem mniej opadów na południu i brak burz.
13: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
14: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
15: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jest, w zasadzie it's alive, it's here. Dzień dobry.
2: Orzeł wylądował, witam państwa bardzo serdecznie. Mam wam wiele do opowiedzenia tego, co widziałem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Nowym Jorku.
1: Nasz człowiek w Nowym Jorku, Piotr Max Kolonko, proszę państwa, oraz powróciwszy z urlopu, uśmiechnięta ducha do ucha Małgorzata Wierzejewska i ja na posterunku, ten co ciurał tu bez was przez cały tydzień. Gdzie dziękuję?
2: Dziękuję.
1: A gdzie dzień dobry?
2: Z kim ciulałeś?
1: A z Bartkiem Synowcem się ciulało i powiem ci, całkiem nieźle masz konkurencję.
2: Słuchajcie, dzisiaj będziemy się spowiadać, będziemy rozdawać, będziemy mówić o tym, że 39% z nas jest analfabetami wtórnymi, patrz, proszę państwa.
1: Chwila w Ameryce i się zaczęło,
2: yes, co? Exactly. Poza tym powiemy o tym, co się wydarzyło w Żyrardowie. Desperanos w Antyradio, a ja jeszcze powiedziałem, że dzisiaj wielki dzień. Chciałem powiedzieć, że dziś wielki dzień, 15 czerwca na Stadionie Narodowym.
1: PGE.
2: Dave Grohl z kolegami, a my już ustawiamy tam studio, już kabelki się podłączają, już nasza ekipa
1: ktoś
2: jest gotowa.
1: Nie kumał, Dave Grohl i koledzy to nic innego jak Foo Fighters, proszę państwa, z absolutną zawiścią będziemy zapraszali was na program Sandry oraz Ambrożego, ale o tym wszystkim dzisiaj jeszcze w trakcie programu powiemy. Tymczasem bang, bang, bang, bang! Piotr, Małgo, Figur, 11 po 7, Desperanos.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Powiem ci, że tego jest tak dużo, że ja będę półgębkiem wymieniał całą listę, a ty się mną nie przejmuj. Mówię oczywiście o Jarocinie, DB15-16.
2: Proszę, pan mówi. Słuchajcie, ja staram się zapamiętać.
1: Dobra, okej. Okay. Waluś Kraksa Kryzys, no, Lechia Nerka, Fisz Emadę Tworzywo, Agnieszka Chylińska, Proletariat, Zalewski Śpiewanie Mena, Blues Monkey, Happy Pills, Bajka, Cinnamon. No stary, ile tego jest? To jest wszystko tylko mała scena, jeszcze, proszę bardzo.
2: Jeszcze trzeba dorzucić o projekcie specjalnym trochę informacji. Moja krew, twoja krew, czyli Gawliński, Pośpieszalski, Waglewski, Lipiński, no a wszystko pod kierownictwem artystycznym pana Leszka Biolika, który na basie w legendarnej Republice grał.
1: Będą nasi kumple z Masturbatora, będzie Wrona, będzie Anieli, będzie Laur, Big Cyc, będzie Moskwa, będzie Renata Przemek, Kloster Keller Nosowska, Sis, Soulfly, no ludzie, bo...
2: Michał Spodniecy a ja chciałem powiedzieć, że mamy dla was dwa podwójne karnety na Jarocin i uwaga, co trzeba zrobić? Składa, że dziś mamy poniedziałek. Więc kreatywnie proszę do nas pisać desperanos@antyradio.pl lub dzwonić również kreatywnie 321-321-600 i opowiedzieć nam, co nabroiliście w weekend.
1: To tak zwyczajowo, a tak jeszcze taki proponuję taki side project, bo mówi się piątek, piąteczek, piątunio, a może byście tak o poniedziałku coś, co? Poniedziałek, poniedziałeczek, podziało, poniedziałunio. Jakkolwiek wam wyjdzie, desperanos@antyradio.pl, ale to jest taki...
2: Za chwilę. Newsy w Antyradio, 19 minut jest po godzinie 7. Ja dobrze, też się fajnie. Cieszę, że cię widzę. Cieszę się.
1: Dzięki za czapkę.
0: Desperanos w Antyradio.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pogarsza się bilans nocnego ataku Rosji na Kijów i Charków. Zderzenie auta przewożącego Przemysława Czarnka. W tej prawdzie będzie też napełniający się rów i odświeżanie go.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. To najnowszy bilans nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy zginęły 4 osoby, w Charkowie 5 i to byli ratownicy Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W obu miastach trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. W Kijowie zapalił się historyczny klasztor Ława Paczerska.
0: Prawda Antyradia.
1: Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka w wielkopolskim Smulsku. 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi, którego pasażerem był wiceprezes PiS. Ranne zostały 2 osoby. Do szpitala trafiły pasażerki obu aut. Kandydatowi na premiera nic się nie stało. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Nastolatek przyznał się do winy i dostał mandat.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany w Alei Niepodległości w Warszawie. Tramwajarze zawiesili przystanki Głos i Biblioteka Narodowa. Zabierają się za torowisko, a przy okazji będą też prace ciepłownicze. Tramwaje Witold Urbanowicz.
2: Przede wszystkim istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
1: Dziś zajęte zostaną pasy jezdni przylegające do torowiska. Kolejne zmiany w piątek.
0: Prawda Antyradia.
1: Sosnowiec tymczasem odświeży swój rów. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i udroży. Rów Mortimerski, urząd Rafał Łysy.
3: Zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty.
1: Prace powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Chin, gdzie zakończył się pierwszy turniej kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów. W ostatnim meczu Polacy wygrali z Ukrainą 3-2. Chłopcy trenera Grbicia mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Teraz karawana zawita do Gliwic, gdzie 24 czerwca Polska zagra z Belgią. Następnie zmierzy się z Turcją, Niemcami oraz Argentyną. Kamil Majchrzak pokonał w finale Australijczyka Alexa de Minaur 2-1 i wygrał turniej tenisowy ATP w holenderskim Den Bosch. To największy sukces w karierze Majchrzaka, tym cenniejszy, bowiem jako drugi tenisista w historii wyeliminował w drodze do finału 3 rywali z pierwszej dziesiątki ATP. Gratulacje! Lewy obrońca Chelsea Marco Kurela zasili szeregi Realu Madryt. Nowy stary coach królewskich Mourinho przekonał władze klubu, że warto zapłacić za Hiszpana 50 milionów euro.
4: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Od 14 do 19 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe prawie w całej Polsce, burze w północnej części kraju. Wieczorem opadów będzie mniej, sucho ma być w południowej Polsce. Termometry będą pokazywały od 11 stopni w Rzeszowie czy w Olsztynie, przez 13 w Warszawie czy w Poznaniu, maksymalnie do 14 we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Zanim zostawiłeś 17 kg na parkiecie tańca z gwiazdami, to byśmy się podzielili, że ty jesteś kula, a ja jestem shaker. No ale dobra, dzisiaj może być na odwrót.
2: Czy pan ma wierszyk?
1: Ale proszę pana, oczywiście. Proszę bardzo. Oddaję kostium z pralni wyprany. Czas na bohatera lekko wybrakowany.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: No dobra, lecimy, stęskniłem się. 1964 rok, czwarty film pana Stanisława Barei miał swoją premierę, czyli premiera...

0: W żony dla Australijczyków.
1: Och, jak ja lubię ten film, bo Boże, jedyny Wiesław Gołas w roli głównej.
0: Poza tym 1505 rok Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę. W 1800 roku stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. Proszę Państwa. Poza tym 1967 rok mój ulubiony film. Niekwestionowany lider w moim rankingu. Mam tatuaż majora Reismana.
1: Czyli Lee Marvin.
0: Parszywa dwunastka w reżyserii.
1: John Cassavetes, Charles Bronson i
0: Telly
1: Savalas.
0: Wiele innych postaci też
1: w sumie
0: kultowych.
1: 12.
0: Bo tam są postacie z popkultury w ogóle amerykańskiej z tamtych czasów. 1977 rok, O jeden most za daleko, również wojenny film.
1: Panie.
0: Richard Attenborough, czyli brat Davida Attenborough, wyreżyserował ten film.
1: Tak jest.
0: Poza tym Rocky dwójka, 79 rok, a na koniec ukazał się debiutancki album Duran Duran pod tytułem Duran Duran. To był 81 rok i muszę wam coś powiedzieć. W tym Nowym Jorku, w każdej knajpie, gdziekolwiek pójdziesz, nie leci muzyka po roku 2000. Lecą głównie 90'sy w każdym z lokali. I to jest super.
1: Duran przypominam, to są 80'sy, to jest, wiesz, Reflex.
0: Hungry Like a Wolf.
1: Simon Le Bon, Nick Rodis i John Taylor. Tak się skład prezenta, bo miałem plakat.
0: A my witamy was w Ordinary World. 15 minut do godziny 8:00. Tu Desperanos w Antyradio.

0: Ja się jakiś lepszy czuję w ogóle, jak zwiadamy do spowiedzi. Wiesz, naprawdę, tak jak niczym Chrystus wycierpiał za wszystkich.
1: Za nas wszystkich, za tych, którzy byli na urlopie. Słuchajcie, Grzegorz napisał na desperanos@antyradio.pl. W weekend posprzątałem mieszkanie tak dokładnie, że w poniedziałek rano przez chwilę myślałem, że pomyliłem mieszkania. Pozdrawiam bardzo serdecznie Grzegorza i rozumiem to, co czuję.
0: Bardzo lubię imię Natalia, która twierdzi, że zgrzeszyła słowem. Przekleństwa leciały jak pioruny. W piątek po imprezie firmowej w Sopocie zrobiła 60 km rowerem wzdłuż Mierzei Wiślanej. Niby fajnie, ale w burzy. Jeden autobus nie przyjechał, jeden pociąg do domu uciekł, kolejny spóźnił się 52 minuty i jechał 37 minut dłużej. I tu znowu przekleństwa padają. W sobotę po 3 godzinach odhaczyłam festyn drażniący, ale wymyśliłam 2 tygodnie wcześniej, że właśnie w niedzielę wyprawię urodziny dzieci, tu znowu pada przekleństwo, więc po festynie zrobiłam jedzenie dla wojska i 2 torty. W niedzielę zadowolona ze wszystkiego, gotowa i że idzie dobrze, mąż postanowił złamać palec, znowu przekleństwo.
1: Pięknie, Michał, czytasz, naprawdę, dziękuję.
0: Wcielam się w Natalię, ale...
1: We wściekłą Natalię.
0: Znaczy, gdybym miał się wcielić tak w 100% tym, co napisała, to już dawno powiedziałbym wam sayonara, cześć, zwolnili mnie.
1: Nie, ale aktywności Natalii weekendowe brzmią jak moja aktywności rocznie. ZZ Top, Give Me All Your Lovin', zaraz słyszymy się po newsach w Antyradio.
0: Spowiedź za Jarocin.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Marek, szefowa Cię prosi.
20: Potem.
21: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
21: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
21: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
20: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
22: Dzień coraz dłuższy.
0: temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen, Florence and the Machine, Creed, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Ropa w dół, najpierw po zapowiedziach, a potem po ogłoszeniu Donalda Trumpa. Brytyjczycy przejęli statek rosyjskiej floty cieni. W tej prawdzie też o podchodach pod zaostrzenie zasad parkowania.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Ropa w dół. Baryłka kosztuje teraz niecałe $84 po tym, jak Donald Trump ogłosił, że jest tymczasowe wstępne porozumienie z Iranem, a Teheran to potwierdził. Tydzień temu za baryłkę trzeba było dać o ponad $10 więcej. Samo 60-dniowe porozumienie ma obowiązywać już natychmiast, choć podpisanie go jest planowane na piątek. W najbliższych dniach obie strony mają jeszcze rozmawiać.
3: Prawda Antyradia.
4: Przejęcie tankowca rosyjskiej floty cieni. Siły zbrojne Wielkiej Brytanii weszły na pokład jednostki, która chciała przepłynąć przez kanał La Manche. To pierwszy taki przypadek. Dotąd Londyn wspomagał podobne działania Francji i Stanów Zjednoczonych. Statek będzie przetrzymywany u południowego wybrzeża Zjednoczonego Królestwa do czasu zakończenia śledztwa w jego sprawie.
3: Prawda Antyradia.
4: Łódź czeka nie tylko w porcie. Politechnika Łódzka ruszyła z tegoroczną rekrutacją. Na 65 kierunkach czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc z nowości bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. Niepewni przyszłości mogą wypełnić psychotest osobowości zawodowej online.
3: Prawda Antyradia.
4: Nie dla turystyki parkingowej. Burmistrz warszawskiej Woli chce zasad, które będą faworyzowały mieszkańców. Krzysztof Strzałkowski.
5: Chciałbym pójść jeszcze dalej i zastosować pilotaż polegający na tym, że tam, gdzie mamy parkometry, jedna strona ulicy będzie służyć wszystkim kierowcom, a druga strona ulicy tylko tym, którzy mają identyfikatory mieszkańca. Tak, żeby jeszcze bardziej jakby tą wajchę przesunąć na stronę mieszkańców.
4: A sama strefa płatnego parkowania od września obejmie też Odolany i ulicę Międzynarodową.
3: Prawda Antyradia.
4: Dla ptaszków, o ptaszkach i z ptaszkami. W Giżycku w ten weekend będzie 10. już konferencja ornitologiczna, a mowa będzie m.in. o tym, co zrobić z rannym ptaszkiem, czy jak zrobić zdjęcie dorodnemu ptakowi. Pasjonat Krzysztof Pawlukoić.
6: Zarażamy tu pasją i mam nadzieję, że to będzie lepsze niż ptasia grypa, nawet się bardziej będzie rozchodziła, że tam to będzie się cofało, a u nas będzie się rozprzestrzeniało. Proszę bardzo osoby, które mają chęć jeszcze się do nas zgłosić, żeby zrobiły to przez naszego Facebooka Mazurska Przyroda.
4: Wstęp jest bezpłatny, ale są limity miejsc. Ta wiadomo, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
7: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
4: Burze możliwe dziś w Trójmieście, Olsztynie czy w Białymstoku. Deszcze prawie w całej Polsce, tylko nie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Będzie od 14 do 19 stopni w ciągu dnia. Nocą ma padać w Koszalinie, może też w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i w Rzeszowie. Nocą będzie przy tym od 8 do 12 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Za moimi plecami jest taka duża szyba i możemy widzieć, co się dzieje. I widzę ekipę antyradiową, która zwija kable, nosi komputery, nosi jakieś takie technikalia, mikrofony i inne, bo będziemy się zaraz rozstawiać pod Stadionem Narodowym. Tam od 16 do 20 będziemy nadawać na żywo spod Stadionu Narodowego przed koncertem legendarnych Foo Fighters, a od 23 odbędzie się specjalna audycja pokoncertowa, taka z telefonicznymi wrażeniami naszych słuchaczy. Nasi dziennikarze oczywiście też będą pewnie w podnieceniu relacjonować to, co się na Narodowym wydarzyło, a my przenosimy się pod Warszawę do Żyrardowa. Komenda Policji Powiatowej informuje o nietypowej kradzieży. I rzeczywiście jest nietypowa, biorąc pod uwagę kwotę, objętość, gabaryty skradzionego towaru i konsekwencje, które może ponieść 42-letni mieszkaniec tego miasta. Otóż mężczyzna ukradł 36 opakowań papieru toaletowego, zawierających łącznie, uwaga, 1800 rolek. Wyobraźcie sobie, jest ta scena w Breaking Bad, gdzie ten czarnoskóry ochroniarz Saula po prostu kładzie się na pieniądzach. Tak to wyglądało w Żyrardowie. I słuchajcie, 1800 rolek, wartość, uwaga, tych rolek oszacowano na 1070 zł. No i sytuacja miała miejsce w nocy 9 czerwca przy jednym z marketów na terenie Żyrardowa. Z relacji policji wynika, że sprawca zabrał te 36 opakowań papieru toaletowego. Przypominam, 1800 rolek, które były pozostawione na palecie przed sklepem. I uwaga! Dalej, lecę, kontynuuję. Michał tutaj patrzy się na mnie tymi wielkimi oczyskami.
2: Stary, ja ci tylko powiem. Jedno spuszczenie wody to jest jedna złotówka. Jak on za przeproszeniem ma tyle razy strać, to ile to będzie w sumie kosztować?
1: Słuchaj, jeszcze tego samego dnia zatrzymano podejrzanego. 42-latek został ujęty na jednej z ulic Żyrardowa i uwaga, czytam to głośno i wyraźnie, tak napisała komenda, miał przy sobie skradziony towar.
2: Śmierdząca sprawa.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Z jednej strony, czy to niesamowite, że jacyś faceci z radia mówią ci, weź się przyznaj, coś nagrzeszył w weekend, i oni tak po prostu piszą, w ogóle bez ogródek, człowieku. Jak ja zaraz przeczytam tego maila, którego dostaliśmy na desperanos@antyradio.pl, to będą naprawdę kłopoty, tylko powiem tytułem wstępu. Ten facet, co te 2000 rolek ukradł, wyobraź sobie, słucha Antyradia. Niesamowite. Przyznał się, wszystko zaraz wam powiem i przeczytam.
2: To po newsach w Antyradio, a przypominam, że mamy dwa podwójne karnety na festiwal w Jarocinie, który od 16 do 19 lipca. Oczywiście w Jarocinie. Proszę państwa,
1: 21 minut po 8 za chwilę ten, co te rolki nakradł i nagrzeszył na naszej antenie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Hej, zwrotu mocy!
16: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
17: Nie trzeba nas myć!
18: Ale etykieta musi być!
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroen.
21: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
24: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
25: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Zabójstwo taksówkarza do wyjaśnienia. Podejrzewany już jest w rękach służb, nie dla ograniczania ludności. Szwajcaria po referendum. W tej prawdzie będzie też odbiór tekstyliów na telefon.
27: Prawda Antyradia.
28: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Przesłuchanie i zarzuty za zabójstwo taksówkarza. Chojnicka prokuratura weźmie dziś w obroty Mateusza G. z Czerska. 27-latek został zatrzymany w weekend w Gdańsku w związku ze śmiercią 75-letniego kierowcy. Jego ciało zostało odkryte na parkingu przy drodze 22 w nocy z piątku na sobotę. W momencie zatrzymania G. był pod wpływem alkoholu. Mundurowi mają zakrwawione ciuchy sprawcy, odciski palców, tylko narzędzia zbrodni ciągle im brak. Motyw miał być rabunkowy.
27: Prawda Antyradia.
28: Nie dla ograniczenia ludności. Szwajcarzy głosowali wczoraj, czy wprowadzić nakaz ograniczenia ludności kraju do 10 milionów ludzi. Referendum było pomysłem skrajnie prawicowych polityków. Chodziło o ograniczenie imigracji. Cząstkowe wyniki wskazują na to, że wniosek odrzuciło niecałe 53% wyborców. Frekwencja to 57%.
27: Prawda Antyradia.
28: Wolna działka i szansa na przeprowadzkę przed Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Samorząd województwa przekazał medykom teren, na którym pierwotnie miał powstać nowy urząd marszałkowski.
29: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
28: Mówił dyrektor Jarosław Kostyła. Obecny budynek Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego jest za stary na odpowiedni remont.
27: Prawda Antyradia.
28: Stare ciuchy odbiorą na telefon. W Sosnowcu odbiór tekstyliów dotrze pod same drzwi. Miasto Rafał Łysy.
30: Mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie. Abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. To jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
28: Rzeczy muszą być zapakowane w specjalny worek, który czeka w Urzędzie Miejskim.
31: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: Sport w Antyradiu.
32: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry, jest poniedziałek, a cały świat kręci się na mundialu. Dziś do gry wchodzi grupa H. O godzinie 18:00 Republika Zielonego Przylądka zagra z Hiszpanią. Wieczorem w grupie G Belgia sprawdzi się z Egiptem. Start 21:00. Dziś odbędzie się czwarte spotkanie finałowe o tytuł mistrza Polski w koszykówce. Ponownie na swoim parkiecie Zastal Zielona Góra zagra z Legią Warszawa. W rywalizacji do czterech zwycięstw legioniści prowadzą 2-1. 1. Dla gospodarzy to kluczowy mecz. Jeśli wygrają, doprowadzą do remisu i nadal będą liczyć się w walce o złoto. Start 20:15. New York Knicks wygrali na wyjeździe San Antonio 94-90 i po 53 latach wrócili na tron mistrzów NBA.
31: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
28: Deszcze i burze dziś w Polsce. Padać może prawie w całym kraju. Burze to kwestia północy, północnego wschodu. Będzie przy tym od 14 do 19 stopni. Jutro poprawa pogody. Deszcze i burze dalej mogą pojawiać się na północy. Sam deszcz w Łodzi i w Rzeszowie. I będzie od 15 do 22 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
27: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Nowych grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Good Charlotte za nami, czyli dobra szarlotka. Szarlotka może mieć różny wpływ na nasz system trawienny, prawda, Kędzior?
2: Apple Pie, oglądałem taki film też, szarlotka.
1: Oj, nie, to inne części ciała były związane z tą szarlotką.
2: Ja lubię szarlotkę, no.
1: Słuchajcie, bo jesteśmy dzisiaj poniedziałkowo w trakcie spowiedzi, prawda?
2: Tak,
1: i słucham. Tak jak mówię, zadziwia mnie to, jak ludzie przyznają się tak, wiesz, wprost i bez bicia do grzechów swoich. Posłuchaj tej historii. Zgrzeszyłem słowem, gdyż od czwartku, uwaga, od czwartku pan symuluje rozwolnienie. Rozwolnienie, aby wyrwać wolne z pracy, a tak naprawdę z czystym sumieniem teraz wam powiem, że przez tę pieprzoną chmurę, która sieje deszcz co 20 minut, zwyczajnie mi się nie chce jechać rowerem do roboty i tak sobie leżę w ciepełku i piekiełku i słucham sobie Antyradia.
2: A czy ma L4 pan? Przede wszystkim załatwi, że kwity
1: prawdopodobnie
2: oficjalne.
1: Ma 2000 rolek. Ja się zastanawiam, czy to nie jest ten. Naprawdę.
2: Słuchajcie, spowiedź trwa. Czekamy na wasze maile desperanos@antyradio.pl. Czekamy na wasze telefony 321-321-600, a mamy dla was dwa podwójne karnety na festiwal w Jarocinie.
1: W tym wszystkim dobrze, że chociaż sumienie czyste zachował.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Wiele zjawisk, Michał, tak? Na świecie miało zły PR. Mm-hmm. Masło, cholesterol, Michał Figurski.
2: Po drodze margaryna, Piotr Kędzierski, ale wtedy w duecie z tym. Jak on się nazywał, ten twój kolega?
1: Słuchajcie, chodzi o to, że zmiany następują w postrzeganiu pewnych produktów.
2: No bo człowiek nie świnia i poglądy zmienia. A propos tej świni, proszę państwa, dżem ze świni, nazywany po polsku, znany jako smalec, wraca do łask.
1: Tak, ku zaskoczeniu wielu osób, tłuszcz wieprzowy znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia, w którym analizowano wartość odżywczą ponad 1000 produktów.
2: No wszak jest to Nutella dla prawdziwych facetów, no.
1: Słuchaj, no to oczywiście nie oznacza, że mamy łyżkami po prostu konsumować smalec, ale proszę państwa, smalec to prawie czysty tłuszcz. Mm-hmm. Jest bardzo kaloryczny. W 100 gramach znajduje się 900 kalorii, tak. Ale nie ma ani białka, ani węglowodanów. Co się dzisiaj, mm-hmm, wiecie, przyjechałem z zagranicy, mi się język plącze.
2: Już akcenci zaczynasz, tak trochę jak Joanna Kruper.
1: Exactly. Jest to mieszanka wielu kwasów tłuszczowych. Około 40% z nich stanowią tłuszcze nasycone, a dużą częścią także tłuszcze jedno nienasycone, a w tym kwas olejnowy, który się głównie kojarzy nam, fanom dietetykom, z oliwą.
2: Kochany, tu jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Nie chodzi o sam smalec, tylko o dodatki. Ogór, sól i 50.
1: Więc żeby nie było, smalec nie jest tylko i wyłącznie złym tłuszczem. W umiarze może być bardzo zdrowy, dziękuję.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Thank you. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
18: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, ale legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Gwiazdy rocka w Amt Radio. Depeche Mode.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Porozumienie jest, ale Donald Trump już zaczął kiwać palcem na Teheran. PiS rusza z wyborczymi obietnicami. Są pierwsze trzy. W tej prawdzie będzie też grill po polsku.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Porozumienie jest, ale to nic. Donald Trump już grozi Iranowi, że jeżeli ten nie dogada się z USA w sprawie programu nuklearnego, to Waszyngton wznowi ataki. Kwestie atomowe mają być omawiane w czasie obowiązującego przez 60 dni wstępnego porozumienia. Zostało ono ogłoszone dziś w nocy czasu polskiego. Oficjalne podpisanie w piątek.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyjście z europejskiego systemu handlu emisjami, zwolnienie emerytów z podatku czy podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. Takie karty na stół rzuca PiS. To 3 z 21 obietnic dla Polski na wybory w 2027 roku, zaprezentowane wczoraj w Kaliszu. Kolejne mamy poznawać na kolejnych konwencjach partii.
0: Prawda Antyradia.
1: Gaz poszedł w ruch w Genewie. Policja użyła go, żeby rozproszyć demonstrację przeciwników zaczynającego się dziś szczytu G7. Zjednoczyli się pod hasłami antykapitalistycznymi, propalestyńskimi, feministycznymi czy ekologicznymi.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 50 milionów złotych, tyle ma kosztować budowa łącznika autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. Nowy węzeł powstanie na wysokości punktu poboru opłat Karwiany i odciąży węzeł Bielański. Dziś przejeżdża nim prawie 80 tysięcy pojazdów na dobę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Waldemar Wojciechowski.
2: Widzimy na węźle Bielańskim duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym danie dodatkowego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy.
1: List intencyjny w sprawie budowy podpisali już przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiej GDDKiA.
0: Prawda Antyradia.
1: Grill, rzecz święta, wiadomo. W sezonie grillowym w Polsce rośnie produkcja kiełbasy i napojów. A co za tym idzie, da się wywnioskować, jak zmieniło się nasze grillowanie. Sprawdził to GUS.
3: Bez czego Polacy nie wyobrażają sobie grilla.
4: Dobry grill, dobra kiełbasa.
5: Kiełbasy, napoje.
6: Potrawy zdrowiu i kiełbaski.
3: Kiełbasa króluje. Latem produkuje się jej 44 tysiące ton miesięcznie. I mimo, że dorzucamy na ruszt warzywa, mięso wygrywa od lat. Zmienia się to, czym je popijamy. GUS, Krzysztof Jedlak.
7: Spada produkcja napojów słodzonych, spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
3: Czymś to trzeba było zastąpić.
7: Rośnie produkcja wód mineralnych i rośnie produkcja bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Jest 9:03. Deszcz już pada w Gdańsku i w Koszalinie. W ciągu dnia może pojawić się prawie w całym kraju, a sucho powinno być w Zielonej Górze. Burze też możliwe. Na północy od Trójmiasta przez Olsztyn po Białystok. Będzie przy tym od 13 maksymalnie do 19 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Od razu poznać, że to nasz rzeźnik z Grety Van Fleet. Proszę Państwa, najnowsza propozycja, 10 minut po 9, a tymczasem najnowsza propozycja kulinarna, bynajmniej nie od rzeźnika, lecz od piekarza.
2: Przenosimy się do Oslo i nie wiem, czy wiecie, Norwegowie narzekają trochę na swoją kuchnię, no bo zbyt wiele nie mają do zaoferowania.
1: No właśnie, no.
2: I w Norwegii sprzedaje się największą ilość pizzy mrożonej na świecie. To jest potentat.
1: Co ty gadasz, naprawdę?
2: W kupowaniu, w jedzeniu, tak, wszystkie te dania instant w Norwegii są bardzo popularne. Mm-hmm. No i wyobraźcie sobie, że w Oslo syn obserwował, jak jego brat i jego ojciec robią remont na balkonie i okazało się, że na tym balkonie stoi piec do pizzy. I on krzyknął do nich, to jest piękne, to jest jak historia z Eureką i z żarówką nad głową.
1: To, ale skąd to jest historia z Werony?
2: Prawie że.
1: Gdzie on stoi pod balkonem.
2: Hej, zróbcie mi pizzę. I oni tą pizzę na tym balkonie zrobili i spuścili mu na linię na dół. I teraz tak.
1: No.
2: Ta akcja zaczęła się robić bardzo popularna. Powstał viral i ludzie zaczęli po prostu podchodzić pod ten balkon i drzeć.
1: Mam nazwę pizza balkoni albo pizza loggia, nie? To dobrze brzmi, spokojnie.
2: No i słuchajcie, proszę Państwa, jak podają media norweskie, projekt działa absolutnie legalnie. W maju 2026 roku sprzedali panowie już 220 pizz. Polega to na tym, że klienci stoją na ulicy, wykrzykują pepperoni albo margarita, albo
1: quattro stagioni.
2: Quattro formaggi i panowie po prostu robią to na balkonie i spuszczają im w specjalnym koszu na dół. No fantastyczna historia i myślę, że stanie się to absolutnie atrakcją turystyczną i kulinarną.
1: Tak, Szekspir pisał: o Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Lub jeśli tego nie chcesz, przysięgnij mi miłość, a ja przestanę być z rodu pepperoni.
2: Ja sobie wpisuję teraz pizza Oslo Norwegia w Google i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Teraz Nickelback.
1: Złudniałeś?
2: When we stand together.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Czy ty kiedyś postanowiłeś zrobić pranie?
2: Czy ja robię pranie, czy postanowiłem? Tak robię codziennie, staram się.
1: Tak sam z siebie, żeby Agatce zrobić przyjemność.
2: Sam z siebie wchodzę, robię pranie i czerpię z tego przyjemność. Człowieku. Potem suszę, prasuję i jest to bardzo relaksujące.
1: W ogóle nie widać po tobie. Ja ci powiem, że ja przeżyłem dokładnie taką samą przygodę jak Jarosław, bo on w weekend postanowił ulżyć na swojej narzeczonej, więc rozdzielił kolory od białego, wiesz, wszystko ustawił na odpowiednią temperaturę, włączył praleczkę, pranie się zrobiło, później wszystko ładnie rozłożył na suszarkę, tak jak ty zupełnie.
2: I co?
1: Pięknie powiesił. Ona wróciła do domu i zamiast pochwały opieprzyła go za to, że nie powiesił ubrań według jej schematu i że zgrzeszył w tym strasznie. No i teraz pisze do nas i biedny przeżywa w ramach spowiedzi.
2: Ja pana rozgrzeszył. Ja pana rozgrzeszył.
1: A ja pana rozumiem, panie Jarek, bo ja przechodziłem to samo.
2: Słuchajcie, ostatnia chwila na to, żeby wyspowiadać się z tego, co robiliście przez ostatnie 3 dni w weekend. Mm-hmm. My za te najbardziej kreatywne opowieści wręczymy 2 podwójne bilety na festiwal w Jarocinie, który już w lipcu.
1: Jakby ktoś pytał, właśnie doświadczyliście państwo genezy starego polskiego powiedzenia, co to znaczy suszyć łeb.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Ceny paliw niżej, ale coraz wyżej. Rząd wygasza program Wyrok dla syna przyszłej norweskiej królowej. W tej prawdzie też publiczny transport do wyzwania przez aplikację.
1: Prawda Antyradia.
14: Jest to 9.30. Grzegorz Kornacki. Wygaszanie CPN. Rząd powoli kończy program obniżania cen na stacjach paliw. Niższa akcyza jest jeszcze dziś. Do końca miesiąca będzie natomiast obniżony VAT z 23 do 8%. Jeśli chodzi o ceny, dziś za 95 damy nie więcej niż 6 zł. 4 grosze. Za 98 6,58, a za olej napędowy 6,40.
1: Prawda Antyradia.
14: Ludzkie szczątki odkryte w Poznaniu. Robotnicy natknęli się na nie podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn. Na miejsce przyjechali policjanci razem z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. We'll be right back.
0: Prawda antyradia.
14: Błękitna krew nie pomogła. Syn przyszłej królowej Norwegii idzie do więzienia na 4 lata. To kara za zgwałcenie dwóch kobiet i znęcanie się nad byłą partnerką.
0: Prawda antyradia.
14: Rewolucja w publicznym transporcie. W Zgierzu koło Łodzi rusza transport na życzenie. System dziś obsługuje 6 busów. Można je wzywać specjalną aplikacją, która wyznaczy miejsce przystanku i przygotuje trasę. Jeżeli ktoś po drodze będzie chciał jechać w podobnym kierunku, będzie mógł się dosiąść. Koszt przejazdu to 4 zł.
0: Prawda antyradia.
14: Zamiast samochodów leżaki. Na jeden dzień plac Sejmu Śląskiego w Katowicach przestanie być parkingiem. Zamiast tego będzie sąsiedzka impreza pod hasłem Chodź na plac. Współorganizatorka Kasia Nowakowska.
3: Będą spacery, stoiska, będziemy organizować tam warsztaty z jazdy na desce, będzie turniej ping-ponga, kolektyw Szum będzie tam miał wystawę artystyczną plus różnego rodzaju warsztaty artystyczne. Zorganizujemy też wymiankę sąsiedzką.
14: Chodź na plac 28 czerwca.
0: Prawda antyradia.
14: Dzień wcześniej zakładamy dresy. W Krakowie zapowiada się nowochódzka parada dresów. W programie nie tylko przemarsz, ale też bicie rekordu w słowiańskim przykucu i rzut klapkiem do celu. Wszystko na dresiarskim pikniku NCK Zbigniew Grzyb.
8: Koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji.
14: Ta impreza 27 czerwca. Na zegarach mamy teraz prawie 9:33. To była Prawda Antyradia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Do 19 stopni będzie dziś w ciągu dnia, a najcieplej ma być w Gorzowie Wielkopolskim. 17 stopni będzie w Warszawie, we Wrocławiu, Katowicach, Opolu i w Krakowie. 15 w Trójmieście i w Koszalinie. Najmniej 14 stopni w Olsztynie. Deszcze możliwe prawie w całej Polsce. Burze na północy, północnym wschodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Des Rocks za nami, czyli Daniel Rocco, słuchajcie. To nie ten Freddy na znajomy.
2: Może spokrewniony.
1: No może, słuchajcie, ale zostawmy nowojorskie umpa umpa i przejdźmy na nasz, słuchajcie, rodzimy grunt, dlatego, że jesteśmy w trakcie spowiedzi. Kochany, ty miałeś powiedzieć, jaki mamy line-up na Jarocinie.
2: Naprawdę Jarocin w tym roku, no jest projekt Moja Krew, Twoja krew, państwo wiedzą, z jakim kultowym zespołem jest to związane, ale poza tym Hawk, Republika, Spięty, Deserter, Farben Lere, WW, poza tym jest Mary z Polski, Lordofon, bardzo lubię chłopaków, Zalewski, no tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i wygląda ten line-up imponująco.
1: A my mówimy o tym, proszę państwa, Jarocinie, dlatego że Antyradio jest wszędzie tam, gdzie gra dobra muza i zdecydowanie jedziemy na Jarocin, tak jak jedziemy też na Foo Fighters dzisiaj.
2: W zeszłym roku byłem, panie, a dzisiaj nasza ekipa jest przecież na Foo Fighters już od 16 do 20 na żywo, nadajemy spod stadionu.
1: Jest tam nasze studio, a w Jarocinie, proszę państwa, będą nasi słuchacze, ci od spowiedzi. I już wyłoniliśmy tutaj laureatki, a nie laureatów, to będzie Jola i Dorota, które pojadą za spowiedź. Słuchaj, pozwól, że ja tylko historię Joli szybciutko. Jola, słuchaj, pojechała na jakiś festiwal podróżniczy. Słyszałeś o czymś takim? Okazało się, że na miejscu jest jakiś 28-latek w ogóle, z którym spędziła.
2: No i co?
1: Dzień na ławeczce w parku. Słuchaj, no i mówi tak. Raz posłuchała męża i tej jego maksymy, że drewna się do lasu nie wozi. I se pojechała na festiwal podróżniczy.
2: Poczekaj. Wszyscy mężowie, których żona pojechała właśnie w weekend na festiwal podróżniczy, drapią się po głowie.
1: I ma na imię Jola. Jola za tę historię, słuchajcie, że pojechała i wymyśliła to w ogóle.
2: Pytanie, czy wróciła.
1: Jedzie na Jarocin, który naprawdę istnieje.
2: Obiecuję, że poza internet nie wyjdzie, Jola. Obiecuję. Linkin Park teraz, Breaking the Habit, 18 minut do 10. Tu Desperanos, w Antyradio. Yeah.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Patrzy na mnie Małgo i mówi, nazwałbyś zespół Thunder Mother. Słuchaj, ale to w skrócie to jest grzmotomat. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie mi się podoba.
2: Słuchaj, nie brnijmy w tym
1: wyobrażam sobie
2: ja chciałem powiedzieć, że moja mama jest Thunder Mother, ale teraz nie wiem, jak się zachować w tej sytuacji.
1: Jest matka tpa.
2: Słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj od 16 do 20 koncert Foo Fighters,
1: yes,
2: w sensie
1: sir.
2: Później, ale przed koncertem nasza ekipa pod Stadionem Narodowym. Potem po 23 będziemy też opowiadać na antenie o naszych reakcjach, o tym, co
1: możecie
2: na to, co się wydarzy.
1: Dzisiaj, będąc na Foo Fighters, z bliska obejrzeć Sandrę i powąchać Ambrożego, słuchajcie.
2: Wygraliście dzisiaj bilety dwa podwójne na Jarocin Festival i to nie ostatni raz, kiedy na antenie pojawiają się te prestiżowe wejścióweczki. Kings of Leon, teraz użyj kogoś.
1: Jadąc, wracając do kraju z tego Nowego Jorku, myślałeś ciepło o nas?
2: Myślałem. O Michale i o Małgorzacie i o Antyradiu całym. Dziękuję, pa!
1: Do jutra.

0: Audycja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
5: pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.

0: Ukraina po nocnym zmasowanym ataku ze strony Rosji. Inflacja powyżej 3% GUS podsumował dane z maja. W tej prawdzie ruszymy też tropem jeża.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Co najmniej 9 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To bilans nocnego zamasowanego ataku Rosji na Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy zginęły 4 osoby, w Charkowie 5. To byli ratownicy Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W obu miastach trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. W Kijowie zapalił się historyczny klasztor Ława Peczerska.
1: Prawda Antyradia.
0: Inflacja na poziomie 3,1%. To wyliczenia GUS za maj. Żywność i picie bezalkoholowe zdrożały o 0,5%. Alkohol i używki tytoniowe o prawie 6,5%. Edukacja w górę o 6%. Spadły natomiast koszty odzieży i obuwia o blisko 3,5%, czy wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa prawie o 1%.
1: Prawda Antyradia.
0: Zderzenie helikopterów nad Rio de Janeiro. Maszyny spadły na parking salonu samochodowego i wywołały pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. W samych śmigłowcach było 6 osób, nikt nie przeżył. Wśród ofiar jest amerykański piosenkarz Oliver Tree.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe rozkłady jazdy na kolei już obowiązują. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wróciły w Góry Sowie. Składy jadą z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Ale to nie koniec. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Mateusz Masłowski.
2: Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca. Drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu.
0: Pierwszy etap kosztował 18 milionów złotych, drugi to już 44 miliony.
1: Prawda Antyradia.
0: Dokąd nocą tu ptajesz? Na jeżynki. Czerwiec to szczyt sezonu godowego jeży, które co noc przemierzają nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu partnera i jedzenia. Apel jest taki, żeby im nie przeszkadzać. Fundacja Dzika Lekcja, Agnieszka Kamińska-Włodarczyk.
3: Pomagać jeżom, to znaczy zaniechać niż coś robić, czyli interweniować tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. W sytuacji, kiedy jest ranny, jest chory, bądź jest maluszkiem poza gniazdem. Zbyt często nie kosić, zostawić kawałek dzikiego ogrodu.
0: Jeż na podrywie potrafi godzinami krążyć wokół samicy i zwierzęta wydają przy tym głośne dźwięki. Jest 10:02.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 14 stopni to minimalna temperatura, jakiej spodziewamy się dziś w ciągu dnia, i tak ma być w Olsztynie. 16 stopni będzie w Łodzi, 17 w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu, 19 najwięcej w Gorzowie Wielkopolskim. Deszcz możliwy prawie wszędzie, burze w północnej części kraju. Wieczorem mniej opadów na południu i brak burz.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 9. Kłania się nisko Aleksander Ostrowski. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dzień wiatru. Wszystko to na intencję tego ocieplenia klimatu, który nas atakuje od jakiegoś czasu. Nie wiem, co spadło na ten kraj, że leje tu albo mrozi bez przerwy. W górach śnieg spada, a mamy w końcu połowę czerwca. Rodaczki, rodacy, bo tak naprawdę jest 15 dzień czerwca 2026 roku. A my zaczynamy tydzień z Jarocin Festival. Jak co roku zapraszamy na kultowy polski festiwal, na którym też się pojawimy. Poza tym mamy fajną atrakcję zagraniczną, karnety na Till Fest, czyli festiwal Tilla Lindemana z Rammsteina, który odbędzie się na początku lipca w Lipsku. No i w poniedziałek, czyli dziś, nadajemy spód Narodowego w godzinach 16:20 przed koncertem Foo Fighters, a od 23:00 audycja pokoncertowa z telefonicznymi wrażeniami naszych słuchaczy. Czwartek i piątek, tak, jesteśmy na letniej scenie Progresji, gdzie odbywać się będzie Summer Punch Festival. Również nadajemy na żywo od 16:00 do 20:00. No niech to licho. Te wszystkie programy poprowadzą Sandra i Tomek, czyli para z głośników. A ja będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na Last Generation Festival, gdzie i Offspring, i Papa Roach, i Rasmus. Wszystko to na Tauron Arenie w Krakowie 16 czerwca, czyli jakby jutro. Proszę Państwa, jedziemy dalej. Będę realizował zamierzenia swe. Rozdawnictwem zajmę się w stosownym momencie. A takich zaproszeń będzie jeszcze bardzo dużo, między innymi na Jarocin, na

0: Prawie 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradio. W Antyradio informacja, że polska reprezentacja nie poleciała na Mistrzostwa Świata do między innymi Stanów. Poleciał za to Robert Lewandowski. To też zacne. Podobno nawet był transparent witającego z drogi, z lotniska do miasta. Natomiast Anglicy mają poważny problem, ponieważ kiedy próbowali się przedostać z Florydy do Kansas City, ktoś po drodze ukradł im buty i piłki. No a jeszcze z butami to mały problem, bo w końcu Pele zaczynał od grania na bosaka. Natomiast z tą piłką to rzeczywiście problem, bo bez piłki to ani rusz, proszę Państwa. Anglicy zostali okradzeni w drodze z Florydy do Kansas City. Takie to już te Stany.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w

0: promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

przestałem słuchać antyradia. Już myślałem, że wszystko widziałem i o wszystkim słyszałem. Okazuje się, że można mnie zaskoczyć. W centrum Warszawy stał sobie samochód. W środku siedział kucyk, oczywiście na sianku, ale zamknięty. Dzień był akurat o dziwo upalny, słoneczne popołudnie. No i przechodzący ludzie stwierdzili, że koń prawdopodobnie jest nienapojony, więc wybili szybę, napoili tego kucyka. Po czym zawiadomili policję. Ale właściciel samochodu pojawił się przed przybyciem policji i zabrał kucyka w nieznanym kierunku. A jeszcze w samochodzie były dwa gołębie. Centrum Warszawy, kucyk w aucie, ludzie na Jowisza.

0: po tym, jak ograbiono angielską drużynę w Stanach Zjednoczonych z butów i piłek. Pan Chris napisał: Anglicy zostali okradzeni na wyjeździe, zazwyczaj to oni zwozili łupy z całego świata. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. To pan myśli, panie Chrisie, że to w ramach, że tak się wyrażą, odwetu za te kolonialne czasy? Być może. W końcu tam trochę obywateli różnych krajów mieszka, mam na myśli Stany, i mogą być trochę wkurzeni tym, co było. Za moment prawda, Antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: emocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wielka umowa na przedpokój ustalona, ale jeszcze nie podpisana. Duże budżety obywatelskie na ostatniej prostej. W tej prawdzie też odbiór tekstyliów na telefon. Tak to się robi w Sosnowcu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. Tak mówi Donald Trump o wstępnym porozumieniu pokojowym z Iranem. Prezydent USA ogłosił je w nocy polskiego czasu, a władze w Teheranie potwierdziły to. Trump pisze w sieci o natychmiastowym, bezpłatnym otwarciu cieśniny Ormus. Agencja FARS twierdzi, że żegluga będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Na szczegółowe ustalenia wszyscy mają jeszcze kilka dni. Podpisanie dokumentów w piątek w Szwajcarii. Wstępne porozumienie ma trwać 60 dni. W tym czasie będą dalsze rozmowy, m.in. o irańskim programie atomowym.
1: Prawda Antyradia.
0: Ropa w dół. Baryłka kosztuje teraz $83 po tym, jak Donald Trump ogłosił, że jest tymczasowe wstępne porozumienie z Iranem. Tydzień temu za baryłkę trzeba było dać o ponad $11 więcej.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni dzwonek. Koniec głosowania w warszawskim budżecie obywatelskim. Dziś głosowanie w budżecie małopolskim zostało przedłużone do jutra przez awarię systemu.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany w Alei Niepodległości w Warszawie. Tramwajarze zawiesili przystanki GUS i Biblioteka Narodowa. Zabierają się za torowisko, a przy okazji będą też prace ciepłownicze. Tramwaje Witold Urbanowicz.
2: Przede wszystkim istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
0: Dziś zajęte zostają pasy jezdni przylegające do torowiska. Kolejne zmiany w piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeden telefon i wszystko jasne w Sosnowcu. Tekstyliów nie musisz wyrzucać, możesz zamówić ich odbiór.
3: Sosnowiczanie mogą oddawać tekstylia i odzież na telefon. Przyjedzie po nie zewnętrzna firma, ale rzeczy muszą być zapakowane w specjalny worek, który można odebrać w urzędzie miejskim.
4: To podstawa musi być koniecznie w tym worku. To wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
3: Mówił Rafał Łysy z ratusza. W ten sposób można oddać odzież, obuwie i tekstylia, których już nie potrzebujemy, ale które jeszcze nadają się do użytku.
5: Lepiej podarować, nie wyrzucać, tak? I nie magazynować niepotrzebnych rzeczy.
6: No wygodnie, zostawiam na dole pod klatką i rano zjeżdżają, zabierają.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas już na pełną kulturę w Antyradiu oczywiście, a zaraz po niej wracam z prognozą pogody. Sprawdzimy, co będzie działo się dziś w ciągu dnia i wieczorem.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Edgar Ramirez dołączył do obsady drugiego sezonu Grupy Zadaniowej. Wystąpił u boku Marka Ruffalo, czy innych gwiazd jak Mahershala Ali. Zagra zastępcę szefa DEA, amerykańskiej narkopolicji. W nadchodzących odcinkach ma powstać nowa, tytułowa Grupa Zadaniowa, której znów będzie przewodziła postać Toma Brandisa, granego przez Marka Ruffalo. Daty premiery jeszcze nie ma. Poprzednia odsłona okazała się sukcesem HBO, zebrała niemal same pozytywne recenzje. Nowe Elder Scrolls ponoć naprawdę powstaje. Od zapowiedzi kontynuacji kultowego już Skyrima minęło 8 lat i z tej okazji twórcy wciąż nie mają nic do pokazania, ale zapewniają, że gra wygląda niesamowicie. A nawet nie tyle twórcy, co korpodyrektorzy z Xboxa. Todd Howard, szef studia, które szykuje grę, potwierdził ostatnio, że prace trwają.
0: Od 14 do 19 stopni dziś w ciągu dnia, deszcze możliwe prawie w całej Polsce, burze w północnej części kraju. Wieczorem opadów będzie mniej, sucho ma być w południowej Polsce. Termometry będą pokazywały wtedy od 11 stopni w Rzeszowie czy w Olsztynie, przez 13 w Warszawie czy w Poznaniu, maksymalnie do 14 we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Halo Radio.
1: 12 minut po godzinie 12, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, a propos tej kradzieży na Mundialu, gdzie Anglików okradli z butów i piłek, pan Marcin napisał: dobrze, że nasi nie awansowali, bo jak nic byłoby na Polaków. Wie pan, panie Marcinie, to jest słuszne. A jeszcze pan Krzysztof napisał: ludyczne urodziny i nie tylko urodziny prezydenta Trumpa ciągle mnie natchniewają. Od kilku dni mocno chodzi mi po głowie pomysł, by świętować i wspierać demokrację oktagonem i mieszanymi stylami walki. W ubiegłym roku wstrzymano w Warszawie budowę nowego hotelu poselskiego. Myślę, że oktagon wyjdzie taniej. Wie pan, panie Krzysztofie, bo ja tak myślę, że to jest bardzo słuszna koncepcja. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy to posłanki i posłowie mocno nakręceni po tych sytuacjach tam na terenie Sejmu mogliby pozałatwiać sprawy właśnie w oktagonie i wtedy para by zeszła i ludzie byliby spokojniejsi, jakoś tak mniej agresywni. I to wszystko w sportowym klimacie, żeby nie było, że to jakaś zwykła bijatyka. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Oczywiście z Antyradiem.

0: Państwa. 23 minuty po godzinie 11. Bardzo zaciekawiła mnie pewna akcja w Szwajcarii. Tam referendum się odbędzie, czy odbywa się. Referendum, w którym ludzie będą głosowali, czy liczbę mieszkańców Szwajcarii trzeba ograniczyć do 10 milionów. No w porządku, tylko a jeżeli jest teraz 12, to co z tymi 2 milionami będzie trzeba zrobić? Wysiedlić, czy jak? Ograniczenie liczby obywateli do 10 milionów. Ciekawa operacja, przyznacie Państwo.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Slash. Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Rachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Delfiniary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
20: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

w Antyradiu. Przepraszam, że tak się wydarłem. Proszę Państwa, trwa tydzień z Jarocin Festiwalem. Jak co roku zapraszamy na kultowy polski festiwal, na którym my się też pojawimy. No a dziś od godziny 16 do 20 specjalna audycja spod narodowego, tuż przed koncertem Foo Fighters. A od 23 audycja pokoncertowa z telefonami i wrażeniami naszych słuchaczy. Będzie się działo, zatem zapraszamy serdecznie i pod narodowy, kiedy Państwo zechcą odwiedzić nasze stoisko. Mam tylko nadzieję, że zbyt nie będzie lało na głowę. A podobno ma się już powolutku ta pogoda uspokoić i ma być cieplej. W weekend 30 stopni podobno nawet. No i wreszcie się zacznie coś na kształt lata.

waving your banner all over the place.

0: proszę Państwa, za chwilkę osiągniemy godzinę 12. Po 12 rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na Lost Generation Festival. Zajmę się tym oczywiście po godzinie 12 w Antyradiu.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: zarzuty i areszt za zakopanie kilkudziesięciu płodów na posesji pod Rzeszowem. Europa gratuluje wstępnego porozumienia USA-Iran. Są komentarze przywódców. Dajemy sobie przyzwolenie na grzeszki. Ubywa Polaków moralnych finansowo. Antyradia. Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Za bezczeszczenie zwłok może odpowiedzieć patomorfolog z okolic Rzeszowa. Służby zakończyły już przeszukiwanie działki w Lutoryżu i w sumie znalazły tam fragmenty kilkudziesięciu ludzkich płodów. Do tego sporo odpadów medycznych. Kobieta zatrzymana w tej sprawie, dr Magdalena H., przyznała się, że to ona zakopała to wszystko i złożyła wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia jednak szczegółów. Kobiecie grozi nawet 12 lat odsiadki, spędzi 3 miesiące w areszcie.
1: Prawda Antyradia.
0: W interesie całego świata jest, aby cieśnina Ormus była otwarta. Tak szef polskiego MSZ-u komentuje wstępne porozumienie między USA a Iranem. Radosław Sikorski ma nadzieję, że ono się utrzyma. Bardziej entuzjastycznie wypowiada się prezydent Turcji, który postrzega to jako istotny krok w stronę pokoju i uspokojenia sytuacji w regionie. Z kolei brytyjski premier widzi tu szansę na przełom i zmniejszenie ciężaru finansowego dla ludzi na całym świecie. To szansa na pokój, którą należy wykorzystać, mówi tymczasem szefowa włoskiego rządu.
1: Prawda Antyradia.
0: Przed podpisaniem porozumienia USA-Iran jeszcze rozmowy przygotowawcze w Katarze, donosi agencja AFP. Samo podpisanie umowy ma być w piątek w Genewie. Ma ona zakończyć wojnę rozpętaną pod koniec lutego.
1: Prawda Antyradia.
0: 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Niby nieźle, ale 10 lat temu tak twierdziło 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie. Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Marcin Czugan.
2: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT. Prawie 40% uważa, że to okej, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak być najlepszym opiekunem dla dzikiego kota? Tego można się dowiedzieć w Mysłowicach podczas bezpłatnego szkolenia dla opiekunów kotów wolnożyjących.
3: Szkolenie poprowadzi Fundacja Zwierz. Prowadzący opowiedzą o tym, jak bezpiecznie dokarmiać koty i jak zorganizować dla nich pomoc weterynaryjną, gdy jest potrzebna. Poruszony zostanie także temat kastracji, by zapobiegać bezdomności. Spotkanie dla opiekunów kotów wolnożyjących odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury w poniedziałek, 22 czerwca. Start o 15:00. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Ulewy na Pomorzu i Mazurach, we wschodniej połowie kraju przelotne punktowe opady, których trzeba się spodziewać do wieczora. Na termometrach w większości kraju w granicach 15-16 stopni znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi. Jutro podobna temperatura, ale więcej słońca. W ciągu tygodnia stopniowo coraz cieplej, w sobotę już ponad 30 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: wieczór w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 12, kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który ma dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Last Generation Festival. Tam zagrają The Offspring, Papa Roach, Rasmus i wiele innych kapel. Wszystko to jutro, Tauron Arena Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują szybciutko mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę wymalować imię i nazwisko oraz adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj-wklej. Ważny jest także numer telefonu. W temacie maila proszę napisać, jakiego fortelu użyliby Państwo, żeby wejść na backstage i przybić piątkę komuś z kapeli Papa Roach. Jaki to byłby fortel, co takiego trzeba zrobić, żeby przełamać wszelkie ochrony, bariery i tym podobne rzeczy. Piszcie pod ostry@antyradio.pl. Przypominam, imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj-wklej i na wszelki wypadek numer telefonu.

0: 24 minuty po godzinie 12. Nadal zastanawiam się, komu przyznać takie dwuosobowe zaproszenie, bo mam dwa takie dwuosobowe bilety na koncert Lost Generation Festival 16 czerwca Tauron Arena Kraków. Mail to ostry@antyradio.pl. W mailu bardzo proszę imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopię i wklej, numer telefonu w temacie maila. Proszę wpisać odpowiedź na pytanie, jakiego fortelu użyliby państwo, żeby wejść na backstage i przybić piątkę komuś z kapel, które tam będą występowały. Czekam na państwa maile.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
7: masz! Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: and roll.
1: Proszę Państwa, człowiek w krewacie jest mniej awanturujący się. Do czego zmierzam, ale to za chwileczkę. Zadałem Państwu pytanie, jakiego fortelu użyliby Państwo, żeby wejść na backstage w czasie koncertu, na przykład Papa Roach. Wszystko to na intencje zaproszeń na Lost Generation Festival. Tauron Arena, Kraków. Jutro. Proszę Państwa, dwaj panowie podali tę samą metodę. Uwaga, to może być przydatne. Metoda na drabinę. Wchodzę pewnym krokiem w roboczych ubraniach, niosąc aluminiową drabinę. Ludzie z drabiną rzadko są pytani o identyfikator. Napisali panowie Andrzej W. i Michał K. i to właśnie panowie otrzymają dwuosobowe zaproszenia na tę imprezę. Mocarnie musi być. Proszę Państwa, zaproszenia rozdane. Gratuluję pomysłu. Być może kiedyś wykorzystam.

0: studia Antyradia, Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz co, zadałem naszym słuchaczom pytanie, jakiego fortelu użyć, żeby się dostać na backstage w czasie koncertu, nie mając zaproszenia.
1: No, chyba to trudna sprawa.
0: No właśnie, wygrały opcję drabina.
1: Ale górą, tak? Górą, drabina na backstage? Nie.
0: Bierzesz drabinę na ramię, ubierasz się w ciuchy robocze. I zwykle takich ludzi nie pytają.
1: Ach!
0: I wchodzisz jako technicznej.
1: Służbowo, na statek.
0: No, ja służbowo, oczywiście. Ja nawet zacytowałem ten stary patent, że człowiek w krawacie jest mniej awanturujący się. Tutaj człowiek z drabiną jest mile widziany. No dobrze. Cóż tam u ciebie dzisiaj?
1: U mnie dzisiaj, no nie wiem, bez drabiny, ale za to z zaproszeniem. Do Lipska będę miał zaproszenie na Tilfest. Tak, festiwal Tila Lindemana. Jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, co tam będzie słychać u niego, a podejrzewam, że będzie ciekawie, no to proszę nie oddalać się od Antyradia.
0: To kiedyś do Lipska, żeby się wybrać, to trzeba było zaproszenia, paszporty i inne rzeczy.
1: No teraz, tak.
0: Fiu, fiu. No dobrze, Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Trwa obława na strzelca. Dzielny dzik w Przesmyku Suwalskim. Ruszają wojskowe manewry. Tysiące ludzi zjechało na Opolski Festiwal Książki.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 13:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Trwa obława na mężczyznę, który zastrzelił z broni palnej inną osobę. Do zdarzenia doszło rano przy Królowej Jadwigi. Miały paść 3 strzały. Na razie nie wiadomo, kim był strzelec i ofiara. Mówi Katarzyna Gongolińska z Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej.
16: Na tą chwilę ustalamy tożsamość sprawcy zdarzenia. Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe.
15: Policja prosi świadków o kontakt.
0: Prawda Antyradia.
15: Dzielny dzik. Taki kryptonim dostały ćwiczenia wojskowe w regionie Przesmyku Suwalskiego. Zjadą tam żołnierze z Polski, Litwy i Francji. Manewry zaczną się jutro i potrwają 10 dni. To strategicznie ważne miejsce. Jedyne połączenie lądowe państw bałtyckich z resztą NATO. Rozdziela jednocześnie Rosję od Białorusi. Według władz USA region należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.
0: Prawda Antyradia.
15: Przygotowania do lata ruszają w schroniskach dla zwierząt. To okres wzmożonego ruchu, bo ludzie porzucają psy i koty i jadą na wakacje.
17: Myślę, że obecnie spokojnie każdy właściciel może zaplanować sobie urlop w taki sposób, żeby pojechać albo ze zwierzakiem, albo znaleźć mu dobre miejsce, spokojne i bezpieczne, żeby ten urlop zwierzak jakby najmniej traumatycznie przeszedł.
15: Mówi Anna Barańska, dyrektorka schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Obecnie na nowe domy czeka tam 80 psów i prawie 50 kotów.
0: Prawda Antyradia.
15: Tysiące ludzi przyjechało na Plac Wolności w Opolu w weekend. To z okazji jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. Można tam było znaleźć nie tylko książki, a co sprawdzał Kamil Kostka.
18: Polowanie na książki uskuteczniane jest?
19: Tak, zdecydowanie. Jest to ten moment, kiedy można po prostu znaleźć albo coś nowego, albo znaleźć coś, do czego wraca się po prawie 30 latach.
18: A do czego to się wraca po 30 latach?
19: Babcie chmieli, Tytus, Romek i Atomek.
18: Czyli klasyka gatunku.
19: Dokładnie i zaszczepiamy jeszcze kolejne pokolenie też miłością do komiksów.
15: W tym roku swoje propozycje literackie prezentowało około 150 wydawców. 2,5 minuty po 13 to była Prawda Antyradia.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
15: Ulewy na Pomorzu i Mazurach, we wschodniej połowie kraju przelotne punktowe opady, których trzeba się spodziewać do wieczora. Na termometrach w większości kraju w granicach 15-16 stopni znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi. Jutro podobna temperatura, ale więcej słońca. W ciągu tygodnia stopniowo będzie się robić coraz cieplej, w sobotę już ponad 30 stopni.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: way things were Social Distortion.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, dokroczyliśmy do pierwszego w tym tygodniu wydania Lokomotywy w Antyradiu w poniedziałek 15 czerwca. 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle do godziny 16. A dziś w programie sporo będzie o Foo Fighters, bo program podporządkowany trochę temu. Dzisiaj stawiamy studio, przypomnę, pod PGE Narodowym, z którego będziemy nadawać program specjalny przed koncertem Foo Fighters w Warszawie. Będzie można spotkać nas między 16 a 20. Można wpaść, zrobić sobie fotę, pogadać, przybić piątkę, no i wygrać co nieco. Myślę, że będą jakieś upominki dla słuchaczy Antyradia. Po koncercie Foo Fighters natomiast od godziny 20.30 23.00 specjalna audycja pokoncertowa, którą poprowadzi Bartek Synowiec. Słuchacze mogą dzwonić w drodze do domu i dzielić się z wrażeniami z występu Foo Fighters, a myślę, że będzie się czym dzielić. 321-321-666 to numer telefonu do Antyradia. Warto zapamiętać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Będą także dzisiaj niespodzianki, ale o tym po tym. Teraz trochę wolniej, żeby oczywiście później przyspieszyć. Disturbed.

0: Bartek pisząc na kasprulmałpa.antyradio.pl dopytuje, kiedy jest Tilfest. 3-4 lipca w Lipsku. 3-4 lipca, Lipsk. Festiwal organizowany przez Tila Lindemana. Tilfest. Dziś dla was będę miał podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Nie oddalajcie się od radioodbiorników, natomiast też są pytania, czy znam plan występów Fighters dzisiaj, jak to wygląda. Otwarcie bram, z tego co wiem, o 16.30, potem dwa supporty. No i wychodzi na to, że koło godziny 20 chyba Foo Fighters powinni wejść na scenę. Ale to jeszcze sprawdzę i wam dokładnie powiem.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: History Channel przedstawia.
9: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
8: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
9: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
8: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Codzienne zakupy to...

0: próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program

0: Turner Overdrive jeszcze w tle.
1: A my przyglądamy się muzycznej karcie kalendarza, bo dziś urodziny obchodzi Nuddy Holder, gitarzysta i zarazem wokalista zespołu Slade, grupy popularnej w okresie brytyjskiego glam rocka. Jego charyzmatyczny i kliszliwy głos słychać w tak znanych kompozycjach jak chociażby Far, Far Away, której za chwilę posłuchamy. Ale oprócz muzyki Holder zajmował się także aktorstwem. Był też prezenterem telewizyjnym i radiowym. Nuddy Holder, urodzony 15 czerwca 1946 roku, więc...

0: słuchać i słuchać godzinami. Jeremy Pearl Jam na zamknięcie pierwszej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Niespełna 6 minut pozostało do 14. Za chwil kilka prawda Antyradia, czyli rzeczy najważniejsze. A po 14 będzie szansa na to, żeby zdobyć podwójną wyjściówkę na Tilfest, festiwal, który odbędzie się w Lipsku 3 i 4 lipca, więc nie oddalajcie się.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie. Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.share.com.

0: 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio.

0: Inwestycje kolejowe za ponad 500 mln zł zapowiadają rządzący. Ukraina do Unii. Ruszają negocjacje akcesyjne. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci już od przyszłego roku w Wielkiej Brytanii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Prawie 5000 kilometrów nowych linii kolejowych, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw CPK. Jak mówi Maciej Lasek, inwestycje w ramach zintegrowanej sieci kolejowej mają kosztować ponad 400 miliardów złotych. Do tego ponad drugie tyle do zmodernizowania za 200 miliardów złotych. Efekt ma być taki, że między największymi miastami podróż będzie nie dłuższa niż około 1,5 godziny. Cały kraj ma być do przejechania w maksymalnie 3 godziny. Skąd wziąć na to pieniądze, wiceminister już nie powiedział. Projekt jest na razie kijem na wodzie pisany, ma wchodzić w życie za prawie dekadę.
1: Prawda Antyradia.
0: Z rzeczy teoretycznie możliwych to jeszcze Ukraina w Unii Europejskiej. Kijów rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do wspólnoty. Proces stał się możliwy dzięki zmianie rządu na Węgrzech i cofnięciu weta Viktora Orbana w sprawie akcesji Ukrainy. Procedury najpewniej będą się ciągnąć latami. Najpierw Ukraina musi wygrać z korupcją, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
0: Jak dodał wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat, a przed Ukrainą stoi jeszcze więcej wyzwań. Negocjacje rozpoczyna też Mołdawia.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 lat. Takie przepisy już od przyszłego roku wprowadza Wielka Brytania. Premier Keir Starmer uzasadnia, że tego typu portale są zaprojektowane, żeby uzależniać i niszczą psychikę najmłodszych.
1: Prawda Antyradia.
0: Galeria Wolności w budynkach wolnych od lokatorów. Pustostany zamienią się w tymczasowe galerie sztuki w Chorzowie.
3: Projekt będzie realizowany na deptaku w centrum Chorzowa, czyli na ulicy Wolności.
4: Kiedyś to było wesoło, oświetlone wszystko, było dużo sklepów, a w tej chwili no, są pustostany.
5: Chorzów umiera, sklepy zamykają.
3: Dużo tutaj jest takich pustostanów.
5: O, kiedyś jechałam tramwajem z góry, naliczyłam kilkanaście, a może nawet więcej jest.
3: W pustostanach będą pojawiały się obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki.
6: To wszystko ma doprowadzić do tego, żeby na ulicy Wolności nie straszyły pustostany, tylko straszyła sztuka.
3: Mówił Maciej Zieliński z ratusza. Myśli pani, że to może pomóc?
7: Nie wiem. Po prostu jakieś mieszkania zrobić, nie?
3: Remont by się przydał.
7: Ach, remont? Tak, oczywiście.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawie 3:40. Deszczowo od Szczecina prawie po Białystok. We wschodniej połowie kraju przelotne punktowe opady, których trzeba się spodziewać do wieczora. Na termometrach w większości kraju w granicach 15-16 stopni. Jutro temperatura podobna, ale więcej słońca. W ciągu tygodnia stopniowo będzie się robić coraz cieplej. W sobotę już ponad 30 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Utwór musiał dojrzeć i w głowie, i w sercach zespołu, żeby wreszcie ujrzał go cały świat. Play Your Games. Jeden z pierwszych utworów Grety Van Fleet.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Ale tym razem już w nowej wersji. 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu. W poniedziałek, 15 czerwca, w dniu, w którym Foo Fighters zagrają koncert na PGE Narodowym. Dotarły do mnie informacje, że właśnie byli panowie na wycieczce po Starym Mieście w Warszawie, w doskonałych humorach, zwiedzili muzea, no i teraz ładują baterie na spotkanie wieczorem z nami. Z nami też z Antyradiem będziecie mogli się spotkać, ponieważ stawiamy studio pod PGE Narodowym, z którego będziemy nadawać program specjalny przed koncertem Foo Fighters. Będzie można nas spotkać między 16 a 20, a po 23 przypomnę, specjalna audycja pokoncertowa, do której będziecie mogli dzwonić w drodze do domu i dzielić się wrażeniami z występu Foo Fighters. Zapamiętajcie numer 321-321-666. Natomiast miałem sprawdzić harmonogram i już wszystko wiem. Otwarcie bram dzisiaj o 16.30. Godzinę później, 17.30, na scenę wejdzie Odd Boat Beaver, pierwszy z supportów dzisiejszych. 18.30 Royal Otis, drugi z supportów. No i o godzinie 20, około godziny 20, na scenę wkracza Dave Grohl i jego kompania Foo Fighters. Przy okazji bardzo ważna informacja dla uczestników dzisiejszego występu. Informacja, która dotyczy bagażu. Na teren imprezy nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiarów. Warto pamiętać. Dla osób, które przyjdą z rzeczami wymagającymi pozostawienia, będzie dostępny depozyt. Miejcie to na uwadze.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A my ruszamy już z drugą częścią, w której przypomnę podwójna wyjściówka na Tilfest, festiwal, który odbędzie się w Lipsku 3 i 4 lipca. Będzie niebawem do wzięcia.

0: Massivo interpretują Nicka Kershawa. Ładny to, wouldn't it be good. Tymczasem Till Fest to autorski dwudniowy festiwal muzyczny Tilla Lindemana, frontmana Rammstein. To będą dwa zupełnie różne występy Lindemana, podczas których wykonuje utwory, które nigdy wcześniej nie były grane na żywo. No i zaproszone goście, m.in. zespoły Hemlocks czy Hociko. Wszystko 3 i 4 lipca w Lipsku. Pytanie do Was. W którym miejscu w Lipsku odbędzie się Till Fest? Wiecie? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl, a ja odwdzięczę się podwójną wejściówką na to wydarzenie. Czekam.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu.

Wild Child i Black Keys. A przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, nie sposób pominąć tej daty. To był także 15 czerwca 1985 roku. Grupa Dire Straits wprowadziła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy swój album zatytułowany Brothers in Arms. Jeden z najbardziej kasowych albumów w historii w ogóle brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Krążek, który pozostawał na szczycie w Stanach przez 9 tygodni, zdobył też dwie nagrody Grammy i jedną nagrodę Brit Awards. Tytułowe nagranie teraz w Antyradio. These mist-covered mountains.

0: razem Mike Shinoda ze swojej solowej płyty Already Over na zamknięcie drugiej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu, bo zbliża się 15. Za chwilę prawda Antyradia, a po 15 zerknę do mojej skrzynki kasprowmałpa.antyradio.pl i nagrodzę.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udziel lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Jest finał sprawy zabójstwa lekarza w krakowskim szpitalu. Ukraina nie dostała polskich migów, nie wywiązała się z umowy. Resort obrony tłumaczy zamieszanie. Olimpijczycy odzyskali swoje pieniądze po aferze Zonda Krypto.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Umorzeniem kończy się głośna sprawa zabójstwa lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie nieco ponad rok temu. Tak zdecydował tamtejszy sąd okręgowy z uwagi na niepoczytalność podejrzanego. Jarosław W. trafi do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nie można go wypuścić na wolność, bo znów mogłoby dojść do tragedii.
0: Prawda Antyradia.
11: Ukraina nie dostała na razie polskich migów pomimo wcześniejszych zapowiedzi. Nasi wschodni sąsiedzi nie wywiązali się z umowy dotyczącej korzystania z technologii dronowej, tłumaczy wiceszef resortu obrony. Cezary Tomczyk stawia sprawę jasno. Przekażemy sprzęt, jeśli ta sprawa zostanie dopięta.
12: Mówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Trwa dialog. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
11: Kilka miesięcy temu była wymiana uprzejmości na linii prezydent-premier właśnie w sprawie przekazania migów Ukrainie. Pałac Prezydencki miał pretensje do rządu, że w niewystarczający sposób informował Karola Nawrockiego o podejmowanych decyzjach.
0: Prawda antyradia.
11: Olimpijczycy odzyskali swoje pieniądze. Chodzi o zobowiązania po firmie Zonda Krypto. Trzech polskich medalistów i dwóch trenerów nie dostało obiecanych nagród. Niesławny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz poinformował, że pomogli inni prywatni sponsorzy.
0: Prawda antyradia.
11: Sosnowiec zmodernizuje swój rów. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, który wykona odświeżenie i udrożnienie rowu mortimerowskiego. Dzięki temu zmniejszy się zagrożenie powodziowe. Urząd Rafał Łysy.
2: Zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty.
11: Modernizacja powinna się zakończyć jesienią przyszłego roku. Sosnowiecki Rów ma około 4 km, przebiega przez dzielnicę Zagórze, Porąbka, Kazimierz i uchodzi do rzeki Bobr. Pełna kultura, zapraszam. Jest zwiastun nowego filmu z Bradem Pittem. Produkcja będzie nosić tytuł Heart of the Beast. Opowie o emerytowanym żołnierzu wojsk specjalnych USA. Weteran cierpi na zespół stresu pourazowego i próbuje koić nerwy na Alasce. Razem z psem, który też służył w armii i stracił w boju łapę oraz zęby zastąpione metalowymi protezami. Sielanka się kończy, kiedy główny bohater dostaje zawału serca podczas pilotowania samolotu i rozbija się w dziczy. Drogę do domu pomaga mu odnaleźć wspomniany pies z metalowymi zębami. Premiera 25 września. Nowy film o Transformersach jednak ma powstać. Według portalu The Wrap Jason Fuchs ma napisać scenariusz. Reżyser jeszcze nie został wybrany. Równolegle powstaje kontynuacja Przebudzenia Bestii, łączona z uniwersum G.I. Joe. Daty premiery filmów na razie nie ma.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Na termometrach od 12 w Elblągu do 18 stopni w Rzeszowie. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie, ale powinno być więcej słońca niż dziś. Temperatura zacznie rosnąć od połowy tygodnia, od piątku już upalnie. W weekend prawie 34 stopnie na zachodzie Polski.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.

0: w Antyradiu.
1: Pięknie, Vanessens prowadzili nas do trzeciego jej odsłony dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kac, przywitam w trzeciej odsłonie. Z tym razem z informacją o Michaelu. O filmie w zasadzie, bo jak się okazało, film Michael stał się najbardziej dochodowym muzycznym filmem biograficznym w historii kina. Byli tacy, co nie mieli wątpliwości, że tak się stanie. Ja nie wiedziałem, że tak będzie, ale stało się. Produkcja, przypomnę, trafiła do kin 24 kwietnia tego roku i według portalu Deadline już zarobiła prawie 912 milionów dolarów na całym świecie. Tym samym wyprzedziła biografię Freddiego Mercury'ego i Queen, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale podobno powstaje druga część filmu, która może poruszyć temat oskarżeń o nadużycia seksualne. Ale coś mi mówi, że jednak tutaj raczej w przypadku tej drugiej części rekordu nie będzie, bo zmarłym to, jak wiemy doskonale, albo dobrze, albo wcale.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Oglądając skrzynkę mojego prywatnego listonosza kasprul@antyradio.pl, no państwo nie mieli żadnych problemów. Oczywiście chodziło o pomnik Bitwy Narodów, to tam będzie odbywał się Tilfest. Rosalia napisała Monument of the Battle of Nations, pomnik Bitwy Narodów. Nigdy tam nie byłam, ale akurat w tym czasie mam urlop. To się dobrze składa, czuj się zaproszona. Między innymi oczywiście Rosalia z Sopotu, ale sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo być może to do was także powędrowały kody na Tilfest. Gratuluję!
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson also of Rush.

Gwiazdy Radiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Rachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Foo Fighters dziś na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety jeszcze są dostępne. Otwarcie bram stadionu za godzinę o 17.30. Oto Bołk Beaver, godzinę później Royal Otis. Foo Fighters zaczną o 20 i spodziewajcie się około 3 godzin grania. Spodziewajcie się też nas, przed Narodowym. Strefa Antyradia już jest na miejscu, a para z głośników szykuje się do specjalnej audycji. Po koncercie na audycję do Antyradia przybiegnie Bartek Synowiec. Blink 182 na kolejnym festiwalu. Zespół zapowiedział się na czeskim Rock for People 2027. Nowy Marilyn Manson. Muzyk opublikował kawałek Exit Wound, zapowiedź albumu One Assassination Under God Chapter 2. Premiera 14 sierpnia. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Wszystko na to wskazuje, że ten utwór także pojawi się dzisiaj w koncertowej setliście. Jeżeli będzie taka jak ostatnio, to powinien być ósmy. Oprócz tego utworu będzie i Rope, i The Pretender, i All My Life, od którego wszystko się zacznie, Learn to Fly, No Son of Mine. Także będzie set akustyczny, w którym Marigold, Wills i Beat Me. No, sporo tego. Generalnie 27 piosenek panowie mają zamiar zagrać. Może zagrają więcej. Wszystko dziś. Foo Fighters na PGE Narodowym. Przypomnę, za niecałą godzinę, 16.30 otwarcie bram, 17.30 Odebog Beaver, 18.30 Royal Otis i Foo Fighters około godziny 20.00 zaczynają. Natomiast my spod Stadionu Narodowego będziemy transmitować dla Was program specjalny za 20 minut z hakiem. Mam nadzieję, że Sandra i Tomek już są na miejscu. Nasze studio też już jest gotowe, więc jeżeli jesteście w okolicy, wpadajcie do nich. No i bądźcie razem z nami. A co? A na razie wspomnienia. Państwo pisali mailach, że Pangansi też dali fantastyczne dwa koncerty i warto było. No, mają coś takiego w sobie, że przyciągają, mimo tego, że każdy zna utwór na pamięć, to i tak tego wciąż się świetnie słucha.

0: Sunday, Nickelback zamykają dzisiejsze wydanie Rokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 7 minut pozostało do godziny 16. O 16 oczywiście rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze, czyli prawda Antyradio. A po godzinie 16 oczywiście przenosimy się pod PGE Narodowy do naszego studia, gdzie buchnie para z głośników na żywo, prosto spod PGE Narodowego, więc będzie dużo Foo Fighters. No i mam nadzieję, że na Foo Fighters się zobaczymy. Na razie ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Marek,
2: Szefowa cię prosi.
4: Potem.
2: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
24: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Jest opinia biegłych co do poczytalności podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy. Ceny ropy najniższe od miesięcy. Rynki reagują na zapowiedź pokoju na Bliskim Wschodzie. Szkolenia z opieki nad kotami organizują w Śląskiem.
26: Prawda Antyradia.
27: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy był poczytalny. Takie są ustalenia biegłych psychiatrów na temat 18-letniego Bartosza G., czyli nie ma przeszkód, żeby postawić młodzieńca przed sądem. Chodzi o zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem z kwietnia ubiegłego roku. Mężczyzna został zatrzymany w Grecji krótko po zabójstwie. Grozi mu nawet 30 lat odsiadki. Był niepełnoletni w chwili zbrodni.
26: Prawda Antyradia.
27: Ceny ropy w dół. To reakcja światowych rynków na porozumienie USA z Iranem. Notowania są najniższe od 3 miesięcy. Spadki na giełdach zbiegają się ze zmianami w programie CPN. Od jutra przestaje obowiązywać obniżona akcyza na paliwa. Pozostaje jednak niższy VAT i ceny maksymalne, mówi Jakub Bogucki, analityk z portalu epetrol.pl.
28: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. No, kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby, czy łagodziło ten skutek zmian związanych właśnie z przywróceniem uprzedniej czy dotychczasowej stawki akcyzy.
27: Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5,97. Olej napędowy po 6 zł i 37 groszy.
26: Prawda Antyradia.
27: Media społecznościowe to prosta droga do narkomanii. Zbyt częste i wczesne korzystanie z tego typu portali przez dzieci do 13 roku życia wpędza je w alkohol, papierosy i marihuanę. Do takich wniosków doszli autorzy badań z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Przebadali ponad 7 tysięcy dzieci i zauważyli, że media społecznościowe propagują złe wzorce.
26: Prawda Antyradia.
27: Jak być najlepszym opiekunem dla dzikiego kota? Tego będzie można się dowiedzieć w Mysłowicach podczas bezpłatnego szkolenia dla opiekunów kotów wolnożyjących.
29: Szkolenie poprowadzi Fundacja Zwierz. Prowadzący opowiedzą o tym, jak bezpiecznie dokarmiać koty i jak zorganizować dla nich pomoc weterynaryjną, gdy jest potrzebna. Poruszony zostanie także temat kastracji, by zapobiegać bezdomności. Spotkanie dla opiekunów kotów wolnożyjących odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury w poniedziałek, 22 czerwca. Start o 15. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
27: Pochmurno w prawie całym kraju, kropi głównie na północy i miejscami na wschodzie, na termometrach w granicach 18 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Jutro podobna temperatura, ale więcej słońca. Od środy cieplej, w piątek już w okolicach 30 stopni, a w sobotę nawet 34 na zachodzie. Upał utrzyma się 3-4 dni.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduch-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Dzień dobry wieczór Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Specjalna audycja spod Stadionu Narodowego w Warszawie. Kłaniają się nisko Sandra Hajduk-Popińska.
2: I Tomasz Ambroży-Obertyn. Będziemy tutaj z Wami, tu na Błoniach Stadionu Narodowego do godziny 20:00. No bo potem sami będziemy na koncert.
1: Owszem.
2: Ale dopóki tu jesteśmy, a Wy planujecie się tu pojawić, to wpadajcie do naszego namiotu. Mamy dużo atrakcji. No i dla słuchaczy też mamy atrakcje, bo będziemy dzisiaj opowiadali sporo o Foo Fighters, prawda?
1: Tak, będzie mnóstwo ciekawostek dotyczących tego zespołu do godziny 20:00. Jest niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się z nami na żywo, zbić piątkę, porozmawiać trochę. Przy okazji mamy dla Was sporo merchu Antyradia, który możecie wygrać w naszym kole fortuny. No a po godzinie 17:00 być może odwiedzą nas goście specjalni. Kto to jest?
2: Tego...
1: Razie nie zdradzę. Grunt, że para z głośników bucha. Zostańcie koniecznie z nami. Jesteśmy tutaj do godziny 20:00, a po godzinie 23:00 specjalna audycja, na którą zaprasza Bartek Synowiec. Będziecie mieli okazję podzielić się Waszymi wrażeniami z koncertu Foo Fighters.
2: Tak, dzwońcie 321-321-666. To będzie numer do Bartka i Bartek z przyjemnością wysłucha Waszych refleksji i wrażeń, także koniecznie bądźcie z nami do końca tego dnia.
1: No a teraz już za chwilę odpalamy Ugly Kid Joe.
0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
3: Is this some sort of hip music that I-

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Jesteśmy w niedaleko Stadionu Narodowego i cały czas gramy wam energetycznie, tak jak przed chwilą. Jeśli takie numery zabieracie ze sobą do auta, to jest co najmniej plus 50 do mocy silnika.
2: No i obiecaliśmy wam nietypowe fakty z życia zespołu Foo Fighters. Właśnie tak teraz będzie. Nie wiem, czy wiecie, że panowie mają pewien związek ze scjentologami. Tak, swego czasu gitarzysta Foo Fighters Pat Smear oraz legenda punk rocka Darby Crash odwiedzili kościół scjentologiczny i poddali się tak zwanemu audytowi. Jak sami przyznali, dla zabawy oczywiście, ale podczas sesji audytor stwierdził, że Smear, uwaga, pasuje do psychologicznego profilu seryjnego mordercy.
1: O, proszę.
2: Wyobraź
1: bardzo
2: sobie. Na szczęście muzyk potraktował to z dużym dystansem.
1: No cóż, podejrzewam, że wielu artystów mogłoby się w spektrum tego profilu na pewno znaleźć.
2: Dziennikarzy oczywiście też, tak ci powiem.
1: No to oczywiście. Kochani, jeśli chodzi o muzyczne menu, to już za chwilę między innymi Fall Out Boy, Beat It, wpadną do nas również panowie z ZZ Top, żeby trochę posmerać was za uchem tymi swoimi brodami. A jeśli macie ochotę do nas napisać, bo dzisiaj wyjątkowo do nas nie zadzwonicie, zawsze możecie to uczynić paramaupaantyradio.pl.
2: Tak jest.
1: Para z głośników do godziny 20.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: ZZ Top i Sharp Dressed Man. A jeżeli wy wybieracie się na Stadion Narodowy, to nie ma co stroić się we frymuśne piórka, bo przy tej pogodzie tylko dobra przeciwdeszczówka.
2: Absolutnie. Jak czują się fani Foo Fighters przed koncertem? O to pytała m.in. Paulina Kozioł.
3: Z Bielska Podlaskiego.
4: Z Gliwic.
3: Białegostoku.
5: Czech Republic.
6: Italy.
7: Italy, yeah. I think you are a big fan because it is so far.
6: Yes, it is. But also I'm here with my friend, Piotr.
3: Czekałam w zasadzie, żeby pojechać na Foo Fighters od 2021 roku chyba, więc 5 latek już minęło i w końcu zbierałam. Trochę minęło, ale to było moje marzenie, szczególnie po informacji o śmierci Taylora Hopkinsa.
8: A jakie utwory chciałabyś usłyszeć?
3: Więc mam nadzieję, że zagrają moją ulubioną piosenkę My Hero i prawdopodobnie się popłaczę.
9: Na pewno Everlong, ale to na pewno będzie, bo to z teorii najpopularniejsza piosenka. I w sumie na pewno nowy album.
10: Learn to Fly, Breakout,
11: Monkey Wrench.
2: Para z głośników jest pod Stadionem Narodowym na koncercie Foo Fighters. No a już teraz odpalamy sobie Linkin Park.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Ja jestem dziecko stanu wojennego, więc dla mnie zespół Scorpions to jest zespół, można powiedzieć, formujący, że użyję takiej frymuśnej terminologii. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. My jesteśmy z wami do godziny 20, para z głośników wciąż bucha, a już za chwilę...
2: Właśnie, obiecaliśmy wam gości w naszym plenerowym studio i tak też się stanie. Za chwilę spotkamy się z zespołem, moi drodzy, Royal Otis, zespołem, który supportuje, ma ten zaszczyt, żeby supportować Foo Fighters na tej trasie koncertowej. No i oni wpadną do nas. Chłopaki są z Australii. Znacie ich na pewno. Jeżeli nawet nazwa nic wam nie mówi, to jak tylko usłyszycie pierwsze dźwięki ich piosenek, to na pewno ich skojarzycie. Wpadną do nas pogadać o tym, jak to jest supportować największy.
1: A jeśli macie ochotę zapytać chłopaków o cokolwiek, zawsze możecie do nas napisać. Dzisiaj wyjątkowo nie jesteśmy pod telefonem, ale paramaupa@antyradio.pl. Pod ten adres zawsze możecie do nas dwa słowa skrobnąć, że tak powiem. Już za chwilę, między innymi kolejna porcja fantastycznego rocka, najlepszego na świecie. Green Day pojawi się, będzie również Emily Wolf, także nie oddalajcie się nigdzie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bonus realizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduch-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: 15 czerwca, ten dzień fani Foo Fighters zapamiętają na długo, bo to dzisiaj na Stadionie Narodowym wystąpi Dave Grohl i spółka wystąpią właściwie, ale supportować ich będzie zespół Royal Otis i członkowie tego zespołu już za chwilę pojawią się w naszym plenerowym studiu.
2: Wy też możecie do nas wpadać, zapraszamy, jeśli macie ochotę zbić z nami piątkę albo przygarnąć odrobinę antyradiowego merchu, to śmiało wbijajcie.
1: Ostrożnie! Okay, you have to be careful, guys.
2: Guys, this is mic for you, this is mic for you. Royal Otis is with us today.
1: So we've got you here, guys. Where did you get lost?
3: What do you mean? When? Just now?
4: Yeah. I was starting to run to the bathroom.
1: Okay. Guys, we are not going to ask you about the history of the band name because it's pretty obvious. Let's say to our listeners, Otis Pavlovich and Royal Medel are the members of the band. So tell us how it is to support Foo Fighters for you guys.
3: Dream come true. Bucket list. You know, it's crazy. Grew up listening to the Foo Fighters, so it's like, you know.
4: Super cool.
3: Whoa.
4: Sounds got some kick.
1: Yeah, let us translate it for our listeners. Zapytaliśmy chłopaków, jak to jest supportować Foo Fighters, legendarny zespół. Powiedzieli, że to spełnienie ich marzeń i to marzenie mieściło się na ich liście życzeń.
2: What is the most chaotic and most, you know, rock and roll thing that had happened during this tour?
4: This
2: for
4: tour,
2: us guys, yeah, yeah.
4: It's been pretty chill. Mm. Probably a sauna.
3: A sauna, the
4: feeling of the cold water when you do a cold plunge. That's probably the most chaotic thing for me personally.
3: Otoboki Beaver, the support band. They're an all-girl punk band from Japan.
1: Yeah.
3: They're chaotic. They're so good.
4: Super sick.
1: Okej, zapytaliśmy chłopaków o to, jak do tej pory bawią się na trasie z Foo Fighters. Nie chcą nam za wiele powiedzieć, mówią, że jest dosyć chillowo, ale chwalą kolejny supportujący zespół punkowy z Japonii, jeśli dobrze usłyszałam.
2: Tak jest, bo pytałem, jakie było najbardziej rock'n'rollowe czy chaotyczne wydarzenie podczas tej trasy z Foo Fighters. No i ten punkowy zespół jest jednym z takich właśnie chaotycznych, energetycznych elementów.
1: Okej, but I have to ask you guys, what kind of personality is Dave Grohl when you meet him in person?
4: I haven't met him yet.
3: I haven't met him, but I've spoken to him on the phone, funnily enough. But he seems like a sweetheart, you know? Like, for someone who's had such a wild career from such an early age all the way to now, I think he's, like, very grounded and humble and cool.
1: Oh, yeah.
2: I have to ask you about, because your surname is quite, you know, Polish.
1: Sounds like
2: Polish.
1: Slavic.
4: Yeah,
2: do you know
4: Slavic.
2: Anything about your roots? Do you have some Polish or...
4: Croatian.
2: Croatian. Okay, great.
4: My grandpa was from Zagreb in Croatia.
2: Okay, great.
1: Oh, wow.
4: Yeah.
1: Okay, but have you been there?
4: Yeah, a couple times.
1: Okay, cool.
4: Yeah, it's beautiful.
1: Zapytaliśmy chłopaków, a właściwie jednego z nich, o nazwisko, bo Pavlovich brzmi nie tylko tańco gwiazdowo dla nas, ale też bardzo słowiańsko. No i Otis powiedział, że faktycznie ma chorwackie korzenie i był w Chorwacji. Wcześniej zapytaliśmy też o to, jakim gościem jest Dave Grohl. Panowie powiedzieli, że jest słodziakiem.
2: Kochani, jeszcze wrócimy do tej rozmowy, także nie oddalajcie się nigdzie. Para z głośników wciąż bucha w antyradiu, a już teraz odpalamy sobie hymn naszego uniwersum obłędu, czyli Black Sabbath i Paranoid.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Brzmienie, którego nie da się pomylić z niczym innym. Queens of the Stone Age za nami, a my z chłopakami z Royal Otis.
2: Tak, jesteśmy tutaj przed Stadionem Narodowym. Ten australijski duet wystąpi przed Foo Fighters. Guys, everyone, every musician have some concert or some record that changed everything for them when they were teenagers, for example. What is it for you?
3: For me personally, it would probably be like The Cure. Anything, any album by The Cure. There's so many different and diverse albums that they've got. What about you? Actually, Block Party as well.
1: Block Party, okay.
3: Silent Alarm, that album, like, I don't know, the energy. Same with the Hives as well. I could actually, there's a bunch.
2: I'll translate quickly. Zapytałem chłopaków, ponieważ każdy prawdopodobnie muzyk ma jakiś taki koncert czy album, który odmienił ich życie, który zmienił wszystko w ich życiu, i zapytałem właśnie Royala, co to było dla niego. To oczywiście słyszeliście nazwy tych zespołów.
1: Tak jest. The Cure, The Hives. Okay, guys, you didn't tell us. Yeah. What was your inspiration?
4: I'll say probably Modern Lovers. I think the album called The Modern Lovers. I feel like that was like when I heard that, definitely had an impact.
2: Yeah. How old were you?
4: I reckon I was like 16, probably. 16, okay. 17. Yeah.
2: Okay.
4: I think my parents played it to me or something. Or like my great my godfather.
1: Okay,
4: yeah.
1: Cool.
2: Okay.
1: Paul
2: Manil.
1: Cool.
4: Yeah.
1: Guys, for somebody who never heard your music before, now they have the chance, because I'm pretty sure that after our interview they will switch on the Royal Otis. We hope so. What runs in your veins? What kind of music runs in your veins?
4: What kind of music that runs in our veins?
1: Mm-hmm. What is Royal Otis actually?
4: Well, it's a mix of pretty much everything, I'd say.
3: Indie.
4: Yeah. Mm-hmm. It's Royal Otis is definitely indie, but it definitely stems from, like, you know, pop, 2000, like 80s dance disco music. Like, I don't know, everything. And then
3: I mean, I listen to a bunch of like metal and punk and stuff, and you know, and stuff like Death Grips and so, but that's
2: this
3: nothing.
2: Is still
3: that's
2: in
3: not
2: your
3: what
2: vein.
3: We sound like.
2: Yeah, yeah, I know.
3: I love Slipknot as well.
1: Oh, now we are friends. Now we are friends.
3: yeah.
1: Totally. Zapytałam panów z Royal Oldies, czym jest tak naprawdę ich muzyka, co płynie w ich żyłach. No, wymienili chyba prawie wszystkie możliwe inspiracje, także po prostu musicie tej kapeli posłuchać, dać im szansę.
2: Tak, no i zapraszamy, bo jesteśmy na Stadionie Narodowym. Już powoli zbliża się ta pora, kiedy zespół Foo Fighters, również Royal Otis, wystąpią na scenie Stadionu Narodowego.
4: Stressed?
1: Yes, before the show.
3: Yeah, always.
2: I mean, don't look anything like stress, guys.
4: Really.
2: It must be this Australian vibe, you know?
3: Yeah, probably. Or the prescription drugs.
1: Okay, we have to finish. Okay, Royal Otis byli naszymi gośćmi. Zapytaliśmy jeszcze, czy się stresują przed koncertem. Powiedzieli, że trochę tak, ale Tomek jest przekonany, że to po prostu australijski vibe, który mają w sobie chłopaki, powoduje, że wyglądają na tak wychillowane.
2: Chłopcy coś wspomnieli o tym, że może to nie tylko vibe, ale kwestia również środków, ale już nie będziemy wnikać, co zażywają i dlaczego. Guys, it was great to see you and to talk with you. Thank you very much.
1: We are keeping fingers crossed for you tonight.
4: Thanks so much. We'll need it.
3: And
4: after what you said about the venue.
1: It's gonna be perfect. Thank you very much.
3: Thank
2: Royal
3: you
2: Otis w parze z głośników, a już za chwilę Evanescence, Call Me When You're Sober.
5: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
6: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
7: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduch-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Numer, który sprawia, że nawet polskie kręte i skomplikowane drogi stają się proste, jak tylko mogą być proste. Para z głośników wciąż bucha do godziny 20. Jesteśmy dzisiaj na koncercie Foo Fighters.
2: Tak jest. Nasze studio stoi przy PGE Narodowym, gdzie nastrajamy się wspólnie na koncert Foo Fighters, a w naszej strefie jest koło fortuny. Można zakręcić i zdobyć antyfanty.
3: Czy koło fortuny ci sprzyja, powiedz proszę?
4: Całe życie.
3: Tak? Co tam ci się udało wykręcić?
4: Dzisiaj czerwone etui na telefon.
3: Przyda się?
4: Oczywiście, właśnie idealnie na wyjazd na jeziorko.
3: Co tam wykręciłaś, powiedz?
5: Etui, tak? Wodoodporne na telefon czarne.
3: Przyda się?
5: Oczywiście. Na wyjazdy, na wakacje.
3: Co tam zakręciliście kołem fortuny i co tam się udało ciekawego wygrać?
6: Szósteczkę, oczywiście najwyższą liczbę się udało. Tutaj taki pokrowiec na telefon dostaliśmy wodoodporny. Po gifciku, przed koncertem jak najbardziej. No, nie ukrywajmy, że te popularne radia nie puszczałem takiej muzyki rockowo-metalowej, a jednak no, jeżeli puścimy sobie antyradio, to lecą te mniejsze zespoły, niszowe grupy, jednak jest to odmienny gatunek od tych popularnych radii tak naprawdę, nie?
3: Czyli nie będzie wstydu chodzić z takim wodoodpornym pokrowcem z napisem antyradio?
6: Nieraz powiem, że niektórych zespołów, których nie znałem, po prostu znalazłem je w antyradio tak naprawdę, nie?
1: Panami Foo Fighters rozmawiała Paulina Kozioł, a my jesteśmy przy bramie numer 1 na PGE Narodowym. Już teraz Queen i David Bowie Under Pressure, a wy jeśli macie ochotę wpaść i wygrać taki kultowy pokrowiec na telefon wodoodporny, to wpadajcie do nas, jesteśmy tutaj do godziny 20.

0: Nie ma jak poswingować z parą z głośników, znaczy zatańczyć swinga
1: no,
0: z parą z głośników. Dire Straits, kapitalny kawałek. My jesteśmy dzisiaj w naszym plenerowym studiu pod Stadionem Narodowym w Warszawie.
1: Tak, ale nie chcemy być samolubni. Wiemy, że nie wszyscy mogą tutaj z nami dzisiaj być, dlatego dla tych, którzy być z nami nie mogą, ale Foo Fighters chcą posłuchać, zagramy za chwilę najnowszy numer tej kapeli, czyli Window.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Hej, zwrot emocji! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
17: Nie trzeba nas myć.
18: Ale etykieta musi być.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po reklamie.
0: Fighters w Polsce z Amteradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Tłum gęstnieje pod Stadionem Narodowym, coraz więcej fanów w koszulkach Foo Fighters, ale jeśli wracacie właśnie z roboty i jest wam smutno, że nie ma was tu z nami, to nie martwcie się, bo para
2: zgłośników... Jesteśmy tu w waszym imieniu.
1: Do ósmej!
2: Zanim w ogóle narodziło się Foo Fighters, słuchajcie, a Nirvana była u szczytu popularności z albumem Nevermind, Dave Grohl pisał już własne piosenki, które z szacunku do talentu Kurta Cobaina chował do szuflady. Pod koniec lat 90. i 91. roku nagrał je, słuchajcie, potajemnie w studiu swojego przyjaciela Ambaretta Jonesa, grając na wszystkich instrumentach. Materiał zyskał uznanie lokalnej niezależnej wytwórni, która wydała go w 92 roku w eksperymentalnej serii wyłącznie na kasetach magnetofonowych. Grohl, obawiając się reakcji managementu Nirwany i samych fanów, ukrył się pod pseudonimem Late. No a kaseta stała się białym krukiem. Wydany na niej utwór Marigold trafił później do repertuaru Nirwany.
1: No a reszta jest już historią, jak wiecie. No dobrze, kochani, my szykujemy się do koncertu Foo Fighters. Wy z nami też, ale nie zapominamy o dobrej, sprawdzonej klasyce rocka. Teraz Derek and the Dominos i Layla.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Metallica, zespół doskonale znany na pewno fanom Foo Fighters, zresztą kiedyś wybrzmiał na koncercie w wykonaniu młodego, zdolnego gitarzysty. Para z głośników wciąż bucha spod Stadionu Narodowego w Warszawie.
2: Para się dzisiaj kręci wokół Foo Fighters, dlatego że czekamy na ich koncert na Stadionie Narodowym, ale słuchajcie, dzisiaj jest dzień, w którym rozmawiamy sobie troszeczkę o tym zespole, zaglądamy im tu i ówdzzie, a Dave'owi Grohlowi zajrzymy teraz do talerza, bo okazuje się, słuchajcie, że mimo tego, że podróżował po całym świecie, najbardziej kocha jeść takie typowe brytyjskie śniadanie złożone z kiełbasek z fasolką i jak sam żartował w jednym z wywiadów, gdy przyjeżdża do Londynu, właśnie to zamawia najchętniej i nawet twierdzi, słuchajcie, że mógłby jeść ten posiłek 7 razy dziennie przez resztę życia i nadal byłby szczęśliwy.
1: Pozazdrościć Dave'owi, ja też mógłbym jeść taki posiłek 7 razy dziennie, ale nie wyglądałbym na pewno jak Dave. A już za chwilę w parze z głośników w Antyradiu Nirvana i Lithium, także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Fantastyczny kawałek Billy F. Gibbons, Living It Up, Down in Texas w parze z głośników. 26 minut do godziny 19.
2: Już coraz mniej czasu zostało do wejścia Foo Fighters na scenę narodowego, ale fani z całej Polski czekają, by wspólnie zaśpiewać swoje ulubione kawałki.
3: Słyszałem, że ogólnie Dave świetne imprezy robi, więc oczekuję mega zabawy.
4: A myślisz, że Dave dzisiaj zagra na perkusji, czy tylko gitara i wokal?
2: No mamy nadzieję.
5: Ja liczę na My Hero na pewno oczywiście, bo to można powiedzieć taki hołd dla Taylora Hawkinsa, który no niestety opuścił nas, więc myślę na pewno, że przy My Hero na pewno nie jednemu pocieknie łza, bo tak naprawdę no straciliśmy wielkiego perkusistę. Liczę, że się wymienią z Rubinem i coś tam zagra na perkusji, nie?
4: Jakie emocje są teraz tuż przed tym koncertem?
6: Na razie jest chill, jest fajnie, przygotowujemy się mentalnie, będzie dobrze.
7: Hello, I'm waiting here for you, ever long.
4: Nastroiliście się pod ten koncert?
6: Wałcie się wystroiliśmy.
4: No. Śpiewaliście dużo?
6: Tak, troszeczkę.
8: Całą trasę żeśmy puszczali.
6: Tak, trzeba było się przygotować.
3: Najwybitniejszymi śpiewakami nie jesteśmy, ale...
8: Jak?
3: Ale...
4: Autopromocja nie hańbi, pamiętaj. A jak długo jechaliście? Ile tej muzyki Foo Fighters już słuchaliście?
3: Z 2 godzinki.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 20, a do tego czasu możecie odwiedzić nas w naszym studiu obok bramy numer 1. A już teraz odpalamy sobie ironiczny, żartobliwy kawałek The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

0: Za nami, a już za... Czekaj, Tomek, patrzę na zegar. No, półtorej godziny Foo Fighters na scenie Stadionu Narodowego, PGE. My nie możemy się doczekać, my też tam będziemy.
1: Będziemy pod samą sceną, oczywiście, że tak, też będzie kolejna okazja, żeby jeszcze z nami zbić piątkę. Pamiętajcie, teraz będzie news z cyklu. Zawsze planujcie przyszłość tak, jakby miał spotkać was największy sukces. Kiedy Dave Grohl zakładał Foo Fighters, celowo wybrał nazwę, która ukrywała tożsamość po tragicznej śmierci Kurta Cobaina. Nie chciał, aby jego nowy projekt był promowany hasłami w stylu nowy zespół perkusisty Nirwany. No i wybór padł na termin z czasów II wojny światowej. Amerykańscy piloci myśliwców, słuchajcie, nazywali tak niewyjaśnione zjawiska na niebie, tajemnicze świecące kule świetlne, które potrafiły krążyć wokół samolotów. No i Grohl przyznał po latach, że gdyby przypuszczał, że ten projekt odniesie tak gigantyczny sukces i przetrwa dekady, prawdopodobnie wymyśliłby inną nazwę, bo Foo Fighters uważa za jedną z najgłupszych w historii rocka. Ale ja ją uwielbiam.
0: Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi, ale antyradio też inspiruje. I gdyby panowie mieli okazję dzisiaj na przykład oświadczyć się kobiecie, bo dlaczego nie,
1: ale
0: prawda?
1: Oczywiście.
0: No to my proponujemy soundtrack do tegoż wydarzenia. Jet i Are You Gonna Be My Girl teraz na antenie Antyradio.
1: To już za chwilę.
0: Za chwilę, tak.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
5: O, a ile?
4: 200 zł w apce.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduch-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: No dla mnie to jest właśnie ten wehikuł czasu, o którym śpiewał Rysiek Riddle. Stąd się brzmią tak, jak brzmieli na samym początku kariery, aż trudno uwierzyć.
2: Tak, o Foo Fighters sobie dzisiaj rozmawiamy i wyobraź sobie, że Dave Grohl prawie został heartbreakerem, chociaż w niektórych obszarach życia nawet dosłownie, ale zostawmy to.
1: Tak.
2: Krótko po śmierci Kurta Cobaina Dave Grohl wystąpił jako perkusista z zespołem Toma Pettiego i The Heartbreakers właśnie, nie wiem czy wiedziałeś, w programie Saturday Night Live i po tym występie Tom Petty zaproponował Dave'owi dołączenie do zespołu na stałe, no ale Grohl na szczęście dla Foo Fighters odrzucił tę ofertę i niedługo później skupił się na własnym projekcie, który stał się tym zespołem, który dziś na Stadionie Narodowym zagra dla Polaków.
1: No i całe szczęście dla nas i dla wszystkich fanów Foo Fighters. Powolutku zbliża się ta godzina, kiedy Foo Fighters wejdą na scenę, ale nie, to jeszcze nie ten moment. Przypominam tylko, że po 23 w specjalnej audycji możecie dzielić się waszymi wrażeniami z koncertu, a my już teraz odpalamy Billy Idol w parze z głośników. To wprawdzie nie białe tango, tylko białe wesele, ale panie mogą prosić panów. Jedziemy!

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: As Sick as the Secrets Within od Mansona. To jest utwór z ostatniej płyty artysty, ale ten już zapowiedział, że będzie nowa, także czekamy.
2: A my jesteśmy dzisiaj w Warszawie pod Stadionem Narodowym, gdzie no już niedługo rozpocznie się koncert Foo Fighters. W tej chwili pod stadionem króluje pośpiech. Ostatni fani zespołu śpieszą na koncert, który już za chwilę wystartuje.
3: Cześć, kochani, zatrzymajcie się proszę na sekundkę. Zmierzacie pewnie na koncert.
4: Zgadza się.
3: To jakie teraz emocje na chwilę przed koncertem?
4: No taka ekscytacja, bo jednak, no szczerze mówiąc, się nie spodziewałem, że uda mi się bilety na Foo Fighters wyrwać.
3: Super, widzę, że pozytywna energia od ciebie bije.
4: Tak, jak najbardziej.
5: Bardzo pozytywna, w ogóle bilety z Antyradia wygrałem, więc pozdrawiam serdecznie.
3: A od jak dawna słuchasz Foo Fighters?
4: Od dziecka prawie, więc jakby no... Tak na poważnie, żeby rozpoznawać, że to Dave Grohl i tak dalej, to myślę, że tak od 15 lat.
6: Kiedyś lata temu byłem fanem Nirwany jako mały dzieciak. Wiadomo, jak to się potoczyło i skąd się wzięło Foo Fighters. Myślę, że bardziej jestem fanem Dave'a Grohla niż samego Foo Fighters i stąd jestem.
3: Będziecie skakać, szaleć, pogo będzie?
7: Tak, będziemy łapać Dave'a, jak spadnie ze sceny.
8: Oby nie spadł, bo więc nie zagrał.
7: No już kiedyś zrobił trasę ze złamaną nogą, także ma już obcykane.
9: Foo Fighters!
1: Z mikrofonem goniła Was Paulina Kozioł. Życzymy dobrej zabawy, no i liczymy na Wasze relacje po koncercie. Dzwońcie koniecznie do Bartka Synowca, który poprowadzi pokoncertową audycję.
0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
10: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
11: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
15: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend, okna, drzwi, bramy.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Foo Fighters w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Za nami Muse, który ma chyba całkiem spore grono fanów w Polsce, ale nie tak duże jak Foo Fighters, tak mi się coś wydaje. Słuchajcie, możecie zaglądać na nasze media społecznościowe, bo nasza Ola przygotowała bardzo fajne materiały dzisiaj sprzed Stadionu Narodowego, także chodźcie, klikajcie, lajkujcie, róbcie
2: tak. Tak, no spotkaliśmy mnóstwo fantastycznych ludzi, jak zawsze, kiedy w okolicy gra najlepszy rok na świecie. Jesteście tutaj, przychodziliście licznie, mieliście szansę, żeby zgarnąć merch Antyradia i taka szansa jeszcze na pewno wielokrotnie się powtórzy. My natomiast już powoli się odmeldowujemy. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambroży-Obertyn. Tomek już przywdział swoją antyradiową bluzę, co oznacza, że za chwilę będziemy szaleć, pogować na płycie Stadionu Narodowego. A wy pamiętajcie, że takie bluzy swoją drogą też możecie wygrywać w konkursach w parze z głośników.
2: Odrobina autopromocji nigdy nie zaszkodzi. Dobrze, kochani, to miłego wieczoru. Bawcie się niegrzecznie. Pamiętajcie, że Bartka Synowca, audycja po 23:00, będzie można podzielić się wrażeniami z koncertu Foo Fighters. A teraz już hej i fantastyczny numer. Sick!
1: Pa!

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek.

Dzień dobry, witam was bardzo gorąco w 531 wydaniu Zaraz będzie ciemno, a przywitał nas zespół Arkaj 2017 rok i pomyślałem sobie, że to będzie idealny wstęp do muzyki, którą dzisiaj będziemy prezentowali, takiej bardzo różnej. Nie zaprezentujemy dzisiaj muzyki, która będzie brzmiała na najpiękniejszym festiwalu świata. Ta muza pojawi się za tydzień, bo to będzie także prezentacja ostatnich dwóch zespołów, które zagrają na dużej scenie. Bardzo zapraszam do słuchania. Dzisiaj zaprezentujemy wam trzech kolejnych gości, czyli w ten sposób poznacie cały skład Akademii Sztuk Przepięknych, która to Akademia będzie w roli głównej naszych rozważań, bo już 20 lat jak zapraszamy was na spotkania, które 20 lat temu w rozmowie z Wojtkiem Morawskim, Zbyszkiem Hołdysem i z mojej osobie na ulicy Niedźwiedzia, tam gdzie była Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w moim niewielkim pokoiku zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy by jeszcze coś zrobić na festiwalu, co byłoby takim elementem składowym całego pomysłu wtedy festiwalu, który się nazywał Przystanek Woodstock. Powstał z emocji, powstał z pomysłu bardzo luźnego, ale od samego początku po dzień dzisiejszy zrzesza te wszystkie pomysły w jedną ogromną pakę, gdzie wszyscy razem ten festiwal tworzymy. I mało tego, przez te 31 lat, bo teraz będzie 32 edycja tego festiwalu, nie pękliśmy i nie prowadziliśmy biletu. Nie jest to impreza biletowana, gdyby ktoś nie wiedział, a wydaje się, że to takie jest wszystkim znane. Otóż nie. Rozmawialiśmy dosłownie kilka dni temu z osobą związaną z dużą firmą. Rozmawialiśmy o ewentualnej współpracy i ta osoba, która się zajmuje marketingiem, zadała nam takie nieśmiałe pytanie, czy jest możliwość, żebyśmy załatwili jej bilety na tegoroczny, najpiękniejszy festiwal świata. Nawet się zastanawialiśmy, czy ich nie wydrukować specjalnie dla tej osoby, aby miała tą satysfakcję, że dostała je od nas. Nie, biletów nie ma. I myślę, że chcemy podtrzymać tę ideę, która daje nam taką ulgę, ogromną ulgę. Bilet to jest zobowiązanie, bilet to jest w pewnym sensie także jakaś moc, która jest w posiadaczu biletu i mówi: o, nie podobało mi się, ojej, chyba będę drapał zwrot pieniędzy. Tutaj jest tylko wasza wola i wasza decyzja. Jadę na festiwal, nie jadę. Jeżeli jadę, biorę go takim, jakim jest. I za to wam dziękujemy, bo dotychczasowe ogłoszenia budzą bardzo dużo dobrych emocji. No i za tydzień już postawimy kropkę na D. Moi drodzy, archive, ale za moment teraz nasza zagadka, bo to oczywiście tradycja. zbc@antyradio.pl. Kto i kiedy zagrał tak na najpiękniejszym festiwalu świata, a więc podajecie swoje odpowiedzi. Uwielbiamy, jak czytamy w trakcie jeszcze audycji rozwiązanie, bo jak je czytamy w trakcie, to znaczy, że nie jest to prawidłowa odpowiedź. A o czym będziemy rozmawiali? Najpierw zagadka, a później wracamy do tematu związanego z Akademią Sztuk Przepięknych. Jeszcze raz, witamy serdecznie. Jeżeli gdzieś pada, to ma padać. Niech sobie popada. Niech ta ziemia przyjmie trochę wody, a później niech nas raczy zielenią, przyjaźnią, dobrą atmosferą i dobrą pogodą. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? zbc@antyradio.pl.

Wtedy, kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl, wyciszyłem, Anusz się przedstawił i wtedy będzie po zagadce. Basia Skrosna Odrzańskiego zaczęła bardzo spokojnie. Dobry wieczór. Witam bardzo ciepło prezesa Hodorana i was, kochani. Czyli jesteście wszyscy jeszcze dodatkowo powinitani. Spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim. Urzekł mnie swoim ogromnym dystansem do siebie, specyficznym humorem, empatią, bezkompromisową szczerością. Nie bał się wejść na ciężkie tematy, na przykład o Kościele katolickim. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, Marek Złowicza. Jurku, dziękuję za pokazanie projektu karty festiwalowi. Jak zwykle ładne, cacko, a wiadomo, kiedy będzie można zamawiać. I tym samym już wiecie, o czym będziemy mówili. 20 lat, jak Akademia Sztuk Przepięknych jest i także była podczas pandemii, kiedy robiliśmy ten niesamowity festiwal w Wielkiej Hali. Oby to się nigdy już nie powtórzyło, ale zrobiliśmy. I także tam mieliśmy gości, zgodnie z tym rytuałem, że spotkamy się na Akademii Sztuk Przepięknych w namiocie, gdzie jest mała scena tylko z nazwy. I dzisiaj będziemy mówili, pytali was o to jedno spotkanie, które zostawiło was najwięcej wrażeń, które pamiętacie, a przecież było ich bardzo, bardzo dużo. Wspomnienie wszystkich gości, jacy byli na ASP, tak sobie wypisałem szybko. Titus ze Sidrinkiem, Krzysztof Zalewski, Mela Kotelu, Katarzyna Nosowska, Maria Peszek, Michał Wiśniewski, Adam Małysz, Otylia Jędrzejczyk, Jerzy Dudek, Jan Tomaszewski, Mariusz Pudzianowski, Anita Wodarczyk, Janina Ochojska, Aleksander Doba, Marek Kamiński, Łukasz Orbitowski, Jacek Dukaj, pan generał Różański, Marek Kondrat, Bogusław Linda, Jerzy Sztur, Janusz Gajus, Joanna Kulik, Dorota Masłowska, Jerzy Bralczyk, Szymon Hołownia, Wojciech Mann, Martyna Wojciechowska, Adam Bodnar, Olga Tokarczuk, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Lek Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki był, Leszek Balcerowicz, Jerzy Buzek, Bolesław Komorowski, Joachim Gauk, Maciej Sztur, ale nawet było dwóch panów Szturów, Artur Barci, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Michał Żebrowski, Katarzyna Figura, Grażyna Turbiska, Robert Więckiewicz, Borys Szczyc, Kuba Wojewódzki, Tomasz Sekielski, Marcin Prokop, Dorota Wellman, Karol Paciorek, Janusz Głowacki. No to tylko tak, słuchajcie, wypisałem sobie szybko z tego, co tak miałem pod ręką, a więc zajrzałem na nasze strony, a przecież jeszcze było dużo, dużo więcej gości. Być może wy będziecie ich wspominali w tych swoich opisach. Co do tematu audycji, to w pamięci zapadły mi, o, słownie trzy, ale pytamy o ten jeden, dobra, przeczytam. Spotkania z Dorotą Wellman z 2020 roku, z Dawidem Ogrodnikiem, dzisiejszym jubilatem, najlepsze życzenia z okazji 40 urodzin, Patrykiem Galewskim oraz scenarzystą filmu Johnny, Maciejem Kraszewskim z 2022 roku oraz spotkanie z Miśkiem Figurskim z 2024, podczas którego musiałem rodzić się po angielsku, bo czułem, że się zaraz rozkleję. Coś niesamowitego. Misiek Figurski, czyli nasz człowiek, który tutaj siedzi przy tym stoliku codziennie rano. Napisał Wirek spod Wadowic, jeszcze dodał, a miało być tylko trzy. Spotkanie z Markiem Kondratem nie przebije nic. Burning Spear, moi drodzy. Ja najpierw się posłuchajmy przepięknie bojającego reggae muzycznego, abyście się mogli tak zastanowić. To jedno spotkanie na ASP, które po prostu was powaliło.

A do festiwalu zostało już tylko 45 dni. Jutro, kiedy będziemy mieli naszą domową orkiestrę o 11 na Żywca, to już będzie tylko 44 dni. Na pewno takim szczególnym spotkaniem było to z Kasią Stoparczyk. Byłem na nim niespełna 3 miesiące po narodzinach naszej córeczki Emi. I gdy każdego dnia patrzę na MM, to zgadzam się z Kasią, której tak nam brakuje, że dzieci to najlepsze istoty na świecie. Dzieci równa się cała prawda o życiu i serce, które nam dorosłym dają i którego od nas pragną. Mocne wrażenie zrobiła na mnie też rozmowa z Michałem Figurskim. To była taka rock'n'rollowa podróż po życiu, muzyce, pasji do radia i nie tylko. Pozdrawiam, życzę jego polędrokowego i mundialowego wieczoru Przemek Żmuda. Przemek, tak, podglądamy oczywiście. Telewizor włączony, więc nawet zobaczyliśmy Hiszpanów. Chyba nie mają najlepszej miny, 0-0, ale na tym polega Mundial 2026. Tu się naprawdę może dużo wydarzyć dziwnego i to jest cały też urok w tym. Dla mnie najważniejszym spotkaniem na ASP była rozmowa z Martyną Wojciechowską. Było to jedno z moich wymarzonych spotkań, ponieważ Martyna od lat jest moją inspiracją i wspaniale było widzieć, jak wielu festiwalowiczów przyszło jej posłuchać. Swoją drogą to był chyba rekord frekwencji spotkania ASP. Bardzo ci jestem wdzięczna, drogi prezesie, za spełnienie marzeń. W tym roku szykują się kolejne rozmowa ze Sławoszem, którego nie mogłem się doczekać, czyli z naszym astronautą. To dodaję od siebie. Pozdrowienia dla całej ekipy domowej orkiestry oraz fanklubowi ZBC Ściskawa dla Hodora Ania ze Szczecina. W pamięci zapadło mi kilka spotkań, m.in. spotkanie z panem Andrzejem Wajdą oraz spotkanie z moim ulubionym prezenterem Markiem Niedźwieckim, którego audycję słuchałem od wczesnych lat mojego dzieciństwa, oraz pana Bogusława Wołoszańskiego, którego mógłbym słuchać godzinami o historii XX wieku. Pozdrawiam, Mario ze wsi Bogusa. Właśnie na tym polegają te spotkania, że nasi prowadzący otwierają się na różne opowieści, których myślę, że nawet nie mieli może zaplanowanych. Atmosfera jest tak fantastyczna i tak cudowna i prowadzący, którzy najpierw przepytują, ale później dają duże pole do zadawania pytań przez was. W związku z tym zapraszam was, abyście wchodzili na nasze rolki, które teraz wam prezentujemy od jakiegoś czasu. Takie króciutkie, powyciągane. Zajmuje się tym Tymek, który u nas montuje materiały, też jest operatorem kamery. I to on wybiera takie momenty, które później z przyjemnością się ogląda, kiedy się słucha panią Tokarczuk, kiedy się słucha Marka Kondrata, nie tylko z tej nauki języka angielskiego, ale także z różnych innych opowieści. I robi to niesamowitą robotę. Takie perełeczki, które dają dużo do myślenia. Oglądajcie, bo to istotnie brzmi. Dikanda, moi drodzy, 2025 rok, a po Dikandzie poznacie kolejnych naszych gości, którzy będą w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, na Akademii Sztuk Przepięknych. To za chwilę.

0: Dikanda zagra 19 czerwca w Warblewie, 20 Milicz, 26 Józefów, Bratnie Dusze, Franciszkańskie Spotkanie Młodych, 27 czerwca w Będzinie, a 28 w Warszawie. Też będą grali w lipcu, ale to będziemy mówili dopiero jak będzie lipiec, moi drodzy. Przepiękne maile piszecie. Moim zdaniem, mimo że jestem osobą niekoniecznie wierzącą, spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim było bardzo wartościowe i po prostu ludzkie. Największe wrażenie zrobiła na mnie nie sama tematyka związana z wiarą, ale sposób, w jaki opowiadał odpowiadał na pytania publiczności. Jego odpowiedzi były szczere, pełne humoru i jednocześnie skłaniały do refleksji. Nie oceniał ludzi przez pryzmat ich poglądów, tylko starał się zrozumieć ich punkt widzenia. Szczególnie podobało mi się to, że nawet na trudne pytania odpowiadał w prosty i przystępny sposób. W jego wypowiedziach było dużo empatii, dystansu do siebie i życiowej mądrości wynikającej z doświadczeń pracy z osobami ciężko chorymi. Dzięki temu rozmowa nie miała charakteru kazania, lecz była otwartym dialogiem z publicznością. To spotkanie było dla mnie piękne, dlatego że przypominało, jak ważne są szacunek, uważność na drugiego człowieka i umiejętność słuchania. Niezależnie od wiary można było wynieść z niego wiele inspirujących przemyśleń dotyczących życia, relacji i tego, co naprawdę jest ważne. Mam parę typów, i to napisała oczywiście Paulina i chłopcy z deszczowego Łobza. Mam parę typów, napisał Jakub, Marek Kondrat, ksiądz Jan Kaczkowski, Artur Barci, Siobaj Szturowie, Marcyna Wojciechowska, prezydenci Niemiec, Joachim Gauck, Polski, Bronisław Komorowski. To myślę, że to te, które bez wahania bym wymienił, jak ktoś by mnie zapytał. Praktycznie każdy go jest zaproszony na SM, miał coś ciekawego do opowiedzenia. Publiczność też mogłaby się w ten trend zaliczać, ponieważ pytania tak skonstruowane, że nie ma dziennikarsko. Każdy rok pokazał również różnorodność wyboru gości i ich niesamowitą elokwencję. Czekam na tegoroczne SP z utęsknieniem. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. Na mapce nie festiwalowej nie widzę alei Domówkowej. Zaraz to sprawdzę, Jakub. Wydaje mi się, że powinny być te same aleje, które były rok temu. No i moi drodzy, w takim razie bam, bam, powiemy, kogo jeszcze zapraszamy na tegoroczne ASP, czyli kolejna trójka, i w ten sposób zamkniemy wszystkich gości. Jeszcze w dzisiejszej audycji przeczytamy o wszystkich. Gościem kolejnym będzie Marian Dziędziel, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów na ekranie od końca lat 60. XX wieku. Wieloletni aktor teatru imienia Juliusza Słowackiego, laureat polskich nagród filmowych Orły za rolę w Weselu. Znany z ról twardych, niejednoznacznych i bardzo wiarygodnych bohaterów, wystąpił w ponad 100 filmach i serialach. Odbędzie się spotkanie w czwartek, 30 lipca o godzinie 11. Kolejnymi gośćmi jest Zosia Zborowska, Wrona i Andrzej Wrona. Zofia, aktorka filmowa, serialowa, dubbingowa, osobowość telewizyjna. Andrzej, były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku. Od 2026 roku zostali prowadzącymi polskiej edycji programu I Love Is Blind, czyli, moi drodzy, angażując się w akcje społeczne dotyczące zwierząt, adopcji psów, należą do tych par, które bardzo otwarcie mówią o rodzicielstwie i codziennym życiu rodziny. Spotkanie odbędzie się z tą dwójką 1 sierpnia o godzinie 11. I ostatnim gościem będzie bam, bam, Juliusz Machulski, jeden z najważniejszych polskich reżyserów i scenarzystów po 1980 roku. Twórca kultowych filmów Wabank, Seks Misja, King Size i Killer. Mistrz komedii z elementami satyry społecznej i politycznej. Jeden z nielicznych polskich reżyserów, których filmy regularnie oglądają kolejne pokolenia. Widzów, spotkanie odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 9. Nie przeczytałem prowadzących, bo to jeszcze jest ustalane, więc nie dostałem takiej wiążącej wiadomości. Ale jeszcze raz, Marian Dziędziel, Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona oraz Juliusz Machulski. Słuchałem pana Juliusza, czyli Juliusza w zeszłym roku na otwarciu roku akademickiego w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i powiem wam, że cała filozofia przedstawienia tematu i opowiedzenia o tym w sposób tak niebywale piękny, no można porównać tylko z takimi krótkimi scenariuszami, jakby to był film, czyli Wabank, czyli Seks Misja. No po prostu to się, tego się słuchało i tak do końca nie było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. A chodziło o to, żebyśmy się my, słuchacze, dobrze poczuli i wiedzieli, że ludzie, którzy tworzą, są ciekawym elementem naszego życia, bez którego byłoby nudno. Nudno, jeszcze raz nudno. W związku z tym myślę, że te spotkania będą miały niesamowity wymiar, będą miały niebezpieczeństwo, niebywałą temperaturę, także dzięki temu, że jesteście wy, jak ktoś tutaj napisał bardzo pięknie, nie tylko goście, ale wy także jesteście tym bardzo ważnym, cudownym elementem. Troszeczkę tak powiem na przekór Mrozu 2025 w utworze Zanim spadnie deszcz. Mrozu, mamy go na razie pod dostatkiem i utrzymajmy ten dobry klimat budowania pięknego lata.
1: Ale z tego bam bam to chyba ci zrobię jingla na przyszłość, wiesz?
0: Bam bam,
1: bam, bam.
0: Lecimy.

0: spadnie deszcz.
1: A więc podsumowując, czwartek 30 lipca o 9 rano Marzena Figiel-Strzała, 11 Marian Dziędziel, godzina 13 Agata Kulesza, piątek 9 rano Julia Szeremeta, godzina 11 Bartek Dajnowski, godzina 13 Radomir Wit, sobota godzina 9 Juliusz Makulski, godzina 11 Gosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, godzina 13 Sławosz Uznański-Wiśniewski. Zaczynamy wcześniej, po to, aby wcześniej zakończyć o godzinie takiej, gdzie nie musicie wstawać, aby biec na dużą scenę. Będziecie mieć czas i teraz uwaga, uwaga, uwaga, wszyscy, którzy zaczynają o 9 rano, Juliusz Makulski, Julia Szeremeta, Marzena Figiel-Strzała, nie mieli żadnych zastrzeżeń, a przecież godzinę później zaczynaliście w zeszłym roku. Będą o 9, więc wy także musicie być, ale o to was pytaliśmy i w audycji zadaliśmy wam takie pytanie, czy dacie radę? Generalnie tam parę osób powiedziało, o Jezu, chyba mnie być musiał czajnik obudzić, gwizdek z czajnika, ale powiedzieliście, będziemy. Więc liczę na to, że będziecie. Kochany Jurku Chodorze, wszystkie spotkania ASP, w którym miałam okazję uczestniczyć, były wyjątkowe i pozostawiły po sobie wiele inspirujących wspomnień. Każde z nich wnosiło coś wartościowego, skłaniało do refleksji, pozwalało spojrzeć na świat z innej perspektywy. Najbardziej zapadły mi jednak w pamięci spotkania z Markiem Kondratem, księdzem Janem Kaczkowskim oraz Martyną Wojciechowską. Były to rozmowy pełne autentyczności, mądrości i życiowych doświadczeń. Szczególnie poruszyły mnie ich szczerość, pasja oraz sposób, w jaki dzieli się ze swoimi przemyśleniami, historiami. To właśnie te spotkania na długo pozostaną w mojej pamięci jako jedne z najcenniejszych doświadczeń związanych z ASP. Ściskam przeogromnie Ania z rodzinką modelarzy. Modelarze wszystkich krajów, włączcie się. No, 50 tam Aniu jest gdzieś tam w tle, więc ściskamy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Poszło wszystko do ciebie tak, jak prosiłaś. Mi najbardziej w pamięci zostało spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem, ponieważ bardzo mnie interesowała jego kariera aktorska, przejście na muzyczną i bardzo ciekawą stronę. I bardzo ciekawie o tym opowiadał. Chociaż na mało spotkaniach byłem, bo albo zasypiałem, albo, aha, leczyłeś coś czymś, och ty. A tam strefa bez alkoholu i bardzo to dobrze, że Sesu z Oławy to podaje. To jest strefa bez alkoholu. Kolejnym oczywiście chyba najsławniejszym była nauka angielskiego z Markiem Kondratem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I pamiętajcie, że oprócz tego, że to jest strefa bezalkoholowa, to także wyłączamy telefony. Czujemy się tam naprawdę z wielką kulturą. Wiele było spotkań, na których byliśmy w ASP, ale chyba najbardziej w pamięci zostało mi to jedno. Prezydentem Polski i Niemiec, kolejki przed wejściem, skrupulatne sprawdzanie każdego i z absolutnie niczym nie można było wejść, nawet z butelką wody. Zrozumiałe względy bezpieczeństwa. Widać było, że spotkanie z nami i cały festiwal zrobiło to na nich ogromne wrażenie. No i przybicie piątki z dwoma prezydentami niezapomniane. Ściskałem was wszystkich mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną. Uwielbiam ten numer instrumentalny. Guano Apes 2024.

Długo na Eps, ale to był taki instrumentalny numer, co do ASP, to skoro tylko jedno, to będzie to spotkanie z panią Marią Czubaszek. Poziom humoru i dystansu do siebie level 200%. To jest w ogóle kosmos, że tak wielu cudownych ludzi już nie ma wśród nas, a na nagraniach z ASP wciąż żyją, a nas nieustannie olśniewają swoimi osobowościami. Napisał Robert, hodowca paści koników, jak o sobie pisze, i strzelając zagadkę, no, bardzo ją dobrze napisał. I Kri i Asia zaczęli od zagadki bardzo dobrze. Dzięki ogromne dla Zbyszka Hołdysa za pomysł ASP. Ile ta przestrzeń zmieniła na festiwalu, czynią go teraz tak bardzo wyjątkowym. Przez te wszystkie lata tyle ciekawych spotkań, aż trudno wybrać to jedno. Mój top to Jerzy Sztur, Asi Szymon Majewski. Hejka, hejka, tutaj honorowy dealer czekolady, jeśli chodzi o mnie, to tak często na spotkaniach z ASP nie bywałem, ale urzekł mnie swoją historią pan Michał Figurski. Jak i spotkania z Nonówką. A jeśli mogłem coś dodać, to 2 tygodnie temu pisałem z panem Christianem Machinkiem bardzo mocną otwierawość i doskonale wie, co to znaczy hejt, gdy się pomaga. Christian prowadzi swój portal na promienieni.pl i pomogą samosiołom, którą żyją w czarnobylskiej strefie zamkniętej. Ma nawet na YouTubie ponadgodzinne filmiki z akcji pomagania. Przeczytałem tak jednym tchem, czyli to są już jakby propozycje na to, co się może wydarzyć za rok. To także wy podajecie nam najróżniejsze typy i my na tym się bardzo, bardzo mocno pochylamy, bo to ma swój także niesamowity wymiar. Szanowny Jurku i Chodorze i słuchacze, najmile obchodzicie imieniny w dzień audycji. Dziękuję, że jesteście jeszcze niedługo dodatkowo rocznica ASP. Pozdrawiam, Jola z miejscowości Wyzem. No pięknie, Jolu. Zamówię sobie życzenia. Życzę ci, Jolu, i wszystkim Jolom dzisiaj imieninowym. Także składamy moc całusów i tulenia do samego serca. Pasuje ten numer na imieniny Wielki Cień w Dolinie Mgieł 2017 rok.

na festiwalu. Jednak nie mogłam przegapić rozmowy z Martyną. Od wielu lat imponuje mi jako kobieta, podróżniczka, a jej opowieści słuchałam z wypiekami zalana morzem łez. Co się spłakałam, to moje, a po spotkaniu na zapleczu SP przypadkiem spotkałam panią Martynę w toalecie. Filkiem pogawędziliśmy, do końca życia w serduchu będę nosiła jej jedną radą, którą wtedy mi dała. Ściska mocno Klementyna. A jeszcze Jakub policzył, od momentu powstania w 2006 roku ASP stała się drugim sercem festiwalu. W latach 2006-2005 odbyło się, uważaj, 190 spotkań, 220 gości, w tym 7 gości zagranicznych. Coś niebywałego. Dzięki za tą policzałkę. A ja przypominam, że Patrol, który już ma koszulki Patrol, jest po naszych egzaminach, czyli już byli na festiwalu albo ukończyli nasze szkolenia. Zapraszamy patrolwosfer.pl, aby zgłaszać się już do grup, aby być na festiwalu. Tak samo Patrol Medyczny, wosfer.pl, pokojowy patrol medyczny. Także szukamy, jeżeli tylko macie ochotę z nami pracować w szpitalu polowym. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj powiedziałem, że nie będzie zespołów, które będą grały w tym roku, ale właśnie tutaj widzę, że jest Luk Jesień Tańcu 30 lipca, czwartek, na dużej scenie o godzinie 18:10. Wielkie widowisko z wizualizacjami. Widziałem, oglądałem w Japonii, tak się złożyło. Inny projekt, ale robi to wrażenie. Po prostu fantastyczny koncert szykuje się. Czwartek, 30 lipca, godzina 18:10. Luk!

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
12: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
13: Po reklamie.

0: Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
1: Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, to jest dla nas zaszczyt tu być. To jest dla nas zaszczyt. W tym roku miałem 5 lat.

2023 rok na dużej scenie Lemon i tą piosenką przywitaliśmy się z wami wszystkimi w drugiej godzinie ZBC 531 wydanie. A Lemon swoją drogą 12 lipca Opole od nowa festiwal i 31 lipca Mrągowo festiwal 12 godzin Serce Mazur, tak się nazywa ten festiwal. Jola zareagowała, chyba my się w imieniu wszystkich Jol. Szanowny Jurku, bardzo dziękuję serdecznie za piękną piosenkę, ale jeszcze bardziej za przepiękne życzenia. Mnie zachwyciło spotkanie z Marią Pakulis, niezwykle ciepłą i mądrą osobą. To jak pięknie, wzruszająco opowiadała o swoich doświadczeniach, w sposób wyważony, prawdziwy, niezwykle dyskretny. Opowiedziała o skrawkach swojego życia, nie zawsze łatwego. Kiedy tylko przyjechałem do domu, zakupiłem książkę Moja Nitka, którą serdecznie polecam. Spotkania na SP wzruszają, inspirują, czasami też właśnie rzucają nić, którą możemy złapać i zachować w swojej pamięci. Pozdrawiam, Ewa z Częstochowy. Pięknie napisałaś, Moja Nitka, którą serdecznie polecam. Spotkanie na SP wzruszają, inspirują, czasami też właśnie rzucają nić, którą możemy złapać i zachować w swojej pamięci. Pani Maria jest naszą sąsiadką na Kabatach i na bazarku się spotykamy. To właśnie Dzidzia spotkała Marię, która wręczyła jej książkę. Książkę przeczytaliśmy i natychmiast zadzwoniliśmy do Marii i zapytaliśmy się, czy byłaby naszym gościem na Akademii Sztuk Przepięknych. Pani Maria, tak jak tutaj pięknie to napisałaś, no pisze o sobie i mówi o sobie w sposób taki polski, nasz, zrozumiały, bo bardzo wielu z nas ma podobny jakby życiorys i podobne życie, kawał polskiego życia, tego jeszcze za czasów PRL-u. Najmilej obchodzicie imieniny w dzień audycji. Dziękuję, że jesteście i jeszcze niedługo dodatkowo rocznica SP u mnie zapadły w pamięci spotkanie z Szymonem Majewskim i pożegnanie Asi oraz moja rozmowa z Remigiuszem Rozem, ale wiele przepięknych spotkań mnie ominęło. Między innymi z Markiem Kondratem, gdzie film Dzień Świra znam na pamięć. Potrafiłem wyprzedzić każdą kwestię, jeśli ogląda film od początku do końca. Kabaretem Hrabi, Martyną Wojciechowską itd. Mam nadzieję, że tegoroczne przypadną nam w mój gust. Pozdrawiam Jola z miejscowości Występ. A więc jak powiedziałem, o 9 rano wstajecie i się nie ociągajcie, bo tam naprawdę będzie się działo bardzo dużo. W tym roku planujemy odwiedzić na SP Sławosza, mimo że nie śledziłem relacji puszczanych w internecie. To bardzo ciekawi mnie, jak wyglądało tam życie codzienne w zamknięciu przez tyle czasu w takim miejscu, sesu z Oławy. Nawet mieli gitarkę sesu, bo ja to śledziliśmy, ponieważ Sławosz wziął nasze złote serduszko numer 1 w kosmos. Musiało być specjalnie sprawdzone przez cały komitet astronomów i właścicieli tej rakiety, ale sprawdzili. Kazali bez szpilki, czyli żeby nie wpinać ją w nic, żeby nic nie przekuło. Chociaż przecież to nie był Zeppelin, który by się bał takiej dziurki albo iskierki. Ale poleciało, wróciło i zostało mega wylicytowane, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ja słyszę po co Alfa Blondi, moi drodzy. Peace in Liberia 2018 rok.

Starszy pan, ale jak piękny, jaką piękną sekcję miał, jak pięknie zaistniał na naszej najpiękniejszej scenie, najpiękniejszego festiwalu świata. Trudno na to odpowiedzieć, jeżeli chodzi o naszych gości i to jedno, jedyne, najważniejsze spotkanie. Marek Kondrat, Maria Czubaszek, Artur Barciś, ksiądz Boniecki, ale też wspaniale było posłuchać innych gości, to zawsze wspaniałe spotkania. Tyle gości ASP już nie ma wśród nas, a wspomnienia niech pozostaną zawsze w sercu. Profesor Lew Starowicz, pan Sztur, ksiądz Kaczkowski, a w tym roku Marian Dziędziel, wspaniale. Wow, Juliusz Machulski, ale zestaw wspaniały w tym roku. Co będzie, jak nie będzie mnie, nie może być tam, nie może mnie tam nie być. A, nie może mnie tam nie być, dobrze. Tak nam opisała Kasia. No właśnie, żebyście mieli wszyscy w sercach, żebyście tam być, bo ASP to jest festiwal, to jest coś tak pięknie żyjącego swoim bytem, a w tym roku prowadzący głównie dziennikarze TVN-u, i to my zapukaliśmy do TVN-u, czy nie zechcieliby nadać temu jeszcze większej takiej tuby, pokazywać to ASP, bo jest bardzo mądre, bo buduje tą społeczność obywatelską. I TVN odpowiedziało od razu, dobrze, spróbujmy to zrobić wszystkimi swoimi siłami. Więc wierzę w to, że tak, że będziemy tą tubę rozsiewali po tych, którzy nie mogą do nas przyjechać, którzy być może śledząc, oglądając nawet fragmencik, pozostawią sobie w sercu to niesamowite wrażenie, jakie ASP ma na najpiękniejszym festiwalu świata. Jurku Naju, kochańszy, rozmowa twoja, Adama Bodnara w Kostrzynie w 2019 roku, podsumowująca akcję Hejt mi nie gra. 10 dni potem, jak w Białymstoku na pierwszym Marszu Równości, wielotygodniowy hejt zamienił się w fizyczną przemoc i licznych rannych oraz traumatyzowanych. Nigdy nie byłam tak blisko śmierci, więc za wasze rozważania były ogromnie aktualne i też terapeutyczne. Chris Nidental, fotoreporter, autor słynnego zdjęcia ze stanu wojennego z czołgiem przed kinem Moskwa, grającym film Czas Apokalipsy. Nieprawdopodobnie piękny, wrażliwy, świadomy, skromny człowiek. Kocham was. Pacia Alan i Nora. Buziaki dla Chodora. Pacia, to nie był czołg, tylko to był wóz bojowy, tak zwany Scott, ale istotnie cała reszta się bardzo dobrze zgadza. Chris Nidental, mega skromny człowiek. Tak jak stał, potem poszedł tłum z małym aparatem fotograficznym, robiąc zdjęcia, tak jak on to potrafi, tego, co się działo na najpiękniejszym festiwalu świata. Siema chłopaki, spotkania na SP zapadających pamięć było wiele. Nie da się wymienić jednego, każdy jest inny. Wspomnę między innymi o spotkaniu z Kasią Nocowską, Martyną Wojciechowską, czy niezapomnianą Kasią Stoparczyk, która w niezwykły sposób rozmawiała z dziećmi, a dorosłym potrafiła przypomnieć o ich dziecięcej wrażliwości. Napisał Paweł z Krakowa. Bardzo miło było w naszej pamięci. Zapisało się spotkanie z panią Joanną Kulik w Warszawie, po którym były Jurku wspólne pierwsze przytulasy z tobą, podpisanie książki o Woodstocku oraz twoje słowa do naszej córki. To są twoi rodzice? Zgłoście to gdzieś. Pozdrawiamy serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. To było to spotkanie halowe, pandemiczne. I mam nadzieję, że już dogadaliśmy, że pani Joanna Kulik, Joasia Kulik, będzie za rok. Nie udało się w tym roku z różnych względów, ale za rok, Joasia, bardzo chce być razem z nami. Dzień dobry, Przemo, panie Jurku, Polędroki już za rogiem, przygotowania do przodu, a goście w tym roku dalej zaskakują, szczególnie państwo Wrona. Dziewczyna polubiła Love is Blind, niestety w tym roku nie może jechać i jej bardzo przykro, ale pojadę za nią i z miłą chęcią jej opowiem oraz zadam pewnie pytanie. Zaraz będziecie, no a zamknij się, pozdrawiam Przemo. Właśnie dlatego to rejestrujemy, dlatego później można także siedzieć to, co się działo na Akademii Sztuk Przepięknych. Pięknie piszecie, bo o każdym z naszych gości, którzy będą i tych, którzy już byli, wymieniacie i macie parę słów, czyli ASP zgadza się w sposób niesamowity. Wonky One, 2011 rok. Love.

0: A przy okazji ja zapraszam na moją taką ruleczkę dzisiejszą, ponieważ poniedziałek. Tak się złożyło, że ten poniedziałek jest z nocnym kochankiem. Czyli poniedziałek, trudny poniedziałek, ale okazuje się, że ten poniedziałek także bardzo pracowity, ponieważ Krzychu Sokołowski razem z Markiem, naszym montażystą, siedzą nad całym materiałem z 2025 roku. Nie są, tak, ze złotobączkowego materiału, to będzie materiał tegoroczny, a to był zeszłoroczny koncert. Koncert nocnego kochanka, za który zdobył złotego bączka. Piękny, niesamowity, widowiskowy i właśnie Krzychu siedzi u nas i składają, montują, a więc po pierwsze ten koncert będziecie mogli sobie pobrać i po prostu dostać go za fryko, ale także płyta CD i także wydawnictwo, czyli long play, siedzimy już nad okładką, siedzimy nad wszystkim, bardzo się cieszymy. Krzychu jest taką osobą, która się po prostu radośnie podchodzi do wszystkich takich spraw, że wydajemy płytę, to jest oprócz biznesu, oby tak było, bo przecież trzeba tą płytę sprzedać, to także jest to radość, że możemy się podzielić tym, co nagrywamy, co później montujemy, aby wam to przekazać. I tak samo ASP jest nagrywane całe, aby później przekazywać taki skrócony zapis całego spotkania, a z tego jeszcze porobić te roleczki, które cieszą, bo już nie tylko nauka języka angielskiego, wykonanie Marka Konrada, ale Marek Konrad jeszcze opowiada przepiękne wspomnienia z pracy z Andrzejem Wajdą, czy chociażby ktoś, kto zapytał Marka Konrada, jak zrobić, żeby przestali mi wiercić pod balkonem. Czyli kwestia z filmu Dzień Świra i Marek to przypomina, czyli dzieją się rzeczy niebywałe.
1: 1-0 dla Egiptu.
0: 1-0 dla Egiptu z Belgią w tym momencie 19 minuta, 29 sekunda. Oczkiem patrzymy na bok, bo to radośnie brzmi i da, bardzo nam się to podoba. Drodzy Jurku, Chodorze, całe ekipo, super kolejne ogłoszenie na SP, dziękuję, napisała Jola ze Szczecina. Usokowe spotkania na SP są dla mnie bardzo ważne. Każdy budujący, otwierający głowy, mi często na wesoło. Trudno wybrać to jedno, ale teraz piszę, mam w głowie spotkanie z Agnieszką Holland z 2014 roku i spotkanie z aktorami z filmu o Beksińskim, Ostatnia rodzina, nie pamiętam roku. Ściskam wszystkich was bardzo mocno. Dziękuję za, Jurku, za życzenia na tydzień dla wszystkich. Jolek, Jolka, pamiętasz to lato ze snów, gdy pisałaś tak mi źle. Piękny był ten koncert na Woodstock 2015. Jolu, właśnie pisząc teraz Agnieszka Holland, to nawet ja w głowie sobie układam, kto był, ale to przecież było, już tutaj szybko wyciągam, bo sobie to zapisałem, ta ogromna ilość spotkań, 190 spotkań, 222 gości, to naprawdę przypominacie przy okazji niesamowitą wartość Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku dwudziestolecie, 20 lat organizujemy te spotkania. Można śmiało powiedzieć, że to jest festiwal festiwalu. Festiwal festiwalu, Nothing But Thieves. To już dzisiaj potężna muza, potężna kapela. Oj, chyba nie byłoby nas stać na to, ale w 2017 roku i owszem, przyjechali schorowani, bez bagażu, bez gitar, ale zagrali cudowny, piękny koncert. Nothing But Thieves.

0: Ważny ślad zostawił w mnie spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem, pisze Asia Strzybiszewa. Przeżyła wtedy śmierć mamy i podzielił się z nami swoimi emocjami. Ciekawe były spotkania z Kasią Nosowską, Wojciechem Manem, Maćkiem Szturem, który dzwonił do taty, żebyśmy go pozdrowili. A pamiętacie debatę o hejcie? Mam koszulkę z tego wydarzenia. Trochę ta dziewiąta może być trudna, żeby dotrzeć na spotkanie, bo kolejki przy kranach pochłaniają sporo czasu. Ale na pana Machulskiego jaram się jak żona siary na widok Jurka Killera. Śliska Masia Strzebiszewa, plastycznie opisane. Patrolowa baba ze Żnina. Moje najlepsze spotkanie, zdecydowanie Kasia Stoparczyk, która tak pięknie rozmawiała z dziećmi o ich problemach i o tym, jak wiele te dzieci rozumieją pomimo swojego wieku. Jak jestem przy Kasi, to kolejna leśnie jest Kasia Nosowska. Rozmowy o życiu, sztuce, odnajdywaniu samego siebie. Oczywiście dopełnione tym jej niesamowitym poczuciem humoru. Moje podium uzupełnia spotkanie z Wojciechem Bojanowskim, które było opowieścią o kulisach pracy reportera wojennego, odwadze, odpowiedzialności dziennikarskiej, ludzkich historiach ukrytych za doniesieniami z frontu. Najbardziej dotknęły mnie jego odczucia po pracy, którą wykonywał w Ukrainie. Ściska mocno, do zobaczenia na SP, patrolowa baba ze Żnina. A ja pamiętam, jak Wojtek Bojanowski po prostu został. Pamiętasz? Chodo, po prostu został. Zawinął się w takim swoim tym stroju, w którym go zawsze widzimy, kiedy łączy się gdzieś ze świata. I okazało się, że chyba nie wiem, czy nawet na dwa dni, ale po prostu wsiąkł festiwal.
1: Pamiętasz, on coś zrobił takiego, że się jakoś ucharakteryzował z patrolowcami i taki w krwi takiej sztucznej, pamiętasz? Było coś takiego.
0: Gdzieś chyba robili jakąś pozorację
1: i on w to wszedł,
0: tym pozostał.
1: I się umazał i... No nie wiedzieli, jak mu pomóc. On mówi, nie, że wszystko jest w porządku, no ale wiedzieli, kim jest i skąd przybywa, więc no wszystko się mogło zdarzyć.
0: Czuł się wspaniale, pozostał na naszym festiwalu. Pamiętam, jak nasz gość, czyli kajakarz Doba, który nam znikł po prostu. W pewnym momencie szukaliśmy go wszyscy przed jego spotkaniem. On też jak wszedł w tłum, tak nam po prostu odpłynął. Ale znalazł się, był, opowiadał i tego rodzaju spotkania pani Maria Czubaszy, która wsiadła do innego pociągu przecież ona zupełnie pomyliła i przyjechała w zupełnie jakimś innym czasie i zapytała tylko o jedno. Jak to nie wolno tutaj palić? I nawet nie wiem, ale chyba nawet wytrzymała. Przypomnijcie mi, czy ona zapaliła wreszcie szluga, czy nie. Wydaje mi się, że nie, że jednak wytrzymała i wiem, że także zagadała prowadzącą. Ta chyba zadała dwa pytania i jak poszła w długą, tak po prostu zrobiła to w sposób przepiękny, fantastyczny. Ja tylko przypomnę, dzisiaj ogłosiliśmy 30 lipca o godzinie 11 Marian Dziędziel oraz sobotę o godzinie 9 Juliusz Machulski, o godzinie 11 Gosia z Borowska Wrona i Andrzej Wrona to nasi goście, którzy zamykają już całą listę, znajdziecie ją na naszych stronach internetowych, bo tam po prostu wszystko jest. Uwaga, ja przypominam, że 30 lipca już na najpiękniejszym festiwalu świata o godzinie 11.40 rozpoczynamy rozgrzewkiem, solidna rozgrzewka przed dużą sceną, dystans 3250 metrów, 3250 uczestników, wyrwało wszystkie pakiety w ciągu chyba godziny, ale zawsze dowiadujcie się 20 minut, ale dowiadujcie się w Dniu Sztuki, jeżeli ktoś tam nie dojechał, to zawsze będzie można odebrać, może jakieś informacje będą bieg.polendrockfestival.pl, żeby się dowiedzieć coś na ten temat i pamiętajcie, że naszą muzykę możecie słuchać w całości bez zagadywania aplikacja.polendrockfestival.pl, jak na przykład Gogol Dolls 2018 rok i wtedy go wysłuchać od początku do końca, lekko tupiąc nóżką i przygotowując obiad, czy tak jak ja wczoraj na meczyku, prasując Gogol Dolls.

Pięknie zagrany koncercik Go Go Dolls ze swoim jednym Iris przebojem, takim już światowym, ale cały koncert był po prostu miły dla niego, miły dla publiczności. Wszystkie spotkania na ASP, napisał Kasia z Wrocławia, są wyjątkowe, staram się być na wszystkich. Pamiętam, któregoś roku był pan, niestety nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, mówił o praworządności. Był wtedy na silnych lekach przeciwbólowych i wiedział, że niedługo umrze. Kilka tygodni później odszedł. Pamiętam, jak dostał owację na stojąco za to wystąpienie. Stałam wtedy i łzy mi leciały. To był Bogusław Stanisławski, to był pierwszy szef Amnesty International w Polsce. Starszy pan, o którym jedna pani, która zajmuje chyba po dzień dzisiejszy duże stanowiska w sądzie, nazwała go tam łachmaniarzem, nazwała go dziadem, nazwała go kimś, kto stał podczas demonstracji kobiet na w Alejach Jerozolimskich przy Moście Poniatowskiego. Obraziła go słowami okrutnymi, pani po wyższym wykształceniu, pani profesor nawet. Coś strasznego, coś niebywałego. Zrobiliśmy wszystko, aby trafić do pana Bogusława, a pan Bogusław nie wierzył, że odezwaliśmy się do niego, zaprosiliśmy go do nas do fundacji, a on wtedy powiedział, uczył angielskiego, a on wtedy powiedział, moim marzeniem jest pojechać na festiwal, a my, panie Bogusławie, a on mówi, Bogusław, Jurek, i przyjechał na ten festiwal. Dobrze o tym piszesz, dobrze to pamiętasz. To były jego, można powiedzieć, ostatnie chwile życia i przeżył je na festiwalu i stał z osobą, którą przyjechał, opiekunem, oglądał was. Wielokrotnie był gdzieś tam oparty o samochód, który gdzieś tam stał i pilnował, żeby Brightshow mu w każdej chwili pomóc. Patrzył na was i ta jego wypowiedź była w momencie, kiedy sędziowie byli na spotkaniu, mówili o praworządności na ASP i on po prostu od siebie dodał, mówiąc o tym, uważajcie, bo zło lubi się po prostu tak kręcić obok was i to zło puszcza do was perskie oczko i to zło się tak uśmiecha i robi se śmieszki najróżniejsze i podkręca atmosferę i nagle zanim się spostrzeżemy, to zło zamienia się w coś bardzo silnego, mocnego, formalnego, jakim chociażby były rządy, które próbowały nam wprowadzić tutaj takie rządy twardej, silnej ręki i jednego myślenia. I on przed tym ostrzegał, i on przed tym mówił. I on mówił przed takimi właśnie frywolnościami, które gdzieś puszczały wodze fantazji, które znamy z czasów faszyzmu, z czasów ciężkiego komunizmu, że można pewne sprawy załatwiać, tak po prostu po szalony sposób. I to się dzieje na naszych oczach cały czas. I dzisiaj też to się dzieje. To jest hejt. To jest wszechobecny hejt. I pan Stanisławski wstał i wtedy powiedział te słowa niesamowite, piękne. Musimy je wyciągnąć. I w tej rolce najszybko wam przypomnieć, bo to były mądre bardzo słowa. Krótki epizod, ale bardzo taki serdeczny znajomości z panem Bogusławem Stanisławskim. Piotr Bukartyk, pewnie, że będzie. Szykujcie się na akademię z głosami, z muzyką, z tym, że trzeba na te zajęcia chodzić, aby później na naszej scenie zaświewać stylu chmur. To jest także tradycja jak Akademia Sztuk Przepięknych.

0: żołnierzy pokojowego patrolu i wyszanął na ucokoła pyszności. Piękny piątek, piękny ucokowy dzień, kolejny piękny koncert Piotrek, który będziecie jeszcze długo, długo, długo na SP. Wielkie dzięki.
1: 14 lat temu, tak rozmawialiśmy sobie ze sceny razem z wami. Myślę, że tak samo będzie i w tym roku, kochany Jurku Chodorze. Jestem ogromnie wdzięczna za to, co robicie, że to w ogóle wam się chce to wszystko organizować już 20 lat. To wszystko wymaga ogromnej energii. Taką mega wartością jest nasze SP. Każdy może odnaleźć coś dla siebie, wraca ubogacony. Czasem jedną myślą zostawia, jedna myśl zostawia w nas to, na co czekaliśmy tak długo. Oprócz wszystkich znakomitych wymienionych tutaj gości, wspomnę to Tomasza Zielińskiego, pana od uważnego słuchania młodzieży, tych, których głos zagłuszają nasze uprzedzenia czy zwyczajny brak uważności. To właśnie na tym spotkaniu poznałam dziewczynę, którą wyłowiłam z tłumu dzięki pytaniu, które zadała gościowi. To spotkanie na SP zaowocowało wymianą międzyszkolną, choć zupełnie z dwóch różnych regionów kraju. Nasi uczniowie spotkali się. Dzięki temu mamy wspólną historię. Kto by pomyślał, że to wszystko się tak potoczy i zacznie na festiwalu. Dlatego jestem wam ogromnie wdzięczny. Ma to wszystko sens, bo życie przecież warte jest rozmowy. Buziaki dla was i całej rodzinki, nie na odruczniu z mokrej. Bardzo dziękuję. Swoje kroczki są robione podczas audycji. Dzięki Chodor za oko na mistrzostwa. Teraz ciężko coś na telefon spojrzeć, bo zaczęło padać. Pod skipem pan od WF-u jakąś kartkówkę końcową ma do przygotowania. Jutro mamy spotkanie na żywo o godzinie 11, czyli nasza domowa orkiestra i na czwartek, pamiętacie, ostatnia kartkóweczka, będzie chyba inna, ale ostatnia kartkóweczka i potem wręczenie świadectw. To już jest także naszą tradycją niesamowitą. Zrobimy z tego może łączenie na żywo. Jak mamy TVN, to niech zobaczą szczęśliwą klasę, zadowolonych uczniów, profesorów, wszyscy ze świadectwami, które naprawdę nas budują i was budują i pokazują, jak pięknie można tą wiedzę przekuć na coś radosnego, na coś, jeżeli ktoś nawet nie wie, to pisze 1410, żeby kartka nie była pusta. Jak ktoś nie napisał, ma szansę napisać wypracowanie. No to się toczy i wygląda bardzo pięknie. Jeśli chodzi o spotkania na SP, to wszystkie one są piękne. Można poznać każdego z gości z zupełnie innej strony. Często odkrywamy ich nieznane oblicze. Ale najbardziej porusza mnie to, że za każdym razem jest to też spotkanie z samym sobą, bo każda ta rozmowa porusza jakąś strunę głęboko we mnie samej. Pobudza do refleksji. Niejedną łezkę tam uroniłam. Pozdrawiam, do zobaczenia. Ania z Krakowa. Cześć Jurek. Goście na ASP Sztos. Słucham. Zaraz będzie ciemno z żonką i córkami w ogrodzie. Zajadamy kiełbasę. Trochę zimno, ale muza z głośnika nas rozgrzewa. Pozdrawiam, Adam z Gniewkowa. To niech was absolutnie rozgrzeje. Także ten numer Damian Marley, 2012 rok. Patrzcie, zągrylują, a my w pracy. Ale zawsze weekendowo mówię, kochajcie tych, którzy czuwają, byście wy mogli odpoczywać. No to love.

A pasywka przypomniała pakiety, to wyszły w 15 minut, Jurku, a przez ten kwadrat przeciążony serwer się przycinał. No i nie udało mi się. Kochamy was, Pacia Lanora i ponownie muziaki dla Hodora. A my z Hodorem podczas głosowania, kto głosuje za, ja jestem za, ty Hodor też jest za. Ustaliliśmy, że taki zestaw ci odłożymy z tak zwanej puli prezesa. Dobrze, zasłużyłaś na to, napisałaś, piszesz, w związku z tym zestaw. Jutro się do ciebie odezwiemy. Będzie dla ciebie, Pacia, bądź spokojna, a więc dystans 3250 metrów w tym biegu policznym z cukrzycą. Bardzo się cieszymy, że bierzecie w tym udział, bo to jest po prostu super, super taki moment, aby się ruszać, aby także być w dobrej formie. Ja tylko przypomnę, że Nocny Kochanek, zdobywca Złotego Bączka, zespoły zagraniczne Dirty Shirt, i już rozmawialiśmy z nimi, powiedzieliśmy, że za rok zapraszamy ich na nasz festiwal i słuchajcie, zadali nam jedno pytanie, mega szczęśliwi, że zdobyli to niesamowite wyróżnienie. Czy jest taka prośba, czy udałoby się, żebyśmy mieli koncert wieczorem, a my zrobimy wszystko, żeby ten koncert był wieczorem. Tak, będą mieli wieczorem. To jest tak zwany prime time, taki, aby istotnie to zabrzmiało, aby to wyszło, aby to wyglądało po prostu w sposób niesamowity, więc myślę, że tak możemy zrobić. Sam jestem ciekaw, jak to w tym roku zamieszamy, jak to w tym roku się będzie działo, no bo jak czytamy też wasze maile, no cały line-up się wam podoba, bardzo zróżnicowany. Za tydzień tym line-upem całym zagramy. Cała audycja będzie przypomnieniem tylko części zespołów, które będą grały w tym roku na dużej scenie, a potem przyjdzie także czas na małą scenę. No i dwóch jeszcze wykonawców, których zatrzymaliśmy już na sam koniec, żeby już to wszystko zamknąć. Gości już naszych ASP znacie, w związku z tym za tydzień już będzie także wiadomo, jak się układać i jak kierować swoje kroki na najpiękniejszy festiwal świata. I pomyślałem sobie, to nas także rozgrzeje, zwłaszcza tych, którzy może marzną, robiąc sobie gryla, czyli Frank Turner, 2017 rok. No to naprawdę jest takie donuszki. No to lecimy!

Frank Turner, który także nagrywa dosyć sporo z Lottery Winners, którzy będą otwierali tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, Anglicy. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Znamy ich tylko z nagrań w internecie, ale potrafią angielską publiczność rozbijać i to bardzo, bardzo mocno. Ich koncerty oglądaliśmy z dużych bardzo festiwali, więc dają radę i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało u nas. Żeby niczego nie zapomnieć, uwaga, rozwiązanie z zagadki oczywiście Kensington. Pisaliście o Holendrach, nawet takie szczegóły, że najpierw nam ambasada holenderska Niderlandów podsunęła, aby zagrali na finale, potem zagrali u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Oczywiście Kostrzyn nad Odrą, 2016 rok i uwaga, Basia Skrosna-Odrzańskiego, która nas bardzo bardzo nas pozdrawia oraz Paweł Niedźwiecki, a ja już rozszyfrowałem, to jest nasz Amfi. Amfi, nie wiem Amfi, czy ty pierwszy raz brałeś udział, ale jaka szczęśliwa ręka wyciągnęła ciebie. Amfi, czyli nasze centrum dowodzenia, jeden z tych, który patrzy razem z całą ekipą centrum dowodzenia pod batutą Gosi Pudzianowej na wasze bezpieczeństwo, na to wszystko, co się dzieje na całej przestrzeni naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Robią niesamowitą robotę, pracują na pełnych obrotach, można powiedzieć 24 godziny na dobę. I jeszcze na koniec Maciek Zbormow, ex Inflibro. Pamiętam właśnie spotkanie z panem Bogusławem Stanisławskim, jak powiedział, że lekarz powiedział mu, że absolutnie nie może jechać na festiwal. I jestem tutaj. Zawsze jak leci ten filmik, na którym są przebitki różnych gości, widzę pana Bogusława, to łezka wokół się kręci. Uściskamy i słuchamy razem z Hope. Właśnie mówię jej, że ma całe życie na to, żeby kiedyś udało jej się stanąć na scenie, czy to dużej ASP, czy ASP i tata byłby najdumniejszy na świecie. Maciek Zbormow. Moi drodzy, my się cieszymy, że wszyscy, którzy są razem z nami, są i że cieszą się, że doceniają to miejsce. Doceniamy wszystko.

Siedzą i siedzimy wszyscy razem nad wydaniem ich płyty zeszłorocznego festiwalu, pięknego koncertu w wykonaniu Nocnego Kochanka. Ściskamy was bardzo mocno, ja i Hodor. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Niech pada, niech się wypada, a później będzie po prostu pięknie, cudownie i ładnie. Antyradio was także tuli do serca razem z nami. My was bardzo kochamy. Do usłyszenia za tydzień będzie już znany cały line-up najpiękniejszego festiwalu świata. Nocny Kochanek. Uwaga, odliczamy.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavallo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
5: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
6: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: I po raz kolejny się udało przeprawić bardzo szybko przez most Poniatowskiego, tym razem remontowany most Poniatowskiego spod Stadionu Narodowego, gdzie odbywał się koncert Foo Fighters, do studia Antyradia, który jest po drugiej stronie mostu przy ulicy Żurawiej 8. I tak rozpoczynamy nasz wieczór z Foo Fighters. Po koncertowy, jakieś pół godziny temu Foo Fighters zakończyło swój koncert na Stadionie Narodowym i co mogę powiedzieć? Fenomenalny koncert na Stadionie Narodowym. Nawet sam stadion nie przeszkodził za bardzo w odbiorze tego koncertu. Nagłośnienie chyba było całkiem okej, przynajmniej w tym miejscu, z którego ja obserwowałem koncert. No i będziemy sobie rozmawiać o tym, co się wydarzyło na Narodowym dzisiejszego wieczora pod batutą Dave'a Grohla i jego kolegów. 321-321-666 to jest numer telefonu do Antyradia, jeśli chcecie poopowiadać, poprzeżywać razem ze mną koncert Foo Fighters w Polsce. Pierwszy koncert stadionowy w naszym kraju. Dzwońcie 321-321-666. A cały koncert zaczął się od All My Life.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: 22 minuty po godzinie 23. Mam nadzieję, że dostaliście się już do swoich samochodów, pociągów, autobusów, czy czymkolwiek wracacie właśnie do domu po koncercie Foo Fighters. No i wracamy razem, opowiadamy sobie, jak było na koncercie. Czekam na wasze telefony. 321-321-666 to jest numer do studia Antyradia. Bardzo zróżnicowany koncert. Wiele się na nim działo. Najpierw mieliśmy taki set przebojów Foo Fighters, czyli piosenki typu All My Life, The Pretender, Learn to Fly, no i to trwało mniej więcej około godziny. Później nastąpiła druga część koncertu, gdzie cały zespół wyszedł do publiczności na takim przedłużeniu sceny, które wychodziło w publiczność. Wszyscy podeszli bliżej i zagrali akustycznie parę numerów, między innymi Wheels, było też Marigold, czyli bardzo, bardzo stary numer, który Dave Grohl jeszcze za czasów Nirwany napisał, Big Me, gdzie też fanklub Foo Fighters zrobił niespodziankę zespołowi, wyrzucając w publiczność takie duże białe piłki, którymi publiczność się bawiła. No i po tych kilku akustycznych numerach później powrót do elektryczności, powrót do mocy, aż dojście do takiego punktu, w którym Dave Grohl zaczął przedstawiać wszystkich muzyków zespołu po kolei oraz przy przedstawieniu każdego muzyka panowie odgrywali fragment którejś starej kompozycji jakiegoś starego zespołu, w którym dany muzyk grał, jak na przykład była piosenka Sunny Day Real Estate, czyli takiego zespołu, w którym niegdyś udzielał się Nate Mendel. No i po rozpadzie Sunny Day Real Estate Nate Mendel został zwerbowany przez Dave'a Grohla do Foo Fighters i to był bardzo fajny punkt programu, po czym po zagraniu tych wszystkich coverów każdego z muzyków, nie było Nirwany w przypadku Pata Smitha akurat, po zagraniu tych starych numerów powrót do elektrycznych wersji różnych piosenek Foo Fighters, jak Monkey Ranch, był I Stick Around, czyli też bardzo stary numer, aż na finał Best of You. No i po Best of You panowie zeszli ze sceny, żeby później zostać na nią ponownie wywołanymi i zagrać jeszcze trzy numery na bis. I tak przeleciał cały koncert Foo Fighters, bardzo okazały wizualnie, bardzo okazały muzycznie i całkiem nieźle nagłośniony, jak na warunki Stadionu Narodowego. Przypominam, czekam na wasze telefony, 321-321-666. Opowiedzcie, jak wam się podobało na Foo Fighters dzisiaj na Narodowym.

0: Antyradiem.
1: 3 minuty po wpół do 12:00 na zegarze, jak zwykle po dużym koncercie, dużym rockowym koncercie w naszym kraju, staramy się Was zaprosić do rozmowy i wspólnego przeżywania tego, co wydarzyło się na danym koncercie. Dzisiaj, przypominam, to było oczywiście Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie. Koncert, na który zjechali się ludzie z bardzo daleka nawet. To sprawdziła nasza reporterka Paulina Kozioł.
2: Z Bielska Podlaskiego.
3: Z Gliwic.
2: Z Białegostoku.
4: Czech Republic.
5: Italii.
6: Italii, ja. I think you are a big fan because it is so far.
5: Yes, it is. But also I'm here with my friend, Piotr.
2: Czekałam w zasadzie, żeby pojechać na Foo Fighters od 2021 roku chyba, więc 5 lat już minęło i w końcu zbierałam. Trochę minęło, ale to było moje marzenie, szczególnie po informacji o śmierci Taylora Hawkinsa.
7: A jakie utwory chciałabyś usłyszeć?
2: Więc mam nadzieję, że zagrają moją ulubioną piosenkę My Hero i prawdopodobnie się popłaczę.
8: Na pewno Everlong, ale to na pewno będzie w tej historii najpopularniejsza piosenka. I w sumie na pewno nowy album.
9: Learn to Fly, Breakout,
5: Monkey Wrench.
1: Wszystko to było. Z wyjątkiem Breakout, tego akurat nie zagrali, aczkolwiek był też hołd dla Taylora Hawkinsa, oczywiście świętej pamięci perkusista Foo Fighters, którego cały czas bardzo dobrze wspominamy. 321-321-666 to jest numer telefonu do dyspozycji dla Was, jeśli chcecie na antenie Antyradia opowiedzieć, jak przeżywaliście dzisiejszy koncert Foo Fighters. Zapraszam. 321-321-666.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: These Days, czyli kolejny z tych utworów, które pojawiły się dzisiaj na koncercie na Stadionie Narodowym. To był taki przekrojowy koncert. Oczywiście nie zabrakło też utworów z nowego albumu. Zdaje się, że chyba tylko trzy zagrali tytułowy. Co tam jeszcze było na koniec? Przed Best of You, Cody, Echo i coś jeszcze chyba mi wypadło. Może jesteście w stanie mi przypomnieć. 321-321-666 to jest numer do studia Antyradia. Jeśli słuchacie Antyradia uważnie od tygodni czy też miesięcy, to pewnie wiecie, że mieliśmy też tydzień z Foo Fighters przy okazji premiery ich ostatniego albumu Your Favorite Toy, a parę tygodni przed premierą na wywiad z Nate'em Mendelem i z Chrisem Shifletem do Londynu wybrał się nasz dyrektor muzyczny Marcin Bąkiewicz i zapytał ich właśnie między innymi o koncerty. Posłuchajcie, co jeszcze przed przyjazdem do Warszawy mówili Chris Shiflett i Nate Mendel.
2: Chciałbym zapytać o koncerty. Przyjeżdżacie do Polski, gracie 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czy byliście już kiedyś w Warszawie?
3: Have we played Warsaw before? I feel like...
4: No.
3: Okay, yeah,
2: nie, ja nie byłem.
3: I feel like we didn't...
2: Ale mam wrażenie, że przez długi czas nie bywaliśmy w Polsce zbyt często, a dopiero w ostatnich trasach zaczęliśmy przyjeżdżać częściej. I te koncerty są zawsze naprawdę świetne. Naprawdę czuć, że polska publiczność to typowo rockowa publiczność, więc nigdy nie byłem w Warszawie, ale bardzo się cieszę na ten wyjazd. Zastanawiałem się, jak układacie setlistę. Są przecież utwory, które gracie zawsze. Takie największe hity, stadionowe klasyki. No co zresztą? Rozważacie na przykład ten zagramy, tego nie, skoro zmieniacie setlistę na każdym koncercie? Kiedy już jesteśmy w trasie, setlista z czasem się stabilizuje i zaczyna wyglądać podobnie. Ale na tym etapie wciąż dość mocno się zmienia. Dave zawsze ją układa, przepisuje, poprawia, przestawia utwory. Słyszałem, jak mówił, że to trochę jak układanie składanki. Chodzi o to, żeby miała odpowiedni rytm, żeby była dynamika i żeby nie było monotonnie. Dlatego poświęca na to naprawdę sporo czasu. Czyli kiedy mówi, chcecie szybki kawałek czy wolny, to i tak już jest ustalone? Wiemy, że to będzie szybki numer. On po prostu droczy się z publicznością. Na tym polega bycie frontmanem. Zwłaszcza, kiedy stoi tam z przesterowaną gitarą w tle. Chcecie coś głośnego czy spokojnego? To jest element show.
1: No i dzisiaj też trochę tego showmanship, jak to powiedział Chris Shiflett, zobaczyliśmy na scenie PGE Narodowego w wykonaniu Dave'a Grohla. Była duża energia, był kontakt z publicznością, były rozmowy, no i też pytania o różne rzeczy prosto ze sceny. 321-321-666, dzwońcie i opowiadajcie, jak podobało wam się na Foo Fighters dzisiaj wieczorem.
0: Foo Fighters w Polsce.

0: nigdy w życiu tego nie robiłam i byłby to pierwszy raz dla niego.
1: Okej, no to teraz Marta, opowiadaj, co ci się najbardziej podobało dzisiaj na koncercie?
0: No najbardziej mi się podobało to, że wygrałam od was wejściówki, ale energia tego zespołu jest powalająca. Było wspaniale, fantastycznie i każdemu polecam ich koncerty. Było jakiś... super i nawet nagłośnienie nie było kiepskie.
1: No właśnie, na to chciałem zwrócić uwagę, bo zazwyczaj zdarza się, że w tych nocnych audycjach pokoncertowych sporo narzekamy na temat nagłośnienia. Dzisiaj było chyba całkiem okej. Byłaś na płycie czy na trybunach?
0: Byłam na płycie.
1: Ja byłem na trybunach i na trybunach też było bardzo dobrze słychać. A jakiś taki jedyny fragment koncertu, który najmocniej zapamiętasz z niego dzisiaj?
0: No chyba ta piosenka Hero. To jest po prostu cały stadion płynął razem z piosenką, razem z wokalistą. Także no, piękna sprawa.
1: A to był twój pierwszy koncert Foo Fighters w życiu?
0: Pierwszy koncert Foo Fighters, tak.
1: No to chyba trafiłaś na świetny wybór, bo jak dla mnie to też był znakomity koncert. Nie widziałem dla mnie to nie był pierwszy koncert Foo Fighters w życiu, ale naprawdę jeden z lepszych, jakie dane mi było zobaczyć.
0: Znaczy ja się nie spodziewałam aż takiej energii. Koleżanka mi mówiła, była na koncercie w Londynie. Nastawię się na świetną zabawę. Nie wierzyłam, ale przekonałam się po pierwszych dwóch kawałkach, że tak będzie, więc naprawdę każdemu polecę.
1: A jakie plany koncertowe w najbliższym czasie? Bo tych koncertów jest całkiem sporo w tym roku w naszym kraju, no nie?
0: Szczerze mówiąc, na ten moment nie mam, ale jestem dzisiaj czwarty dzień z rzędu na koncercie, więc chwilę muszę odpocząć. Ten był największy, bo najpierw byłam na KS-u, później na Kulcie, wczoraj na Pilawie, dzisiaj Foo Fighters, także chwila odpoczynku i jeszcze nie wiem, co dalej.
1: No to odpoczywaj, Marta, nie będę cię już tutaj męczył i trzymał na antenie. Wielkie dzięki za telefon na 321 321 666.
0: Dzięki, dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, trzymaj się.
0: Trzymaj.

0: Foo Fighters w Polsce z Andradiem.
1: No Son of Mine to był kawałek, którym panowie zakończyli taką pierwszą część koncertu, zanim przenieśli się na instrumenty akustyczne i wyszli trochę bardziej w publiczność. Widziałaś to, Zuzia?
2: Tak, widziałam wszystko, byłam bardzo blisko sceny. Cześć wszystkim, z tej strony Zuza.
1: Cześć, Zuza z Warszawy dodzwoniła się do nas na 321-321-666. Nieco zachrypnięta, czemu?
2: Jeżeli mogę być bardzo wulgarna?
1: Nie, no co ty.
2: Nie mogę, no dobra, darłem mordę, porządnie.
1: Zdejmę grunę.
2: Nie oszczędzam się w takich sytuacjach.
1: A który kawałek jest takim, na którym drzesz się najgłośniej?
2: Wiesz co, chyba z samego początku, bo później już wiadomo, tendencja spadkowa ze względu na to, że nie do końca domagam się w takich sytuacjach, nie mam tak dobrego głosu jak niestety wokalista, no ale staram się jak mogę. Zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, pierwsza część koncertu była taka bardziej sentymentalna, jeżeli chodzi o ich początki, tak? No bo to były starsze kawałki, no później było więcej tych nowych, no poza zakończeniem oczywiście, ale było więcej tych nowych, które też są niesamowite, jednakże faktycznie są mniej na ten moment znane. Te pierwsze kawałki jednak no cały czas grają mi w sercu.
1: No tak, panowie wiedzą, jak rozruszać publiczność. Mówisz, że byłaś blisko sceny, w tej strefie najbliżej sceny?
2: Tak, byłam w tym GA, nie GA2, tylko GA i byłam dość blisko sceny, praktycznie na wprost tego ich wybiegu.
1: O, no to super.
2: Także faktycznie widok na tę część akustyczną był rewelacyjny.
1: Magiczny wieczór, co nie?
2: Bardzo magiczny wieczór, bardzo się cieszę, że mogłam tam być. Szkoda, że tak krótko, 3 godziny.
1: Nie, no 3 godziny to nie tak krótko.
2: No ale faktycznie chłopaki dają czadu, są niesamowici. Ja byłam na ich koncercie na Openerze. No tam zupełnie inny klimat, nie oszukujmy się, zupełnie inny klimat, stadiony to jedno, plener to drugie. Ale jeden i drugi koncert rewelacyjny, naprawdę chłopaki dają czadu. I ten ich luz, mnie urzeka ten ich luz. Oni są tacy swobodni w tym wszystkim, bo nie każdy to potrafi. Są mega swobodni, mają przede wszystkim super kontakt z publicznością, czego też niestety nie każdy potrafi.
1: A jak było słychać w tej strefie najbliżej sceny? Było wszystko okej z nagłośnieniem?
2: Jak na narodowy, to takie... 4 na 10.
1: No, nie tak źle,
2: dobra,
1: bo bywały już sobie takie oceny 2 na 10, więc 5 na 10 nie jest źle. Dla mnie koncert całkiem spoko nagłośniony, a na co czekałaś najbardziej, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór? I czy to się spełniło?
2: No niestety, nie było piosenki, którą chciałam usłyszeć najbardziej, była poprzednio na Openerze, tu niestety nie, jest to shame. Faktycznie uwielbiam ten kawałek, no ale nic straconego, obiecali, że wrócą. Kiedy? Zobaczymy, ale liczę, że jak najszybciej.
1: Tak, Dave Grohl faktycznie powiedział, że niedługo tu będą chcieli wrócić, no nie?
2: Tak, dokładnie. No mam nadzieję, że to faktycznie się spełni. Liczyłabym, że może w innym miejscu, nie jestem jedyna, bo faktycznie hejt się sobie za każdym razem, jak jest cokolwiek na narodowym. No ale wiemy, jak
1: raz
2: jest,
1: się uda, raz się nie uda.
2: Dokładnie. No cóż, no takie jest życie, takie jest narodowe, no cóż poradzić. No i przede wszystkim cieszmy się z tego, że ten deszcz nam nie dał wyznaki za bardzo, bo faktycznie wszyscy byli uzbrojeni w kurtki i jakieś tam inne folie, ale faktycznie oszczędził nas, więc to jest bardzo, bardzo spoko, bo no dobra, matka natura, jak to mówił Dave, ale zdrowie to zdrowie.
1: To był twój drugi koncert Foo Fighters w życiu, czy
2: tak,
1: już któryś?
2: Tak, to,
1: czyli ten pierwszy był na Openerze, tak?
2: Drugi. Tak, pierwszy był na Openerze, więc faktycznie mocno zapadnie mi w pamięci ten na Openerze, zwłaszcza, że poznałam tam super ludzi. Zresztą Laura była dzisiaj ze mną na tym koncercie. Poznałyśmy się na Foo Fighters 2 lata temu i teraz udało nam się spotkać na tym koncercie, także Laurę serdecznie pozdrawiam i ściskam i szkoda, że już musiałyśmy się rozstać. No ale to co powtarzam już kolejny raz w tej wypowiedzi, wszystko przed nami.
1: Może nas właśnie słucha Laura też, wracając do domu. Dzięki, Zuzo, za telefon.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę, fajnie było.
1: Jakaś herbatka z miodem może pomóc na gardło.
2: Ciepło płat Scotta.
1: Okej, wielkie dzięki. No, cieszę się, że ci się podobało. Cieszę się, że udało ci się do nas zadzwonić.
2: I bardzo mi miło, że udało mi się dodzwonić, że mogłam z tobą pogadać. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że reszcie też podobał się ten koncert tak samo jak mnie i też mają taką chrypę jak ja.
1: Dzięki wielkie. Dobrej nocy.
2: Dzięki. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Hej.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Kolejny z numerów, który wybrzmiał dzisiaj na Narodowym i też w wersji akustycznej, właśnie ten numer Big Me został zagrany przez Dave'a Grohla. Dzisiaj pytamy was o wasze nocne wrażenia z koncertu Foo Fighters na Narodowym, który odbył się już w poniedziałek 15 czerwca, bo już mamy po północy, czyli wtorek 16 czerwca. Nie tylko telefonicznie zbieramy wasze wrażenia na 321-321-666, ale także pod stadionem zaraz po koncercie fanów Foo Fighters wypytywała o wrażenia Paulina Kozioł, nasza reporterka.
2: Już nie słyszymy.
3: Jak wrażenia?
2: Dla mnie rewelacja, ale nie wiem jak żona.
4: Bardzo fajnie, ale nic nie słyszę.
5: Bardzo fajnie, potańczyłem.
3: Super, a coś pana zaskoczyło?
5: Ja nie znałem tego zespołu, więc wszystko było dla mnie zaskoczenie.
6: No bo to jeden z lepszych koncertów, to powerokowe granie. Jesteśmy mega zadowoleni. Bardzo było przyjechać z Poznania.
7: Bardzo dobry set. Widać, że starzy wyjadacze. Nie, set był kompletny, bo dużo hitów, troszkę nowej muzy i akustycznie i jakiś przegląd piosenek z młodości był chłopaków, więc duża swoboda w graniu, fajnie.
8: Bardzo fajnie.
3: Co ci się najbardziej podobało?
8: Prawdopodobnie Monkey Ranch. No, super było. Głośno, ale fajnie, no.
7: Fajna oprawa, która też narastała, więc pokazywali kolejne rzeczy nie od razu, tylko w trakcie, więc dużo się działo.
9: Dali czadu naprawdę 2,5 godziny. Super występ.
1: To prawda, a propos tej oprawy, ona się rozrastała, mam wrażenie, z numeru na numer. Na początku to były tylko ekrany i właściwie za dużo się nie działo na scenie. Z każdym kolejnym numerem do tej oprawy dołączały kolejne elementy, aż nawet taki, jakby to powiedzieć, wielki reflektor nad sceną krążył i zmieniał swoje kształty i nadawał temu wszystkiemu coraz lepszy klimat. Znakomite widowisko Foo Fighters dzisiaj w nocy, dzisiaj wieczorem, właściwie wczoraj wieczorem na Narodowym w Warszawie. Czekamy na wasze kolejne wrażenia na 321-321-666. Zadzwońcie do nas i podzielcie się tym, jak wam się podobało i co wam się przede wszystkim podobało na tym koncercie.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: 15 minut po północy. Sprawdzamy, kogo tam teraz licho niesie o tej porze do Antyradia. Po drugiej stronie telefonu Tomek. Cześć, Tomek.
2: Cześć.
1: Właśnie wracasz z koncertu, tak?
2: Wracam z koncertu do domu.
1: Podobało się?
2: Ba.
1: No to dawaj.
2: W ogóle tam zapytanie.
1: No wiesz, opinie bywają różne. Mi się bardzo podobało, Zuzie się podobało, która zadzwoniła przed chwilą, Marcie. No to teraz sprawdzamy, jak męska część naszych słuchaczy odebrała koncert Foo Fighters.
2: To był mój drugi taki duży koncert, mimo iż jestem leciwy. Z reguły chodzę na mniejsze. Tamtym roku byłem na Ironach, też na stadionie. Teraz na Fightersach. Za miesiąc idę na systemowy down. Ale,
1: to widzimy się.
2: Proszę?
1: To widzimy się, też tam będę.
2: No to super, to może się umówimy.
1: I też po koncercie będziemy robić audycję z wrażeniami. No dobra, ale dzisiaj, dzisiaj o Foo Fighters.
2: Dzisiaj no mega, po prostu, tak jak mówiłeś w poprzednim wejściu chyba, w początku tak w zasadzie niewiele się działo na tej, oprócz muzyki oczywiście, nie, a potem coraz bardziej to widowisko rosło genialnie, no genialnie, naprawdę.
1: Tak samo mam wrażenie, rosły mi oczy oglądając to wszystko, bo to widowisko się rozrastało i ta oprawa wizualna była naprawdę niesamowita do oglądania.
2: Ja w ogóle to mu zazdroszczę formy tej widowi, bo on to jest coś niesamowitego, jak gość potrafi non-stop krzyczeć. No przecież ja sam śpiewam w chórze, więc wiem, ile to kosztuje pracy i że on sobie tego gardła nie ściora, to ja nie wiem, jak on to robi.
1: Może następnym razem go zapytamy, jak będzie okazja, ale faktycznie był bardzo krzykliwy dzisiaj na scenie.
2: W ogóle chłopaki formę mają niesamowitą.
1: A jakiś taki moment tego koncertu, który najbardziej ci utkwił w pamięci?
2: Chyba Beast. Bo dla mnie osobiście on nie był w ogóle oczywisty. Tak naprawdę poza ostatnim kawałkiem to nie znałem całej reszty. I wpadłem sobie w takie zamyślenie, zadumę i kilka rzeczy takich życiowych mi przyszło do głowy i się poczułem tak bardzo fajnie, więc Beast był naprawdę super, aczkolwiek żeby była jasność, no nie tak, że Beast był super, a reszta było jako tako. Cały koncert był mega, prawda? Ten Beast jakby to była tak kropka na Beast.
1: Zgadza się. Bardziej ci się podobało niż na Majdanach w zeszłym roku? Bo tam na Majdanach to słyszałem, że niezłe echo było.
2: Ale ja stałem mniej więcej w tym samym miejscu, też na płycie. Ja wiem, nie. Nie no za bardzo było echo. Ja przynajmniej dobrze słyszałem.
1: Ten obiekt ma to do siebie, że w zależności, w którym miejscu się stoi, to wszędzie inaczej słychać.
2: Być może. Ja drugi raz byłem, ale drugi raz w tym samym miejscu, więc nie mam porównania. Możemy za miesiąc pogadać, bo będę w innym miejscu na trybunach. Ale śmiałem się, bo ja stałem zaraz koło tych chłopaków, którzy tam realizowali. Niezłe studio mieli z prawego boku, stojąc przodem do sceny. I tam w zasadzie zaraz koło Toja, więc jak sobie robiłem jakieś zdjęcia, w tym środku się zorientowałem, że przecież to ja też mam na tych zdjęciach. Kilka znajomi zadań ze mnie, że miałem miejsce przy kibelku.
1: A przemokłeś trochę, bo tam trochę popadało na płycie, nie?
2: Wiesz co, ale ten też tak... Chyba ta pierwsza ulewa taka jak była, to doszło coś. A tak to mi nie za bardzo dochodziło nawet.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że... Był taki mocny opad deszczu, który potrwał może ze 3 minuty. I później już chyba wszystko przeszło.
2: Tak. A potem już spokojnie, bo ja nie miałem żadnej kurtki przeciwdeszczowej. W zasadzie na krótki rękawek byłem i miałem moją ulubioną bluzę kultów. Taką zwykłą, szmacianą. I tu chudki jestem, więc nie, spokojnie.
1: A coś pamiątkowego z tego koncertu sobie zostawiłeś? Na przykład jakąś koszulkę albo bluzę Foo Fighters?
2: Nie zostawiłem sobie, bo mam inne priorytety chwilowo. Mhm. Niestety, bo będę musiał dzieciom teraz odpłacić, bo ja jestem nadwiedziony zębem czasu, to już mam parę dzieci, a dokładnie 4 synów, a najmłodszy miał wczoraj urodziny, więc wiesz, zamiast być na urodzinach, to ja na Fubajce pojechałem.
1: Trzeba było go zabrać ze sobą.
2: Jeszcze nie rozumiem.
1: Tak,
2: to jeszcze nie ten wiek.
1: Wszystko jasne. Myślę, że jak już trochę dorośnie i przesłucha dyskografię Foo Fighters, to zrozumie tatę, dlaczego chciał iść na koncert.
2: Na pewno. Na pewno. Zresztą oni wiedzą, że tata chodzi.
1: Okej, Tomek.
2: Teraz się złożyło na urodziny, okej.
1: Czyli mamy kolejnego zadowolonego po koncercie Foo Fighters i bardzo dobrze, bo tak jak mówię, dla mnie to też był znakomity koncert, a chodzę na wiele koncertów rocznie i to był jeden z takich naprawdę najlepszych w ostatnich miesiącach, czy nawet latach.
2: Super power, naprawdę super. Ja to jestem tak naładowany teraz pozytywnie, że łach.
1: Wielkie dzięki, Tomek, za telefon. Szerokiej drogi do domu.
2: Wszystkiego dobrego, cześć.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Your Favorite Toy, czyli kawałek tytułowy z ostatniego, najnowszego albumu Foo Fighters, który ukazał się przed paroma tygodniami. Podoba ci się ta płyta, Przemku z Aleksandrowa Łódzkiego, który dodzwoniłeś się właśnie do Antyradia?
2: No hej, podoba się. Parę kawałków dzisiaj nowych też usłyszeliśmy na koncercie, więc fajnie mi to brzmiło.
1: A jak sam koncert?
2: Super. Powiem ci, że ja jestem bardzo zaskoczony w sumie tą energią i nawet tym narodowym, który gdzieś tam zawsze jest mocno hejtowany. Zresztą byłem też na koncercie niejednym w sumie na narodowym, więc takie mam trochę porównanie. A tutaj dzisiaj wszystko fajnie grało, powiem ci szczerze. I naprawdę, no super energia. Ja jestem pod wrażeniem. Na początku się aż wzruszyłem, powiem ci szczerze, i dla mnie to zobaczyć Dave'a było coś niesamowitego.
1: To od dawna słuchasz Foo Fighters?
2: Zawsze od pierwszej płyty. Ja sobie pamiętam, jak byłem takim już nastolatkiem i Foo Fighters zaczynałem słuchać, więc naprawdę dla mnie to było coś niesamowitego. Niesamowite przeżycie.
1: Tak, wtedy w latach 90. to wszyscy mówili, że to zespół perkusisty Nirwany, nie?
2: Tak, zawsze tylko dokładnie tak było, nie?
1: No a dzisiaj Dave Grohl już, można powiedzieć, napisał zupełnie osobną historię. Już nikt nie opisuje go jako były perkusista Nirwany, bo stworzył chyba własną markę, no nie?
2: Zdecydowanie, słuchaj, no myślę, że to jest postać taka, która jest dla mnie już ikoną i nie taką tylko związaną z Nirwaną, wręcz przeciwnie, a dla mnie Foo Fighters to jest on, tak? Więc tutaj już można to dawno odciąć od Nirwany, moim zdaniem.
1: A jest coś takiego na dzisiejszej setliście, co absolutnie cię zaskoczyło, czego zupełnie się nie spodziewałeś, że zagrają, a zagrali?
2: Wiesz co, ja troszkę śledziłem setlisty z poprzednich koncertów. I bardzo była w sumie podobna, tak, do tego koncertu w Sztokholmie, więc...
1: Zgadza się.
2: Więc tutaj miałem ten pogląd i wiedziałem, czego się spodziewać trochę. Natomiast chyba, moim zdaniem, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, że Bisa trochę przedłużyli u nas. Wydaje mi się, że w Sztokholmie były 3 kawałki, tutaj u nas były 4. I nie wiem, czy dobrze zapamiętałem.
1: Pamiętasz, jakie kawałki były? Bo ja w trakcie bisu musiałem wyjść, żeby dostać się do studia, więc już na Everlong mnie było, niestety.
2: Everlong, zdecydowanie to zapamiętałem, natomiast tamte poprzednie też do końca nie były mi znane, więc też tak nie pamiętałem do końca tych kawałków. I tego ci nie powiem. I nawet powiem ci szczerze, że bałem się, że Everlonga nie zagrają, ale mnie zaskoczyli.
1: Nie, no zawsze jest na koniec. To jest żelazny punkt koncertowy.
2: No to był, powiem ci szczerze, mój pierwszy koncert. Fajny.
1: Mówisz, że jesteś zaskoczony tą energią, a spodziewałeś się raczej, że to będzie taki statyczny koncert, że będą po prostu stali przy statywach mikrofonowych i grali i śpiewali?
2: Nie o to chodzi, ale to, co powiedziałeś wcześniej też z Tomkiem, jak rozmawiałeś, że krzyczał, tak? Że był bardzo głośny, był energiczny.
1: No, był nieźle naładowany, tak, dzisiaj bym powiedział.
2: Tak, dokładnie tak, więc te 3 godziny takiego naprawdę ryku, no mega super przeżycie. Dla mnie, no o to mi chodzi, że zaskoczony jestem tą energią i tą mocą, tak? Bo powiedzcie się, że było mocno.
1: Było mocno. Ja nie tyle też jestem zaskoczony, ile jakby urzeczony różnorodnością tego koncertu. Można było powiedzieć, że na tym koncercie było wszystko, czego od rockowego show można było wymagać. I świetna oprawa wizualna, i świetna energia, i zmiany tempa, no i też były nie tylko piosenki Foo Fighters, ale też covery, a do tego jeszcze wersje akustyczne niektórych piosenek, no nie?
2: Tak, dokładnie. Wersja akustyczna, ta zmiana...
1: Solo na perkusji.
2: Oj, ale wiesz co, popis na perkusji, to powiem ci szczerze, no zżały nam całe ciała. Naprawdę.
1: To prawda.
2: To było mega.
1: Przypomnijmy, że Foo Fighters ma nowego perkusistę od zeszłego roku. Jak na nich, to jest to całkiem młody chłopak, nazywa się Ilan Rubin. Zresztą dzisiaj na koncercie pokazał, że nie tylko na perkusji umie grać, ale na gitarze też nieźle sobie radzi, no nie?
2: Tak, był rewelacyjny na gitarze. To też żeśmy stwierdzili, że no jest rewelacyjny na gitarze i na perkusji.
1: I dla takich koncertów warto wychodzić z domu i wybierać się, żeby zobaczyć Foo Fighters na żywo, tak jak to zrobił Przemek z Aleksandrowa Łódzkiego. Daleko jeszcze masz do domu?
2: Jest to kawałek, jestem za Skierniewicami, więc jakieś 50 km.
1: To już rzut beretem.
2: Ale słuchaj, to już jutro następny koncert, więc szykujemy się.
1: Poczekaj, niech pomyślę. A, The Offspring, jedziecie do Krakowa?
2: Kings of Leon.
1: A, Kings of Leon to jest... A, no tak, no bo dzisiaj wtorek, czyli w środę. Kings of Leon w Łodzi, w Atlas Arenie w środę, no nie?
2: Dokładnie tak, no to już bliżej nas, więc nie ma takiej wyprawy, więc...
1: No to może gdzieś tam się spotkamy, bo też wybieram się na Kings of Leon i też wiem, że Kings of Leon daje świetne koncerty.
2: No też na to czekamy. Też nie byliśmy, będziemy pierwszy raz, także dzięki, do zobaczenia.
1: Powodzenia, wszystkiego dobrego, Przemek, trzymaj się.
2: Cześć.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: Foo Fighters w Polsce już za nami. Koncert odbył się już wczorajszego wieczora. Równo o 20 panowie wystartowali, byli bardzo punktualni. Jak zaczęli grać, to nagle bardzo dużo ludzi zaczęło wchodzić na stadion i biec na płytę, żeby zdążyć na pierwszy kawałek. Zaczęło się wszystko od All My Life. 321-321-666 to jest numer telefonu do Antyradia, żeby na żywo z nami pogadać o tym, jak podobało się na koncercie Foo Fighters, jak przeżywaliście ten wielki show, który Dave Grohl i jego ekipa dali na Stadionie Narodowym w Warszawie. Rozmawiamy sobie telefonicznie, ale też pod stadionem, zaraz po koncercie fanów, którzy zebrali się w tym miejscu, przepytywała Paulina Kozioł, nasza reporterka.
2: Cały koncert, wszystkie kurcze piosenki, rewelacja. Brak słów, ale naprawdę świetna muzyka, świetni wykonawcy. Warto było przyjechać.
3: Naprawdę, chłopaki, dali czad, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjścia.
4: Lubię dobrą muzykę i lubię Dave'a Grohla, jeszcze z poprzedniej roli, więc będę mu kibicował, dokąd będzie grał i śpiewał.
5: Bardzo fajny, super, ekstra. Bardzo fajnie było usłyszeć najlepsze hity zespołu Foo Fighters.
6: A Dave Grohl, jak pani ocenia? Niezły chyba nadal frontman.
5: Ja uważam, że to jest najbardziej rasowy rockman, jakiego widziałam w ostatnich czasach.
6: Czy te wszystkie utwory, na które pani czekała, zostały zagrane?
5: Tak, oczywiście.
7: Bardzo mi się podobało.
5: Bardzo się cieszę, że mogłam Dave'a Grohla zobaczyć. Akustyczne utwory chyba były dla nas najbardziej zaskakujące.
2: No ogólnie super, naprawdę wyśmienicie.
1: Jak widać, wszystkim się podobało. Za chwilę odbieram telefonu, bo widzę, że obie linie do studia Antyradia dzwonią. 321-321-666.
0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.

0: Foo Fighters w Polsce z Antyradiem.
1: To zawsze jest piękny moment na koncertach Foo Fighters, kiedy panowie grają Best of You. Najczęściej na koniec takiego podstawowego swojego seta i publiczność churalnie śpiewa Best of You razem z Dave'em Grohlem. Podobnie było dzisiaj na Narodowym w Warszawie. Śpiewałeś Best of You, Darek?
2: Niestety nie śpiewałem, bo zgarłem nie za bardzo, tak jak słychać, ale byłem pod ogromnym wrażeniem i ja, proszę ciebie, stałem z otwartą buzią, więc ciężko mi było śpiewać. A powiem dlaczego, bo to jest mój drugi koncert Foo Fighters. Byłem na słynnym koncercie w Krakowie, kiedy Dave Grohl...
1: Ze złamaną nogą.
2: przy pięknym tronie. I to nie był żaden żelazny tron, tylko gitarowy tron. Dla mnie, amatora gitarzysty, to było coś przepięknego. To były dwa totalnie różne koncerty i dwa cudowne. No ale dzisiejsza energia, dzisiaj prawie 3 godziny grania, to jest szacun wielki.
1: Darek Siedlec, to ja już tak w pełni przedstawię,
2: który już... Pozdrawiam, którzy byli i którzy nas słuchają.
1: Który już wrócił do domu. No to czym się te dwa koncerty różniły według ciebie najbardziej? Poza tym, że na jednym Dave Grohl siedział, a na tym dużo biegał.
2: To znaczy, powiem bezczelnie, że oprócz składu wszystkim, dlatego, że to były naprawdę, jestem pod wrażeniem, to będzie słowo, które prawdopodobnie będę często powtarzał, że przygotowali troszeczkę inne aranżacje. No uwielbiam, że przecież no klasykę trzeba grać, no Motorhead zabrzmiał, no to miód na moje metalowe uszy. Coś pięknego i strasznie mi się podobał ten set akustyczny, kiedy wyciszyli to wszystko. No wiadomo, potrafi nawiązać z publicznością wręcz intymny kontakt. To było tak, jakbyśmy siedzieli obok, on grał na gitarze, ja bym tuchał, także to mnie powaliło.
1: To prawda, szczególnie, że kiedy sprawdzałem poprzednie setlisty Foo Fighters i widziałem, że ten set akustyczny trwa chyba tam 5 czy 6 kawałków, to mówię, o, to będzie duże spowolnienie koncertu, ale dzisiaj kompletnie zmieniłem zdanie. To była absolutna magia, kiedy koncert się na chwilę zatrzymał i spowolnił właśnie na ten set akustyczny.
2: To mi się właśnie tutaj zgadzam się z tobą w całej rozciągłości. Uważam, że to była kropeczka nad i. To był taki strzał w dziesiątkę, bo nie jest mistrzostwem, nie oszukujmy się, zagrać na koncercie głośno i szybko, prawda? Na koncercie wiadomo, jakieś tam nieczyste dźwięki i tak dalej, nieczysto złapany akord, to wszystko ujdzie w tłoku. Ale już akustycznie zagrać na czysto, gdzie słychać każdy fałsz, no to jest mistrzostwo świata, przyznasz, prawda?
1: Tak, absolutnie. Ja nawet, znaczy zawsze wiedziałem, że Dave Grohl jest dobrym wokalistą, ale dzisiaj można było na żywo się o tym przekonać w pełni, kiedy absolutnie czyściutko śpiewał takie piosenki jak Marigold czy Big Me.
2: Ja powtarzam tutaj za naszymi kolegami, przedmówcami, koleżankami, też tutaj się zgodzę bez wątpienia. Jeszcze raz powtarzam, jestem pod wrażeniem kondycji nie tylko fizycznej, ale i wokalnej. To, że on jest w stanie tak przygotować swoje strony głosowe do śpiewania, no to nie wiem, jak on to robi, a chciałbym wiedzieć, chociaż ja mam problem, bo jak ja gram na gitarze, to nic nie zaśpiewam, bo się od razu mylę, a zazdroszczę tym, którzy potrafią grać i śpiewać.

0: Rację. Jeszcze jedna taka rzecz a propos tego wszystkiego, co mówisz. To był pierwszy koncert stadionowy w Polsce Foo Fighters.
1: Tak. Tak.
0: Frekwencja, no powiedzmy sobie szczerze, no nie była za duża, aczkolwiek ja myślę, że dzisiejszy koncert w pełni udowodnił, że Foo Fighters to jest absolutnie zespół na stadiony i się świetnie na stadionach sprawdza.
1: Oczywiście, że tak. Ja oczywiście byłem troszeczkę zażenowany, trochę było mi przykro, że te górne rzędy zostały w ogóle wyłączone, bo akurat z córką Martą byłem na tym samym stadionie na koncercie kiedyś Rogera Watersa, no to siedzieliśmy bardzo, bardzo wysoko i stadion był pełny, ale też bądźmy obiektywni, w Polsce koncertów się zrobiło bardzo dużo. Ja już mam swoje lata i taki sezon, gdzie tutaj praktycznie, jak to koledzy nasi wszyscy mówią, co tydzień można jeździć na jakiś koncert. Przecież chociażby Metallica niedawno i tak. No,
0: Metallica, Gansi byli w Gliwicach.
1: Tak.
0: Kings of Leon jutro.
1: Tak, nie, no można do rana wymieniać, prawda? Więc takie strzelenie się w tej chwili za to nie jest stadionu, no to wiadomo, to jest sztuka. To jest sztuka. Także ja jestem. Ale ja byłem na płycie, więc potem jak już wychodząc, jeszcze rzuciłem okiem na płytę poprzez ciebie, bo musiałem niestety stać przy wyjściu już, bo na pociąg musiałem zdążyć. Mm-hmm. Więc powiem ci, że na płycie płyta była cała. Cała była wypchana ludźmi i z tego się cieszę. I fajnie, że odcięli te górne rzędy, bo te niższe były też zapełnione, także uważam, że liczy się atmosfera. Atmosfera była wspaniała, ludzie śpiewali, skakali, także to rewelacja. No i wychodzi na to, że Foo Fighters sprawdzają się też na stadionach, prawda?
0: Tak, i cała ta produkcja koncertowa była taka, że powiedzmy sobie szczerze, ta scena i to oświetlenie, które Foo Fighters dzisiaj zaprezentowało, nie zmieściłoby się w hali.
1: To się zgadza. I tutaj właśnie oprawa graficzna fantastyczna. Ja myślę, że w takich dużych koncertach właśnie stadionowych telebimy robią robotę. Bo tu naprawdę nie trzeba, wiadomo, lornetki prawdopodobnie by już nie można było obnieść tak jak kiedyś, a tutaj te telebimy dają to, że można sobie z przyjemnością oglądać każdego artystę na telebimie. Także uważam, to jest wielkie ułatwienie i bardzo fajna rzecz w takich dużych koncertach.
0: Trzymam za słowo Dave'a Grohla, który powiedział, że niedługo wrócą do Polski. Mam nadzieję, że kiedy kolejny koncert Foo Fighters zostanie ogłoszony i powiedzmy sobie będzie na stadionie, to tym razem ten stadion się wypełni, bo dzisiaj cały wieczór opowiadamy o tym, że Foo Fighters na stadionie spisuje się świetnie.
1: To zgadzamy się, oczywiście jestem tego samego zdania. Ja w ogóle mam wielki szacunek, bo tak jak widzieliśmy, to już kolega wcześniej wspominał fantastycznej solówce na perkusji, no i w zespole mamy dwóch perkusistów, gitarzystów. To jest szacunek, bo ja próbowałem kiedyś na bębnach, się przyznam, i to jestem w świętej pamięci perkusista zespołu Vader. Mnie próbował nauczyć docent słynny. No więc niestety, jak rączka jedna musiała grać co innego, druga rączka co innego i do tego jeszcze nóżki co innego, to niestety dziękowałem za pierwszą lekcję. Także no to jest fajna rzecz. Ja podziwiam strasznie Grohla, dlatego że on, czytałem jego autobiografię, właśnie córki dostałem w prezencie kiedyś książkę, chciał grać na perkusji, nie miał perkusji, nie było go stać, no to w garnki palił na łóżko.
0: Mm-hmm. Tak, wielki szacun i dla Dave'a Grohla, i dla tego nowego perkusisty, który zagrał Foo Fighters.
1: No tak, Hawkinsa brakuje mi pod tym względem, że on wokalnie był fantastyczny.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale nowy perkusista Foo Fighters, ten młody chłopak, który z nimi grał, też śpiewał chórki dzisiaj.
1: Tak. Ale to ja mówię, ja szanuję ich obydwu z tego względu, że jak mówię, perkusja dla mnie jest najtrudniejszym instrumentem. Jeżeli oni się przesiadają tak swobodnie z perkusji na gitarę i odwrotnie, no to pokłon do samej ziemi. Szapoba, naprawdę.
0: Artyści przez duże A.
1: Tak, zgadzam się w zupełności. Coś fantastycznego.
0: Wielkie dzięki, Darek, i twoim pozytywnym telefonem kończymy nasze dzisiejsze wrażenia z koncertu Foo Fighters.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego i pozytywna energia dla wszystkich na jutro, na dzisiaj, na jutro i na każdy kolejny dzień.
0: Wiem, że właśnie sobie szykujesz śniadanie, bo o tym rozmawialiśmy poza anteną, więc wszystkiego dobrego i smacznego.
1: Już jest przygotowany, także tylko godzina mi się nie zgadza, ale wszystko to. Rozjaśni za oknem.
0: A ja zjem sobie śniadanie na obiad, bo już pierwsza w nocy, powoli trzeba się zawijać. Wielkie dzięki, Darek. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki za miłą rozmowę. Trzymajcie się zdrowo.
0: Ja również dziękuję Darkowi i wszystkim słuchającym i wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej audycji pokoncertowej z fenomenalnego, powiedzmy sobie,